the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

red as pain. Slip one stitch and pearl two. Slip one stitch

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Dzień dobry, mówi pani Literka. W dzisiejszym odcinku poznamy ptaka, który nie cieszy się dobrą sławą. To znaczy, że nie mówi się o nim dobrze, chociaż niczemu nie zawinił. Ten ptak to sroka. Wiecie, jak wygląda sroka? To kuzynka kruka, wrony i kawki, czyli musi mieć

sporo czarnych piór, tak jak tamte ptaki. No i ma, sroka ma sporo czarnych piór. Ale oprócz tego po bokach, na brzuchu i na skrzydłach ma białe pióra. Wygląda bardzo ładnie, szczególnie w locie. Naprawdę jak taka śliczna panienka, sroczka panienka. Sroka jest szczególnie dumna z długiego ogona, choć jest to ogon w zasadzie zwyczajny, tyle że długi. Ale dla sroki jest to ogon najpiękniejszy w świecie. I stąd się zapewne wzięło powiedzenie: każda sroczka swój ogonek chwali. To powiedzenie tak naprawdę mówi nam coś o ludziach, że lubimy się przechwalać tym, co mamy, nie zawsze słusznie. Ale mimo tego, że mówimy tak o ludziach, odwołujemy się do zwyczajów sroki. Dodam jeszcze, że w tym powiedzeniu mogą też wystąpić inne zwierzęta. Liszka i pliszka. Liszka to jest samica lisa, czyli pani lisowa. A wiecie, że lisy mają długie, puchate ogony, prawda? Pliszka zaś to jest ptak o bardzo, bardzo długim ogonie. Ten ogon jest taki długi jak reszta ciała. Czyli możemy powiedzieć, każda liszka, albo każda pliszka, albo każda sroczka swój ogonek chwali. I zawsze będzie mowa o chwalipiętach, tylko o ludziach, a nie o zwierzętach. Przy okazji mi się zrymowało, ale trudno. Niech będzie. Bo sroka, która jest naszą dzisiejszą bohaterką, to jest właśnie taka chwalipięta. Czasami uważa się ją też za oszustkę. Pierwszy powód? No to właśnie przechwałki. Przechwałki czasami się mijają z prawdą. Sroka siedzi, skrzeczy naokoło, chwali się ogonkiem, choć jest to ogonek w sumie zwyczajny. Więc nie za bardzo można takiej sroce wierzyć. Ale sroka lubi też błyskotki, jest strojnisią. Zdarza się, że przynosi do swojego gniazda a to szkiełko, które błyszczało w słońcu gdzieś w trawie, a to skradziony koralik czy łańcuszek zostawiony przez kogoś na parapecie, a to błyszczącą bransoletkę, a to pierścionek i jeszcze inne rzeczy. Sroki ubóstwiają wręcz błyszczące przedmioty, więc uważajcie, nie zostawiajcie niczego cennego, jeśli wokół was kręcą się sroki. A kręcić się mogą, bo srok jest w Polsce bardzo, bardzo dużo. To są ptaki pospolite, czyli właśnie takie, których jest dużo. Dlatego, jeśli chcemy podkreślić, że jesteśmy kimś wyjątkowym, czyli niepospolitym, możemy powiedzieć: sroce spod ogona nie wypadłem. To znaczy, nie jestem taki jak sroka, nie jestem tak pospolity jak ten ptak. Takich jak ja jest niewielu. Sroce spod ogona nie wypadłem. Sroka mnie nie urodziła. Ze sroką wiąże się też powiedzenie: patrzeć jak sroka w gnat. Wiecie, co to jest gnat? To jest po prostu taka duża kość. Na przykład psy lubią obgryzać gnaty. Dlaczego obgryzają? Bo gnaty są smaczne. A dlaczego sroki wpatrują się w gnaty? Bo też chciałyby je poskubać, żeby posmakować czegoś dobrego. Sroka, uparciucha, potrafi się patrzeć w gnat bardzo, bardzo długo. Trochę tak jak kot, gdy szuka myszy i gdy czeka, aż mysz wyjdzie z dziury. I ten sroczy upór przeszedł do powiedzonka. Jeśli jakiś człowiek uparcie i długo patrzy na coś, to mówimy, że patrzy, gapi się jak sroka w gnat. Czyli patrzy zachłannie, jakby widział coś bardzo cennego i chciał to mieć. Na koniec mam dla was jeszcze jedno powiedzenie związane z naszym ptakiem. Czasami mówimy: nie da się złapać dwóch srok za ogon. Oczywiście nie chodzi o prawdziwe łapanie srok. Tego nie róbmy. Chodzi tutaj o robienie zbyt wielu rzeczy naraz. Nic z tego nie wychodzi. Dlaczego sroka jest bohaterką tego powiedzenia? No, trudno odgadnąć. Ale cieszę się, że chociaż tutaj wygrywa. No bo przecież w

sumie sroka ma złą prasę, czyli nie mówi się o niej dobrze. Gdy przeczytacie wiersz Jana Brzechwy pod tytułem Sroka, przekonacie się o tym. Tam o sroce mówi się same przykre rzeczy. Ja jednak, wbrew wszystkiemu, zachęcam was, żebyście polubili te ptaki, sroki. Są naprawdę ładne, tak jak wy. I jest ich dużo, tak jak ludzi, tak jak was. A że czasem coś nabroją, cóż, każdemu się zdarza. Ważne tylko, żeby tego brojenia nie powtarzać. Do usłyszenia!

dobry, mówi pani Literka. Dzisiaj znowu czas na ćwiczenia buzi i języka. I jak wiecie, wszystko robimy po to, żebyście ładnie i poprawnie wymawiali wyrazy. Proponuję, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o dwóch głoskach, które wymagają szczególnej pracy języka. Dlatego, jak zwykle, musimy się dobrze przygotować, czyli rozgrzać buzię. Na początek już wiecie, co trzeba zrobić, prawda? Na początku trzeba dobrze oddychać. I bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I tak 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. A teraz moje ulubione ćwiczenie, czyli ziewanie. To jest najlepsze ćwiczenie pod słońcem. Ziewnijcie tak szeroko, jak tylko się wam uda. Gdy już ziewnęliście, możemy ćwiczyć język. Otwieramy szeroko, szeroko buzię i wysuwamy język jak najdalej. Tak, żeby wam dotknął brody. Postarajcie się jak najdalej go wysunąć. A potem wsuńcie język z powrotem, czyli wciągnijcie go do środka buzi i ruszajcie później tym językiem jak wahadłem. Najpierw w prawo, a potem w lewo. Najpierw w prawo, potem w lewo. I jeszcze raz. Wysuwacie język jak najdalej przy szeroko otwartej buzi. Potem wsuwacie język do środka z powrotem i ruszacie nim jak wahadłem w prawo i w lewo. Teraz naśladujemy bieg konika, czyli kląskamy językiem. Albo w ten sposób. Wiecie, jak zrobić to drugie kląskanie? Podczas kląskania zsuwacie wargi do przodu, a potem rozsuwacie je. No i taki konik wychodzi, jakby jechał po drewnianym moście. Teraz przyszedł czas na parskanie. To jest drugie moje ulubione ćwiczenie po ziewaniu. Jeśli parskamy naprawdę dobrze, to świetnie rozruszamy wargi i przygotujemy się do dalszych ćwiczeń. A teraz już naprawdę musimy się zająć językiem. I będą 2 ważne ćwiczenia na język. Oba ćwiczenia takie trochę kulinarne, czyli

i związane prawie z jedzeniem. Mianowicie musimy zrobić dwa różne rodzaje makaroników. Pierwszy makaronik robimy tak, że zwijamy język bokami do góry albo do środka, czyli robi się nam taka rurka od środka buzi na zewnątrz. Nie słychać tego, jak to robimy, ale gdy próbujemy powiedzieć cokolwiek, to nie udaje się nam powiedzieć niczego. I jeśli zrobicie ten makaronik od środka buzi na zewnątrz, to spróbujcie wypuścić powietrze, ale tylko tak, żeby tą rurką, tym makaronikiem wylatywało. Udało się wam? Powtórzcie to 5 razy. A teraz, gdy już to powtórzyliście, robimy inny makaronik. Też zwijamy język, ale czubek języka zawijamy tak jakby do środka buzi, czyli tamten makaronik był od środka buzi na zewnątrz, na świat, a ten makaronik robimy tak, że zwijamy, żeby taki rulonik od boku do boku policzków nam powstał, od jednego policzka do drugiego. Zwinęliście już? I teraz spróbujcie cokolwiek powiedzieć. Ojejku, co się dzieje? Posłuchajcie. Jeśli zrobicie ten drugi makaronik, czyli tak, że dziurki macie po bokach buzi, koło jednego policzka i koło drugiego, to gdy wypuszczacie powietrze, powstają dwie nasze głoski. Głoska sz, a jeszcze do tego, jeśli dodacie taki myk, taki dzyngielek w gardle, to powstaje nam żż, sz, żż. No i właśnie w ten sposób, mimowolnie, czyli nawet nie starając się, nauczyliście się wymawiać głoski sz oraz żż. Ciekawa jestem, czy zgadniecie taką oto rzecz. Czy można te głoski wymawiać długo, czy też tylko krótko? Spróbujcie je wymówić. Można długo, prawda? Wiecie dlaczego? Dlatego, że ta dziurka, ta szczelina, którą wylatuje powietrze, nie zamyka nam się. Dlatego to są głoski szczelinowe. I coś mi się wydaje, że one brzmią tak, jak brzmią niektóre rzeczy w świecie. Na przykład, co robi coś takiego? Co takiego w świecie wydaje dźwięk? O czym pomyśleliście? Bo ja pomyślałam o lesie. Chyba las tak szumi. Nawet gdy mówimy, że las szumi, to słychać tutaj dzisiejszą naszą głoskę. A czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Bo mnie na przykład przyszedł do głowy czajnik. Też tak może robić, gdy gotuje się w nim woda. To też jest głoska sz. A co takiego w świecie, jakie rzeczy wydają dźwięk żż? Pomyśleliście o czymś? Ja pomyślałam o motorze. Żż. To może być dźwięk motoru. A wy o czym pomyśleliście? Spróbujcie wymyślić jak najwięcej rzeczy, które wydają dźwięki żż oraz żż. I porozmawiajcie o tych rzeczach i naśladujcie te właśnie dźwięki. A teraz ciekawostka dla starszych dzieci, czyli dla tych, które umieją już pisać. Posłuchajcie. Mamy jeden dźwięk żż, ale możemy ten dźwięk zapisać na dwa sposoby. Albo jedną literką i ta literka to jest z kropką na górze, albo za pomocą dwóch liter R, Z. I wtedy, gdy piszemy Z z kropką i wtedy, gdy piszemy RZ, wymawiamy ż. Taka to ciekawostka ortograficzna. Trzeba po prostu zapamiętać te wyrazy, w których piszemy Z z kropką i te, w których piszemy RZ. Ale wymawiamy je zawsze tak samo. Do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Na pewno wiecie, że każdy człowiek ma coś. To coś to jest nazwisko. Wy też macie swoje nazwiska, prawda? Na przykład Ania nazywa się, to już Ania wie najlepiej, a Wojtek nazywa się i też Wojtek wie to najlepiej. A czy umielibyście podać przykłady nazwisk swoich koleżanek i kolegów? Jeśli tak, to podajcie jak najwięcej nazwisk, które noszą wasze koleżanki i wasi koledzy. Być może wiecie też, że gdy używamy nazwiska, czyli gdy nazwisko pojawia się w zdaniach, gdy opowiadamy o ludziach, to coś z tym nazwiskiem dziwnego się dzieje. To się nazywa odmiana nazwiska, tak jak w ogóle odmiana wyrazów. Nazwiska możemy odmieniać na różne sposoby. I to zależy po pierwsze od tego, jak nazwisko jest zbudowane, po drugie od tego, kto je nosi. Czyli jeszcze raz, nazwisko może wystąpić w różnych formach w zdaniu, zależnie od tego, jak jest zbudowane i zależnie od tego, kto to nazwisko nosi, mężczyzna czy kobieta, chłopak czy dziewczyna. No i spróbujmy to sobie przećwiczyć. Weźmy takie dwa najczęstsze chyba w Polsce nazwiska, Kowalski i Nowak. Znacie je, prawda? Wyobraźmy sobie takie sytuacje. Po pierwsze, mamy dwie siostry o nazwisku Nowak. Jest Zosia Nowak i Ania Nowak. Czy to nazwisko się odmieni? Nie, nie odmieni się, dlatego że nie kończy się na A. Nowak ma na końcu głoskę K, a nie A. Pamiętajcie, że nazwiska dziewczynek mogą się odmieniać tylko wtedy, gdy te nazwiska kończą się właśnie na A, a Nowak kończy się inaczej. W takim razie wróćmy do tej naszej sytuacji. Mamy dwie dziewczynki, Zosię i Anię. W takim razie, czy odmieni się nazwisko, to drugie nazwisko przez nas wybrane, czyli nazwisko Kowalski, gdyby te dziewczynki je nosiły? Tak, tu już się odmieni. Jeśli Zosia nazywa się Kowalska i Ania nazywa się Kowalska, to razem jak się nazywają? Zosia i Ania Kowalskie. Kowalskie. Tutaj mamy taką

właśnie formę. Czyli można powiedzieć, że nazwisko Kowalska, gdy nosi je dziewczynka, odmienia się tak samo jak słowo niebieska. Zosia Kowalska jak Zosia niebieska. Zosia i Ania Kowalskie tak jak niebieskie. Czyli mówimy, można tak sobie wyobrazić, to są niebieskie Zosia i Ania Kowalskie. Nie ma niebieskich Zosi i Ani Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Zosi i Ani Kowalskim. I tak dalej, i tak dalej. Przećwiczcie to sobie. Wybierzcie jeszcze inne nazwisko, na przykład Malinowski, Zawadzki i też dopasujcie je do dziewczynek i spróbujcie odmienić. No ale wyobraźmy teraz sobie drugą sytuację. Mamy dwóch braci. Jeden ma na imię Janek, a drugi ma na imię Wojtek. Każdy z nich nosi nazwisko Nowak, ponieważ są braćmi. I jak to nazwisko się odmienia, gdy mówimy o tych chłopcach wspólnie? Odmienia się prawie tak samo jak słowo chłopak. Bo posłuchajcie, powiemy tak, to są chłopaki, czyli Janek i Wojtek, Nowakowie. Tutaj mamy taką specjalną formę, Nowakowie. Właśnie tę formę trzeba zapamiętać. Ale dalej jest już prościej, bo mówimy nie ma chłopaków, czyli Janka i Wojtka, Nowaków. Przyglądam się chłopakom, czyli Jankowi i Wojtkowi, Nowakom. I tak dalej, też sobie to przećwiczcie. A gdyby nasi chłopcy nosili nazwisko Kowalski, to jakby to nazwisko się odmieniało? Tak samo jak słowo niebiescy, czyli powiedzielibyśmy, to są niebiescy Janek i Wojtek Kowalscy. Nie ma niebieskich Janka i Wojtka Kowalskich. Przyglądam się niebieskim Jankowi i Wojtkowi Kowalskim. I tak dalej. Możecie sobie zresztą narysować wszystkie te postaci, Zosię, Anię, Janka i Wojtka na niebiesko i dzięki temu łatwiej zapamiętacie, jak się nazwisko Kowalski odmienia. Ale mamy jeszcze trzecią możliwą sytuację. To jest taka sytuacja, gdy mamy brata i siostrę, czyli na przykład Ania i Wojtek są rodzeństwem. No i jak będziemy postępowali z ich nazwiskiem? Uwaga, uwaga! Jeżeli rodzeństwo to jest siostra i brat, to gdy mówimy o nich wspólnie, nazwisko zachowuje się tak samo, jak gdybyśmy mówili tylko o chłopcach. Czyli powiemy tak, to są Ania i Wojtek Nowakowie, tak samo jak Wojtek i Janek Nowakowie, prawda? Czyli to są Ania i Wojtek Nowakowie, nie ma Ani i Wojtka Nowaków, przyglądam się Ani i Wojtkowi Nowakom. I jeśli chodzi o nazwisko Kowalski, to są Ania i Wojtek Kowalscy, tak jak niebiescy, nie ma Ani i Wojtka Kowalskich, tak jak niebieskich, przyglądam się Ani i Wojtkowi Kowalskim. Propozycja zabawy dla Was, moja propozycja jest taka. Wymyślcie albo przypomnijcie sobie jeszcze inne nazwiska, takie proste nazwiska, tego typu jak te, o których dzisiaj rozmawialiśmy. Czyli nazwiska podobne do Nowak, żeby się kończyły na przykład głoską k, g, t, p, b, n. I nazwiska typu Kowalski, żeby się kończyły na ski, albo cki, albo dzgi. I potem zbudujcie jak najwięcej zdań, w których moglibyście odmienić te nazwiska. Wyobraźcie sobie scenki, które moglibyście opisywać za pomocą tych zdań. Powodzenia i do usłyszenia!

Dzień dobry, mówi pani Literka. Dziś jest taki dzień, gdy warto porozmawiać o tym, jak się zachowywać w różnych miejscach publicznych, to znaczy jak mówić w różnych miejscach publicznych. Ale oczywiście na początek musimy sobie wyjaśnić, co to są za miejsca publiczne, jakieś takie tajemnicze miejsca. Czy ktoś ma pomysł na to, czym są miejsca publiczne i jakieś przykłady miejsc publicznych, czy ktoś umiałby wymienić? Dobrze myślicie. Miejsce publiczne to są miejsca nieprywatne. Prywatny jest dom. Wasz pokój to jest miejsce prywatne. A wszystkie inne miejsca to są miejsca publiczne. Czyli takie miejsca, gdzie się spotykają różne obce sobie osoby. A dlaczego się spotykają? No bo robią podobne rzeczy. Na przykład ulica jest miejscem publicznym, bo tam jest bardzo wiele obcych osób, które robią coś podobnego, czyli idą gdzieś, dokądś, w jakimś celu. Albo kino jest miejscem publicznym, bo do kina przychodzą różne osoby, które się nie znają i przychodzą w jednym celu – obejrzeć film. Albo park jest miejscem publicznym, bo tam też spotykamy bardzo wiele osób, które się nie znają, to są obce sobie osoby i przychodzą do parku po to, na przykład, żeby pospacerować, żeby odpocząć. I mamy jeszcze bardzo wiele różnych miejsc publicznych. O, sklep jest miejscem publicznym, kawiarnia jest miejscem publicznym. W każdym razie trzeba pamiętać o pewnej ważnej zasadzie, która obowiązuje w miejscach publicznych. Pytanie moje jest takie, to jest pytanie do Was. Czy w miejscach publicznych, czyli na ulicy, w kinie, w parku, w sklepie, możemy coś, cokolwiek mówić, czy też musimy milczeć? Oczywiście, możemy się odzywać, możemy coś mówić. Tylko, że ważne jest to, żeby robić to umiejętnie. Co to znaczy umiejętnie? Zasada jest bardzo prosta. Chodzi o to, że gdy chcemy coś powiedzieć albo gdy chcemy z kimś rozmawiać, to trzeba to robić tak, żeby nie przeszkadzać innym. Bo na tym polega grzeczność językowa. Mówimy takie rzeczy i w taki sposób, żeby nie przeszkadzać innych. No to teraz zastanówmy się, jak to robić w różnych konkretnych sytuacjach. Pomyślmy o różnych sytuacjach. Pierwsza sytuacja jest taka. Idziemy sobie ulicą, idziemy.

My idziemy, idziemy i nagle spotykamy kogoś znajomego. O, jak fajnie, jak miło, jak się cieszymy. Tylko co powiedzieć w takiej sytuacji? Czy można na przykład rzucić się temu komuś na szyję i krzyknąć z radości: "Ha, ale fajnie, że cię spotkałem, jak dawno się nie widzieliśmy" i zacząć się na ulicy całować? Jak myślicie, to byłoby dobre zachowanie czy niedobre? Nie, niedobre, prawda? A jak sądzicie, dlaczego? Bo po pierwsze, macie rację, po pierwsze, ten ktoś, kogo spotkamy, może wcale nie ma ochoty na to, żeby mu się rzucać na szyję i obcałowywać go na ulicy. Po drugie, gdybyśmy tak się rzucili komuś na szyję, nawet komuś bliskiemu, przyjacielowi albo przyjaciółce, to moglibyśmy go przewrócić, moglibyśmy sami się przewrócić. Przy tym by było wiele krzyku, hałasu i na innych moglibyśmy się przewrócić. Ogólnie rzecz biorąc, zamieszanie i awantura. Nawet jeśli chcemy grzecznie i chcemy być mili, to wyszłoby z tego coś niedobrego. A zatem, jeśli spotykamy na ulicy kogoś znajomego, to mówimy po prostu: "Cześć, jak się cieszę, że cię spotykam". Ale nie rzucajcie się na nikogo, nie obcałowujcie, bo może z tego wyniknąć dużo hałasu zupełnie niepotrzebnie. Druga sytuacja jest taka. Sytuacja związana z miejscem publicznym. Idziemy sobie do sklepu, chcemy coś kupić, na przykład chcemy kupić jabłko i co mówimy do sprzedawczyni? Czy na przykład można powiedzieć: to, chcę to? Nie można tak powiedzieć, bo czy ktoś się domyśli, o co nam chodzi? No nie. Trzeba powiedzieć grzecznie: "Dzień dobry, poproszę jabłko". No i wtedy sprzedawczyni wie, co ma nam podać. Poda nam jabłko, my za nie zapłacimy i możemy już chrupać. Ale tutaj ważne jest to, żeby wyraźnie powiedzieć, o co nam chodzi, czego chcemy. Bo takie to zupełnie jest nie na miejscu. Tak się nie mówi, bo nie wiadomo, o co chodzi. I to była druga sytuacja w miejscu publicznym. A trzecia sytuacja, o jakiej możemy sobie pomyśleć, jest na przykład taka. Idziemy z kimś sobie ulicą, albo idziemy po parku z koleżanką, z kolegą, z mamą, z tatą, z siostrą, z bratem. Idziemy i rozmawiamy. Rozmawiamy o czymś, co nas bardzo interesuje, bardzo nas zajmuje. Tak bardzo nas to interesuje, że chciałoby się krzyczeć z emocji, czyli z uczuć. Pytanie jest takie, czy można w parku krzyczeć, jeżeli rozmawiamy z kimś o czymś ważnym, o czymś interesującym? Można? Macie rację, nie można. A dlaczego? No na przykład dlatego, że ktoś obok mógłby się wystraszyć. Albo na przykład gdyby koło was przejeżdżała pani z malutkim dzieckiem w wózku i nagle krzyknęlibyście, no to to dziecko mogłoby się obudzić, zaczęłoby płakać, bardzo by się przestraszyło. Więc zasada jest taka: w parku nigdy nie krzyczymy, nawet jeżeli rozmawiamy o czymś, co was bardzo, bardzo interesuje. Jaki stąd płynie wniosek? Bardzo prosty do powiedzenia, tylko trudniejszy do wcielenia w życie. Wniosek jest taki: w miejscach publicznych, czyli wszędzie tam, gdzie mogą się znaleźć różne obce osoby, mówimy i zachowujemy się tak, żeby innym nie przeszkadzać. Jeśli mówimy albo jeśli rozmawiamy, to nie krzyczymy. Jeśli kogoś widzimy i chcemy się przywitać, a przy tym coś powiedzieć, to nie rzucamy się na szyję, żeby się nie przewrócić. Staramy się zachowywać i mówić tak, żeby innym było razem z nami przyjemnie. A teraz pomyślcie sobie o różnych jeszcze innych miejscach publicznych, o których wam nie opowiedziałam, i wyobraźcie sobie, jak się można zachowywać, co można robić w tych różnych miejscach publicznych. Zawsze starajcie się w tych scenkach, które będziecie odgrywać, starajcie się zachowywać tak, żeby innym nie przeszkadzać. Do usłyszenia!

bum. Baran beczy be. A gdy bardzo zimno ci, wtedy mówisz brrr. Piłka robi bam. Dzwony dzwonią bim bam bom. A gdy

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.

0: cztery.
1: Ja lubię leżeć gdzieś na plaży, gdy coś pilnego niech wołają kolejarzy.
2: Aha, aha.
3: To nie jest przypadkowa piosenka w poniedziałek 25 maja. Kto by nie chciał sobie poleżeć? 4,5 minuty po godzinie 7. Zaczynamy kolejny tydzień. To już ostatni tydzień maja. A za tydzień, proszę Państwa, to będziemy świętować Dzień Dziecka, bo poniedziałek to będzie pierwszy dzień czerwca. I tutaj na wstępie chciałabym podziękować za zgłoszenia, które do nas przychodzą w związku z akcją specjalną. Możesz zostać dziennikarzem Polskiego Radia Dzieciom, poprowadzić audycję. Wystarczy do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. W zgłoszeniu trzeba zawrzeć kilka słów na temat kandydata. Kto to taki, ile ma lat, czym się interesuje i jaką audycję ten wspaniały ktoś chciałby poprowadzić. Audycje specjalne od godziny 9 w przyszłym tygodniu.

każdy dziennikarz młody będzie miał swojego opiekuna. Ja będę się opiekowała od godziny 9, więc zapraszam bardzo serdecznie. Oczywiście to, jakie tematy będą królowały 1 czerwca, to zależy od zgłaszających się dzieci. Do 27 maja można wysłać zgłoszenie. Bardzo dziękujemy za te, które już do nas przyszły i czekamy na więcej, bo tych mikrofonów mamy w studiu więcej niż jeden. No tutaj jak sobie liczę, to oprócz prowadzącego jest 5, a my dziennikarze będziemy wspierać, oczywiście włączać w odpowiednim momencie te czerwone lampki, no i służyć pomocą. Mam nadzieję, że ułożymy sobie też wspólnie playlistę, tak zwaną piosenek, która będzie adekwatna do tego, co wymyślicie, do tematu, jaki stworzycie. Więc zapraszam jeszcze raz bardzo serdecznie. Przypomnę, 27 dzień maja to jest dzień, do którego trzeba przesyłać zgłoszenia na adres dzieci@polskieradio.pl. To tak tytułem wprowadzenia do dzisiejszego poranka. Takich różnych informacji będzie pojawiało się dzisiaj więcej, bo zbliża się sporo wydarzeń, o których chcemy wam opowiadać. Przegląd nowego teatru we Wrocławiu to już od piątku i wielkie świętowanie, bo też 80-lecie Wrocławskiego Teatru Lalek, ale także festiwal Alfabet, który startuje w weekend w Lublinie. My gorąco zapraszamy również do słuchania transmisji koncertu z okazji Dnia Dziecka. Koncert odbędzie się w najbliższą sobotę w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. No cóż mogę Państwu powiedzieć, miejsc już nie ma, biletów, ale można słuchać transmisji, do czego gorąco zachęcamy. Transmisja w samo południe, a hasło tego koncertu ostatniego przed wakacjami to K jak kolorowy Dzień Dziecka. Dzień Dziecka będzie mienił się różnymi kolorami i dźwiękami, więc mam nadzieję, że część słuchaczy też będę miała przyjemność spotkać na miejscu. Tych, którzy wcześniej zdobyli zaproszenia, zdobyli bilety. Ale proszę się nie martwić, to nie jest w ogóle ostatni koncert, bo będziemy spotykać się również po wakacjach. Dzisiaj w poranku będzie można zdobywać zaproszenia do teatrów, ale także na koncert zespołu No Cześć. Opowiem, kiedy koncert, jak bilet można zdobyć za chwil kilka, to wszystko po kolei, proszę Państwa, żeby nam się tu nic nie pokręciło. W tej chwili już 8 minut po godzinie 7. Sprawdzimy za moment z Anią pogodę. O 7.30 rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Ale wiadomo, że poranek też rządzi się swoimi prawami i ma swój temat wiodący, oprócz tych licznych pobocznych. A temat będzie związany z pewnym żyjątkiem. No to, żeby już nie przeciągać, to krótka zagadka. Nad stawem, nad łąką sporo się ich zbiera. Niektórzy mówią, że podobne do helikoptera. 22 645 20 55. O jakie żyjątka chodzić może? To pytanie na dobry początek. A może ktoś będzie chciał do nas napisać albo żyjątko narysować? To przypomnę jeszcze adres mailowy. dzieci@polskieradio.pl.

0: Mikołaj się do nas dodzwonił jako pierwszy dzisiaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Mikołaju, słyszałeś zagadkę?
1: Tak.
0: To pewnie wiesz, co to za stworzonka, takie troszkę podobne. Niektórzy mówią, że do helikoptera, nie wiem, czy się z tym zgadzasz.
1: Tak.
0: A jakie to stworzonka?
1: Ważka.
0: Tak, brawo! Bardzo dziękuję Ci za telefon i za tę podpowiedź, bo krasnoludki dzisiaj jakieś takie żywiołowe już chciały klaskać od 7, ale mówię, poczekajcie, poczekajcie, jeszcze nie klaszczemy, zadzwoni, ktoś może Mikołaj zadzwoni, odpowie na zagadkę, to wtedy dopiero. Mikołaju, a Ty widziałeś kiedyś ważkę?
1: Widziałam dużo razy.
0: A w jakich miejscach?
1: Na działce swojej, bo mam dwa jeziora blisko i tylko tam widziałam.
0: Ważną informację teraz powiedziałeś, że gdzieś bliziutko jeziora, tak?
1: Tak.
0: To znaczy, że ważki w takich miejscach, gdzie wilgotno się pojawiają, prawda?
1: Prawda.
0: Mhm. Podobają Ci się te stworzenia?
1: Tak.
0: Ja też bardzo lubię. I mogą mieć różne kolory, prawda?
1: Prawda.
0: Takie niby motylki, a tak nie do końca, bo takie mają ciekawe skrzydełka. Ty w ogóle lubisz owady?
1: Trochę lubię owady.
0: Mhm. Ja też tak trochę, no nie wszystkie. A których nie lubisz?
1: Nie lubię komarów. Nie lubię klepsy.
0: O tak, ja też nie.
1: Nie lubię pająków. Mhm. Halo?
0: Tak, tak, słucham Cię uważnie, że nie lubisz pająków, że nie lubisz kleszczy i nie lubisz komarów. To już wiem.
1: Tak. Mhm.
0: No, my dzisiaj ani nie o kleszczach, ani nie o komarach, chociaż może o tych kleszczach trzeba by było kiedyś porozmawiać, mimo że to nieprzyjemne stworzenia, żebyśmy wiedzieli, jak się przed nimi ratować. A jak minął Ci weekend?
1: Dobrze.
0: Wypocząłeś?
1: Tak.
0: Piękna pogoda, prawda?
1: No.
0: A z jakiego miasta do nas dzwonisz?
1: Z Olsztyna.
0: Och, w tych okolicach to sporo chyba różnych stworzeń mieszka. Nie tylko owadów.
1: Tak.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozpracowanie porankowej pierwszej zagadki, bo dzięki Tobie możemy wystartować z nowym tematem. A chciałbyś kogoś pozdrowić? Słyszę, że tam masz towarzystwo chyba, takie malutkie.
1: Tak.
0: Mhm. Kogo pozdrawiamy?
1: Pozdrawiam Kubę, mojego brata młodszego. Pozdrawiam całą ziemię. Pozdrawiam Kurfona i Monikę.
0: Przekażemy.
1: I pozdrawiam krasnoludzkie i całe Polskie Radio Dzieciom.
0: Bardzo Ci dziękuję. Mikołaju, ale Twój brat ma szczęście, że ma takiego fajnego starszego brata, który od razu go pozdrawia.

0: Szkoda.
1: Przerywamy program o ważce, żeby opowiedzieć o pogodzie. Ale tylko na chwilkę. A ciekawe, jaką pogodę ważki lubią swoją drogą. Pewnie jak troszkę popada, bo jak lubią wilgoć, to wiadomo. Czy będzie dzisiaj padało? Wczoraj gdzieniegdzie było burzowo i intensywnie. Intensywne opady, ale to dobrze. Ależ nam się wspaniale powietrze wczoraj oczyściło. Chociaż przez chwilę tak było w Warszawie. Nie wiem, czy również w tych miejscach, w których wysłuchacie Polskiego Radia dzieciom, w których mieszkacie, a może spędzaliście weekend. Słońce wstało 27 minut po godzinie 4. Zajdzie o 20:38. Dzień jest coraz dłuższy. Trwał będzie dziś 16 godzin 11 minut. A księżyc, no niby w pierwszej kwadrze, ale już tak coraz większy, rysuje nam się na niebie. A synoptycy podkreślają, że dziś w kilku województwach może pojawić się silny wiatr. Nadal wysoka temperatura, najchłodniej w Suwałkach 22 stopnie, 23 w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Olsztynie również. Och, prawie w całym mieście jest tak, w całym kraju jest tak cieplutko i komfortowo. Pięknie mapka pokolorowana na żółto i na zielono. W niektórych miejscach nawet 25-26 stopni. Początek tygodnia spokojny, ale zmiana ma nastąpić w środę. I tego dnia Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej może wydać żółte alarmy. Z zagrożeń wynika, że w kilku województwach może silnie wiać. Więc na razie taki delikatny wiaterek w poniedziałek, wtorek, a w środę może być troszkę intensywniejszy. No, oczywiście będziemy Wam o wszystkim opowiadać, bo jutro i pojutrze i w czwartek poranek w Polskim Radiu Dzieciom. W województwach podlaskim, mazowieckim i lubelskim mają pojawić się alarmy pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, ale nie będziemy na razie tak daleko wybiegać w przyszłość. Na razie cieszymy się tą piękną, słoneczną aurą.

Zanim ważkie tematy w Polskim Radiu Dzieciom w Poranku, to kilka niespodzianek, szczególnie dla tych, którzy lubią koncerty. No, wspominałam o tym, że na nasz koncert Alfabetu Orkiestry nie można się już wybrać w niedzielę. Zapraszamy oczywiście do słuchania transmisji, jeżeli macie taką przestrzeń, ale w tym samym czasie odbywa się też koncert promujący album Gang Otwartych Serc zespołu No Cześć. Zespół No Cześć gościliśmy w Polskim Radiu Dzieciom nie tak dawno w audycji Radiowa Świetlica, więc być może mieliście okazję troszkę więcej posłuchać także na temat produkcji samej płyty. A jeżeli chcecie usłyszeć piosenki z płyty Gang Otwartych Serc, a to nie są zwyczajne piosenki, bo każda z nich jest oddzielną opowieścią, to zapraszamy po pierwsze do telefonowania do studia pod numer 22 600 45 20 55. Kilka zaproszeń jeszcze zostało. No i po drugie oczywiście o zarezerwowanie sobie czasu 30 maja o godzinie 12. Koncert odbędzie się w studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej przy ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Można sobie zaplanować wspaniale cały weekend Dnia Dziecka, nie świętować tylko 1 czerwca, a może to połączyć ze świętowaniem Dnia Mamy też, bo to już jutro, 26 maja. Czemu nie świętować w zasadzie cały tydzień? Do tego też namawiam. Jeżeli macie ochotę wybrać się na koncert zespołu No Cześć, to szybciutko dzwonimy do studia pod numer 22 645 2055. A bilety oddam w zamian za króciutką piosenkę. Co wy nucicie o poranku? Co wam tam dzisiaj w duszy gra? Może spróbujemy się troszeczkę rozkręcić. To czekam na drużyny chyba. No,

może ktoś będzie chciał śpiewać solo. To też nie wykluczam. Jeszcze raz przypomnę numer telefonu do studia 22 645 20 55. No to może piosenkę zespołu No Cześć zagramy troszkę później, bo już 26 minut po godzinie 7. Bo mam nadzieję, że nie będę musiała czekać długo na telefon. Już 26 minut po godzinie 7.

0: Tytus i Barnaba się do nas dodzwonili i chyba chcą zawalczyć o zaproszenia. Dzień dobry.
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Chcielibyście wybrać się na koncert?
1: Tak.
0: Bardzo nas to cieszy. A zanucicie nam fragment jakiejś piosenki? Dacie się namówić? To ja już wyłączam plumkanie w tle, żeby wam nie przeszkadzało. I bardzo proszę, zamieniamy się w słuch.
1: Cicho, naprawdę byś się szło. Cicho, naprawdę byś się szło. Cicho, cicho, naprawdę byś się szło. Cicho, cicho, naprawdę byś się szło.
0: No pięknie! Ale się nasze krasnoludki ucieszyły, bo to też taka piosenka pochodząca z filmu o Królewnie Śnieżce i o krasnoludkach. A wy dzisiaj jesteście w takim nastroju, że chętnie biegniecie do, nie wiem, czy do szkoły, czy do przedszkola?
1: Do przedszkola.
0: Do przedszkola. A rodzice do pracy?
1: Nie.
0: Nie? Dzisiaj mają wolne?
1: Tak.
0: Och, szczęściarze. Czyli nie muszą dzisiaj podśpiewywać hej ho do pracy by się szło. Cudnie. Panowie, to ja wam przekazuję zaproszenia. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić na koncercie. No, no i gratuluję przede wszystkim odwagi zaśpiewania piosenki.
1: Dziękuję.
0: No, bo to nie każdy by się skusił, żeby w ten sposób zdobyć bilety. Bardzo proszę. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Nie. Mamy i tata.
0: I my pozdrawiamy i życzymy wam pięknego dnia. Pa, pa, do usłyszenia.
1: Pa.
0: No to skoro już panowie wywołali tę piosenkę,

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Jedni ochoczo do domu, inni do pracy. Ach, niezależnie od tego, gdzie jesteście, mam nadzieję, że za chwilkę wybierzecie numer telefonu do studia 22 645 2055, żeby zawalczyć o radiowe niespodzianki. To jest oczywiście apel do dorosłych, bo dzieci mogą podpowiadać, ale wcale nie muszą. To nie jest podstawa jakby tej odpowiedzi, tego telefonu, to nie jest zespołowe granie. Tutaj rodzice muszą się troszeczkę pomęczyć. 22 645 2055. Zapraszamy do telefonowania. Śmiało. Wiadomo, że krasnoludki będą podpowiadać. Państwo się nie boją. Do odważnych świat należy.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Dodzwoniła się do nas pani Agata z Klarą i Wojtkiem. Witamy.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Jak wam się zaczął poranek?
2: Bardzo spokojnie, bardzo dobrze. Słonecznie.
1: Słonecznie, bez pośpiechu, bez szaleństwa poniedziałkowego.
2: Tak, dzisiaj tak.
1: O, jak dobrze. A macie swoją... Ach, już pędzicie. A jaką macie swoją receptę, taką na spokojne poranki? Może się podzielicie? Bo to nie jednemu by się przydała taka.
2: Ta recepta to jest taka, że jak Wojtek śpi, to te przygotowania idą spokojnie, a jak wstaje równo ze mną, no to jest trochę utrudnione.
1: A, czyli trzeba wstać przed dzieckiem.
2: Tak, tak. A nie zawsze się to udaje.
1: Tak, tak, tak. Znam to, ale rzeczywiście to są takie piękne poranki, jak człowiek na spokojnie sobie może kawę wypić, zanim jeszcze maluchy wstaną.
2: Także dzisiaj tak było. Po weekendzie zawsze ten poniedziałek tak wygląda, a później to już stajemy na równo.
1: Rozumiem. Pani Agato, to cieszę się, że pani z takim spokojem dzisiaj, to może ten spokój też się udzieli innym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. I bardzo się cieszę, że pani dzisiaj do nas dzwoni. Jeszcze dopytam, z jakiego miasta?
2: My ze Śląska, okolice Gliwic.
1: Ach, Śląsk, to też pozdrawiamy cieplutko. Ładna tam u was pogoda na Śląsku?
2: Bardzo, bardzo ładna.
1: U nas w Warszawie też ładna. I słońce świeci, niebo błękitne. Tak lubimy. Pani Agato, a lubi pani ważki?
2: Maszki?
1: Ważki.
2: Ważki?
1: Ważki, tak.
2: Lubię. Chociaż może nie wiem, czy dużo o nich wiem, aczkolwiek lubię.
1: A to zaraz tutaj dojdziemy do sedna z tymi ważkami, bo poranny temat tak na razie nieśmiało otworzyliśmy, ważkowy. Dopiero się pewnie rozkręci po godzinie 8, jak przyjdzie do nas ekspert. No, ale tu trzeba by było wyjść od nazwy ważki. No może spróbujemy uradzić wspólnie, skąd ta nazwa ważki się wzięła. Bo ta polska nazwa ważek jest kopią dawnej łacińskiej nazwy tych stworzonek. Łacińska nazwa to jest libellule i tak naprawdę libellula to jest zdrobnienie od libella. I trzeba by było teraz wymyślić, a może pani już wie, ta libella, co to może być? Czy to jest waga? Czy to jest coś pięknego? Czy to jest coś eterycznego? Tak

0: takiego delikatnego. Wszystko blisko siebie, ale tu trzeba by było szukać jakoś może wokół tej samej nazwy. Coś ważkiego. Czyli to może być, czy waga, czy coś pięknego, czy coś eterycznego, jak pani myśli?
1: W zasadzie to wszystko mi pasuje.
0: Podchwytliwe.
1: I eteryczne, i piękne, i delikatne, więc może i ta waga, że są takie malutkie, drobne, lekkie.
0: Tak, wspaniale. Brawo. Dosłownie mała waga, tak jak w łacinie. Libella. Bardzo ładna nazwa, podobno wprowadził Linneusz i takie są odpowiedzi, że skojarzyła mu się z taką wagą dźwigniową albo z poziomicą ważka. Nie wiem dlaczego akurat, no ale różne mamy skojarzenia. Gratuluję, wcale to nie było łatwe pytanie, bo z tymi nazwami łacińskimi to różnie bywa. I czasami są podobne. Prawda? Tak, mnie też. Mnie też się kojarzy. Ale tutaj słusznie pani zauważyła, że i piękna, i taka eteryczna, i waga niewielka takiej ważki. Chociaż czasami mówimy, że jak jest sprawa ważka, no to jest z kolei ważna, prawda?
1: Tak.
0: To też ciekawie. Pani Agato, pewnie, że się udało. Gratulujemy, wysyłamy niespodziankę na Śląsk. A chcecie kogoś dzisiaj pozdrowić?
1: Ja pozdrowię, bo Klara powiedziała, że dzisiaj nic nie mówi, to my pozdrowimy przedszkole, babcię, dziadka, wszystkich słuchaczy, panią krasnoludzki, pana Filipa, no i wszystkich w radiu, których nie znamy, ale pozdrawiamy.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam również. Dobrego dnia, do usłyszenia.
1: Dziękujemy.

0: Nie mów nie.
1: Wiesz co?
2: Elzo, to katar czy coś? Ja się znam.
0: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: to przez ten chłód.
1: Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
2: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinnaś się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.
0: To znaczy?
1: Że mogę się tobą opiekować.
3: To był dzień jak ze snu i gorączka lodu. 13 minut zostało do godziny 8. Wracając jeszcze na chwilkę do nazewnictwa ważek, to ta polska nazwa tych pięknych, szybkich, latających owadów, kojarzących się często z wakacjami, z letnim odpoczynkiem nad jeziorem albo nad rzeką, jest kopią dawnej łacińskiej nazwy, czyli libellule. I to łacińskie słowo libellula to jest zdrobnienie od libella, czyli waga. Polskie słowo ważka to dosłownie mała waga, czyli tak jak w łacinie nazwę libellule wprowadził pan Linneusz, a współczesna nazwa używana od połowy XX wieku, łacińska, zoologiczna, tego rzędu to odonata. Która nazwa wam się bardziej podoba? Libella czy odonata? Obie piękne, tak jak ważki. O ważkach dzisiaj będziemy opowiadać szczegółowo po godzinie 8, jak nasze studio odwiedzi gość, ekspert w tym temacie. Ale zanim ekspert się pojawi, to chciałabym jeszcze na chwilkę wrócić do koncertu zespołu No Cześć i płyty Gang Otwartych Serc, bo zostały jeszcze dwa podwójne zaproszenia na koncert na 30 maja i to są już ostatnie zaproszenia. Więc jeżeli chcecie się wybrać do studia koncertowego imienia Agnieszki Osieckiej w samo południe 30 maja, to szybciutko dzwonimy 22 645 20 55. A żeby zdobyć zaproszenie, to trzeba zanucić jakąś piosenkę o poranku. Można zanucić solo, można zanucić w zespole rodzinnym. Zapraszam serdecznie. 22 645 20 55. Podobno zespół będzie śpiewał piosenki przewodniczki, piosenki przyjaciółki, piosenki takie, które dają nadzieję, które dają siłę podczas stawiania pierwszych kroków na życiowej drodze. Dużo inspiracji z prastarych opowieści, legend i zapomnianych baśni. A ja jestem bardzo ciekawa, co wy dzisiaj zanucicie o poranku. Oj, Ania chyba podnosi słuchawkę, więc mam nadzieję, że za chwileczkę usłyszę jakiś rodzinny przebój. Dwa podwójne zaproszenia na koncert zostały, więc może ugoszczę tutaj na antenie dwie śpiewające rodziny. Zachęcam bardzo serdecznie.

zespół No Cześć zaśpiewa Gang Otwartych Serc. Może to jeszcze dodatkowo Was zainspiruje do tego, żeby do nas zadzwonić.

0: To był Gang Otwartych Serc, zaśpiewał zespół No Cześć. A ciekawe co, zaśpiewają nam Laura, Łucja i Ewa. No cześć dziewczyny.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam was serdecznie. Witam też tatę, który podobno nie będzie śpiewał. Nie da się pan namówić, panie Tomku.
1: Troszkę będzie.
0: Troszkę będzie? Dobra dziewczyny, to dopingujemy tatę, żeby zaśpiewał razem z wami. A co chciałybyście zaśpiewać?
1: Nic dwa razy,
0: Stanach. O, no proszę, jaki przebój tu mamy o poranku. Dobrze, to ja już wyłączam to plumkanie w tle i oddaję wam głos.
2: I
1: dwa razy się nie zdarza, nie zdarza.

Po prostu

0: Brawo, brawo dziewczyny, brawo panie Tomku, jednak pan się włączył. No wspaniale.
1: Tak, no, tak. Dziękuję.
0: Porwały pana córki, wcale tak,
1: nie
0: się nie dziwię. No nie dało się.
1: Tak.
0: My tutaj z Anią tworzyłyśmy jakiś układ choreograficzny, no bo tak nas tu rozbujaliście o poranku. Bardzo, bardzo dziękuję. Piękny tekst wyśpiewany pani Wisławy Szymborskiej w takim wykonaniu, no to ja mogę zaczynać poranek. Gratuluję i przekazuję zaproszenia na koncert zespołu No Cześć. Bawcie się dobrze, co ja mogę dodać?
1: Dziękujemy
0: i śpiewajcie
1: bardzo.
0: Razem z zespołem, jaka utalentowana rodzina. A dokąd zmierza ta utalentowana rodzina teraz?
2: Do szkoły.
0: Do szkoły.
2: I
0: do przedszkola. A tata do pracy?
1: Tak. Niestety stoimy w korku, więc będziemy troszeczkę spóźnieni, ale myślę, że dzisiejsza możliwość dodzwoniania się do państwa nam zrekompensuje wszelkie trudności.
0: To bardzo się cieszę, że tak to czujecie. No i życzę, żeby ten korek jakoś tak szybciutko się rozluźnił, ta sytuacja na drodze i żebyście bezpiecznie dotarli do celu, ale bardzo się cieszę, że wykorzystaliście ten moment, żeby do nas zadzwonić. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak. Mamę, bo została w domu. Wszystkie nasze koleżanki ze szkoły i przedszkola. Panią. Całą naszą rodzinę i
0: krasnoludki. Pięknie, dziękujemy. No i życzymy samych przyjemności na koncercie. To już zacznijcie świętować od soboty Dzień Dziecka, potem jeszcze niedziela, poniedziałek. Można to przeciągnąć. Dobrego dnia. Do usłyszenia.
1: Dziękujemy bardzo. Dobrego dnia.

0: chyba musi być jakaś magia.
1: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
0: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
1: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
0: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
1: Właśnie.
0: Miś Michaś
1: i Smogadaś
0: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
1: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
0: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
1: Pa, pa!
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła godzina 8. Martyna Kuderska i Ania Jączek. Witamy.

0: 6 minut po godzinie 8. Informacja dla tych, którzy może dopiero teraz włączyli Polskie Radio Dzieciom. Dzisiaj bohaterkami audycji są ważki. Wiecie, że ważki ponoć żyły już w okresie karbonu. To jest 325 milionów lat temu. I wtedy dochodziły do gigantycznych rozmiarów, bo rozpiętość ich skrzydeł osiągała nawet 75 cm, takie prawaszki. O tym będziemy też dzisiaj rozmawiać z ekspertem, który pojawi się około godziny 8.30. A jak wyglądają obecnie ważki? No, mają podobną budowę do przodków, z tą różnicą, że są znacznie mniejsze. Między innymi o budowę ważek, ale nie tylko. Nasza reporterka Julka Rozbiecka zapytała dzieci ze szkoły podstawowej.
1: Ważki można znaleźć nad jeziorem, bo tam są ich gniazda, można powiedzieć.
2: Ważki nie mają gniazd, ale składają jaja, których potem się wykluwają nowe ważki. I to wygląda jak gniazdo.
3: Jak ważka wygląda?
2: To taki raczej jakby patyk kolorowy ze skrzydełkami. Czasami niebieski, czasami czerwony, a czasami brązowy po prostu. I jak leci, to słychać jakby leciał tutaj bardzo cichy helikopter.
4: Chciałam powiedzieć, że one składają takie jajka, bo jak się rodzą małe ważki, to wcale nie wygląda jak ważka, tylko to jest takie brązowy mały prostokąt z ogonem. Ja widziałam ważkę nad jeziorem, tak samo widziałam te małe. Fajnie też się wtedy czasem bawię w tropicieli różnych zwierząt i to jest bardzo fajne, bo wtedy szukasz właśnie tych ważek, kaczek i fajnie tak się bawić nad jeziorem. Więc ważki nad jeziorem są potrzebne.
0: Oczywiście, że są potrzebne, jak miło się leży na pomoście, jak wokół fruwają ważki, a żyją w bardzo różnych środowiskach i w wodach płynących, strumieniach, a także stawach, jeziorach. Podobno niektórzy hodują też ważki w akwarium, ale ja jestem zwolenniczką tego, żeby takie stworzonka zdecydowanie żyły na wolności. Wszystkie larwy ważek żyją podobno w wodzie słodkiej i w odróżnieniu od pszczół czy motyli mają rozwój bez poczwarki. O rozwoju ważek i o ich eterycznym życiu będziemy rozmawiać około godziny 8.30, ale jest też dużo pięknych informacji dotyczących symboliki ważek w różnych zakątkach świata. Bo wiecie, że na przykład dla Chińczyków ważka jest symbolem letniej pory, ale też słabości i niestałości. Dla Indian północnoamerykańskich szybkości, aktywności i huraganowych wiatrów. Dla Japończyków ważka jest symbolem szczęścia. Nazwa Japonii, ta dawna nazwa Akitsushima, oznacza wyspa ważek. Historia głosi, że nazwa ta miała swój początek w polowaniu, na które wybrał się 21. władca Japonii. No i kiedy polował w Yoshino, to mucha końska usiadła na jego ramieniu i ciach, jak to mucha końska, go ugryzła. A wtedy nadleciała ważka i upolowała muchę. I to zdarzenie tak zachwyciło władcę, że nazwał miejsce, w którym odbywało się polowanie, równiną ważek. A potem cała Japonia została nazwana Wyspą Ważek. Taka piękna historia. A może wy znacie jakąś historię, w której występuje ważka i chcecie o niej opowiedzieć, to zapraszam. 22 645 20 55.

prawie 14 minut po godzinie 8. Na moment odrywamy się od naszego ważkiego tematu, żeby przypomnieć Wam o zbliżającym się 8. przeglądzie nowego teatru dla dzieci. Przegląd odbywa się we wrocławskim Teatrze Lalek i w ramach 8. edycji, a już od pewnego czasu to jest taka formuła biennale, to znaczy, że przeglądy odbywają się co 2 lata i w ramach tej 8. wspomnianej będzie można zobaczyć wiele pięknych spektakli, które przyjadą specjalnie na to wydarzenie z różnych zakątków nie tylko Polski, ale także świata. Przegląd nowego teatru dla dzieci, jeszcze raz podkreślę, odbywa się we wrocławskim Teatrze Lalek od 29 maja, czyli od najbliższego piątku, do 3 czerwca, proszę Państwa, czyli do kolejnej środy. Będą prezentowane najciekawsze spektakle dla dzieci i młodzieży wystawiane w ostatnich latach w polskich teatrach, ale nie tylko tak do końca w polskich. Jak przyjrzycie się programowi, to okaże się, że tam jest mnóstwo niespodzianek. 12 różnych spektakli polskich zagranicznych dla dzieci w każdym wieku, od najnajów do młodzieży. No i oczywiście będą spektaklom towarzyszyć spotkania z twórcami, a także warsztaty do spektakli. Pojawią się też artyści z Wydziału Lalkarskiego Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych i dzięki temu w przeglądzie znalazły się 3 spektakle zrealizowane przez studentów tej uczelni. Taką ważną częścią przeglądu nowego teatru jest też Ogród Sztuk. W tym roku to blok 27 bezpłatnych warsztatów, które będą przeprowadzone na scenie letniej albo w budynku Wrocławskiego Teatru Lalek, to pewnie w zależności od pogody,

a ogród jest cudny, więc mam nadzieję, że pogoda dopisze. No i oczywiście wszystkie warsztaty i spotkania z twórcami prowadzić będą osoby związane z wrocławskim Teatrem Lalek. Zajrzyjcie na stronę przegląd.teatrlalekwrocław.pl i tam można przeczytać o szczegółach edycji, której hasło przewodnie w tym roku brzmi Dajmy sobie czas. No i z jednej strony nawiązuje do jubileuszu i 8 dekad historii teatru, a z drugiej no, odwołuje się do czasów, w których żyjemy. Czasów pośpiechu, czasami niepokoju, zgiełku. Więc artyści i tematyka spektakli będzie zachęcała do tego, żeby się zatrzymać. Na pewno zatrzymać się można na spektaklu, który przyjedzie do Wrocławia z Olsztyna, konkretnie z olsztyńskiego Teatru Lalek. Bardzo nas to cieszy, bo to też nasz zaprzyjaźniony teatr. I będziemy mieli dla Was zaproszenia na spektakl Zmień się. Spektakl, który będzie grany, proszę Państwa, 30 maja w sobotę o godzinie 11. Mamy dla Was takie jedno podwójne zaproszenie. Zapraszam do telefonowania mieszkańców Wrocławia, bo to spektakl, który będzie prezentowany wprawdzie z Olsztyna, ale na deskach Wrocławskiego Teatru Lalek w ramach 8 przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci. Kilka słów na temat samego spektaklu. To jest opowieść o poszukiwaniu siebie w świecie, który stawia nam różne oczekiwania. Mamy główną bohaterkę Zuzę. Zuza jest gąsienicą i bardzo często zadaje sobie pytanie, czy powinna się zmienić, żeby stać się kimś lepszym. Na drodze Zuzy pojawi się żuk Ziuta. Ziuta to jest twardo stąpająca po ziemi indywidualistka. W ogóle nie widzi sensu w pogoni za zmianą. Według niej wystarczy robić swoje, nie przejmować się tym, co myślą inni. Czy ta postawa Ziuty wpłynie na Zuzę? Ja tego nie wiem, ale wy na pewno przekonacie się na własne oczy, jak wybierzecie się do Wrocławskiego Teatru Lalek. 30 maja o godzinie 11 spektakl Zmień się. A moje pytanie do Was, drodzy słuchacze, dotyczy jakiejś innej istotki ze świata zwierząt, która w dziecięctwie, jak jest taka bardzo malutka i się dopiero rodzi, wygląda zupełnie inaczej niż w dorosłym życiu. Mówię tutaj o takiej przemianie wizualnej. Jak na przykład mamy gąsienicę Zuzę, która prawdopodobnie w przyszłości zostanie motylem. Stanie się motylem. A czy istnieje jeszcze jakieś inne stworzonko, które jak jest maleńkie, to wygląda zupełnie inaczej? I się przeobraża w jakąś inną postać? 22 645 20 55. Już teraz czekam na istotkę, która się do mnie dodzwoni i która chce zobaczyć spektakl Zmień się we Wrocławiu.

0: Motyle chce tylko tyle i duże dzieci. Dodzwoniła się do nas Jadwiga. Dzień dobry.
1: Tak.
0: Cześć Jadwigo.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie. Chciałabyś zobaczyć spektakl Zmień się?
1: Tak.
0: Jest podobno śliczny, więc już troszkę ci zazdroszczę, że będziesz go oglądała we wrocławskim Teatrze Lalek, tak? Bo dzwonisz do nas z Wrocławia?
2: Tak, z Wrocławia.
0: Z Wrocławia. I słyszę, że tam masz chyba małe rodzeństwo.
2: A tak, jest tam więcej.
0: Witam, dzień dobry państwu. A znacie jakieś inne stworzonko, które się potrafi tak przeobrazić, że całkowicie zmienia swoją postać?
1: Żaba.
0: Cudnie, brawo. O tak. Bo żaba jak jest malutka, to jest kijanką, prawda? W ogóle nie wygląda jak żaba. No zupełnie inaczej. Ciekawe, czy ta gąsienica się też przeobrazi w spektaklu. Sprawdzimy już niedługo. Dziewczyny, gratuluję, przekazuję zaproszenie. Bawcie się wspaniale. Wybieracie się jeszcze na jakieś inne spektakle w ramach przeglądu teatru? Czy jeszcze nic wam nie wiadomo na ten temat?
2: Po tej porannej audycji pewnie tak.
0: To bardzo się cieszę, naprawdę warto skorzystać. My będziemy jeszcze mieli kilka zaproszeń na inne spektakle. Więc może wam się uda też jakiś inny bilet zdobyć, ale na pewno warto się wybrać i do ogrodu i zobaczyć, co tam się będzie działo, bo dużo jest takich otwartych też przestrzeni i spotkań bezpłatnych, warsztatowych na przykład, więc warto skorzystać raz na dwa lata z takiego wielkiego wydarzenia. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Moją babcię. Mojego ciastka, moje całą grupę, moje wszystkie panie i moją historię.
0: My też pozdrawiamy i pięknego dnia wam życzymy, słonecznego.
2: Dziękujemy bardzo, słoneczko pięknie świeci i też życzymy wszystkiego dobrego.
0: Dobrego, serdeczności wysyłamy. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy.

0: poranku Polskiego Radia Dzieciom pojawił się Wiktor Jura, przyrodnik, koordynator działu edukacji z Muzeum w Wilanowie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry, witamy cię serdecznie, Wiktorze. Jak Wiktor się pojawia, to wiadomo, że mnóstwo ciekawostek. Dzisiaj w poranku zaczniemy od ważek, ale temat jest rozwojowy, a poza tym w Muzeum w Wilanowie dzieje się bardzo dużo i o takich różnych wydarzeniach zbliżających się też chcielibyśmy wam opowiedzieć. No ale wejdźmy może od tych ważek. Ważki temat. Troszkę już dzisiaj dowiedzieliśmy się na temat tych stworzonek. A co one robią o tej porze roku, Wiktorze? Na przykład, no, jak myślisz, 25 maja, co taka ważka może porabiać?
1: To zależy od gatunku ważki, bo to one mają różnie te swoje cykle życiowe, ale już maj, czerwiec to jest bardzo dobra pora na obserwację ważek takich dorosłych. No bo one są cały rok, tylko że sporą część tego roku przeżywają oczywiście z pewnymi wyjątkami, w postaci larw w wodzie. One żyją w strumieniach, na mokradłach, w stawach, jeziorach, bardzo różnie. Prawie każdy zbiornik wody może być przez nie skolonizowany, no ale te piękne, dorosłe ważki, które tak pewnie lubimy obserwować, no to one się tak pojawiają raczej wiosna, lato.
0: A czy to prawda, że żyły bardzo, bardzo dawno temu, w zasadzie kilkaset milionów lat temu?
1: Tak, zdecydowanie. Pierwsze ważki to jeszcze przed pojawieniem się dinozaurów w epoce, którą nazywamy karbonem. Kiedy na Ziemi żyło bardzo dużo takich wielkich owadów, bezkręgowców, no i ważki były jednymi z nich. Te ogromne ważki, które wtedy żyły, to nie są przodkowie tych naszych obecnych ważek, ale osiągały naprawdę imponujące rozmiary, tak do 75 cm rozpiętości skrzydeł. To taka ważka, żeby państwo mieli pojęcie, jakby dzisiaj żyła, to by polowała na gołębie, myślę.
0: Wow! No to spróbujcie sobie wyobrazić taką gigantyczną ważkę. Ale to znaczy, że te współczesne ważki to są takie zmniejszone, te sprzed wielu milionów lat? One są podobne?
1: Pod kątem budowy trochę, ale to nie są ich potomkowie, nie. To jest jakby zupełnie inna linia. Tamte ważki, można powiedzieć, bezpotomnie wymarły. Te ogromne ważki z... Tak tutaj może sobie podzielimy. Nie wiem, czy państwo kojarzą, jak są po angielsku ważki. No więc często się mówi, że dragonfly, tak? Ale po angielsku są dwa określenia. Dragonfly i damselfly, które określają dwie zupełnie inne grupy ważek. No to te ważki, które żyły kiedyś, te ogromne, to jeszcze były jakby trzecie, które się określało jako griffinflies, czyli takie, tak jak to są smocze muchy, no to to były takie gryfie muchy wtedy, tak?
0: No, warto podkreślić, że takie niby motylki, niby takie eteryczne, piękne, zwiewne, ulotne, ale drapieżniki.
1: Tak, ważki. Zdecydowanie. Ważka to jest taki owad, który jest drapieżnikiem i jako larwa, i jako osobnik dorosły. No i jest dla nas w tym bardzo pożyteczna.

0: No bo jako larwa poluje z radzi na wszystko, co się jej udaje złapać. Także mniejsze tam rybki, małe bezkręgowce wodne, czasem jakieś larwy płazów. Ale jako osobnik dorosły poluje na inne owady, szczególnie latające. No i tutaj ważki są naszymi sojusznikami. Jak ktoś nie lubi komarów, a chyba większość ludzi komarów nie lubi, no to musi wiedzieć, że ważki są naturalnymi wrogami komarów i bardzo chętnie ich populacje zmniejszają. Czyli tutaj tak możemy sobie pomyśleć, że woda stojąca, no to trzeba ją czymś tam zatruć, żeby te komary tam nie żyły, ale lepiej nie zatruwać, bo wtedy zatrujemy też ważki. Nie będzie komu na te komary polować.
1: No tak, ważki nie miałyby... no byłoby zaburzone to ich środowisko na pewno, jakbyśmy tam trochę namieszali. No,
0: pan chyba się zgodzimy, że ważki są bardzo piękne, prawda, dorosłe. Takie
1: oczywiście.
0: Kolorowe owady, nieraz błyszczące metalicznie.
1: Tak. No, czasami też słyszymy tę zbliżającą się ważkę, zanim ją zobaczymy, prawda? Taki też bardzo charakterystyczny dźwięk wydają. Niektórzy porównują do małego helikopterka.
0: Tak, te duże ważki, no jak się je z bliska usłyszy, to jak taki malutki dron wydają dźwięk.
1: Tak. A mogą osiągać jaką prędkość w locie? To są szybkie owady?
0: Tak, bardzo szybkie. One w ogóle mają niesamowite umiejętności lotnicze. Z tego, co pamiętam, to jest do 10 metrów na sekundę. Potrafią przebyć, jak rozwiną prędkość. Mają też inne niesamowite umiejętności związane z tym lotem. Na przykład to są jedne z wielu w ogóle zwierząt, jakie opanowały umiejętność zawisania w miejscu, tak? Tak jak śmigłowiec, który po prostu wisi nad ziemią w miejscu.
1: Też, prawda?
0: Tak, kolibry też należą do tych zwierząt. No jednak większość ptaków, owadów musi się przemieszczać albo góra-dół, albo chociaż przód-tył najlepiej, tak? Żeby w ogóle wisieć w powietrzu. A ważka, nie ważka, może jak śmigłowiec zawisnąć w miejscu i tak sobie wypatrywać na przykład ofiary.
1: Te ważki z okresu karbonu 75 cm rozpiętości skrzydeł, tak? To takie ogromne ważki. A największe współcześnie?
0: Największe współcześnie to tak bym powiedział, no to oczywiście nie w Polsce, to raczej w regionach tropikalnych typu Australia, Hawaje, ale one tak do 23-27 max centymetrów rozpiętości skrzydeł.
1: A to prawda, że na świecie żyje około 6 tysięcy gatunków ważek?
0: Tak, ale większość z nich żyje w takich cieplejszych, bardziej tropikalnych regionach. No w Polsce to jest trochę ponad 70 gatunków.
1: To, co zwraca uwagę, to oczywiście piękne skrzydła, kolory, takie nietypowe też ciałko, takie wydłużone. Dzieci porównują do patyka, często ważkę. No i wielkie oczy.
0: No tak.
1: A to znaczy, że jak wielkie oczy, to też doskonały wzrok, czy to akurat tu nie idzie w parze?
0: Tak, zdecydowanie.
1: Zdecydowanie
0: tak.
1: Idzie.
0: Wzrok jest bardzo ważnym narządem, zmysłem w życiu ważki. Ważka wykorzystuje go przede wszystkim do polowania, wypatrywania swoich ofiar, ale też do poszukiwania partnerów, tak? Dlatego często uważamy, że te ważki mają takie błyszczące, nieraz ciekawe kolory, no żeby się z daleka wypatrywać i łatwiej znaleźć partnera. Ale oprócz barw i zwyczajów, uważam też, że ważki mają bardzo ciekawe polskie nazwy. Bo na przykład potrafią się nazywać świtezianki, albo szablaki, albo moja ulubiona ważka, bardzo związana tak tematycznie z naszym muzeum, można powiedzieć, nazywa się husarz władca.
1: Jejku, jaka ładna nazwa. Jak taki husarz wygląda, władca?
0: To jest taka dosyć duża ważka z akcentami takiego niebieskiego i zielonego na odwłoku i innych częściach ciała.
1: Nie wiem, czy to jest popularna ważka, bo ja mam wrażenie, że takich niebieskich, błękitnych ważek to jest sporo.
0: I to jest dosyć popularny gatunek. Jest kilka podobnych, ale husarz władca nie jest bardzo rzadki, nie.
1: Drodzy słuchacze, może ktoś z was widział ważkę i chciałby nawiązać do naszego dzisiejszego tematu albo coś zapytać Wiktora, to proszę do nas zadzwonić 22 645 20 55, a może ktoś będzie miał ochotę narysować ważkę albo przesłać nam zdjęcie. Ja jak wybieram się nad jezioro co roku na Suwalszczyznę, to ważek jest mnóstwo i tak już nieraz próbowałam zrobić zdjęcie, ale zawsze jak się zapatrzę, to za chwilę już ta ważka mi odlatuje. Jakoś tak bardziej skupiam się na obserwacji niż na robieniu zdjęć, ale wiem, że są tacy fascynaci, którzy fotografują przyrodę. Tobie się zdarza, Wiktorze,
0: tak,
1: robić
0: ja
1: zdjęcia?
0: Lubię robić zdjęcia. Jeśli chodzi o taką moją, powiedzmy, specjalizację, no to chętnie robię zdjęcia pod wodą.
1: O, to tak. Trzeba mieć specjalny aparat.
0: No wodoodporny przede wszystkim. Są lepsze i gorsze, ale najważniejsze, żeby był wodoodporny.
1: Jaki okaz podwodny udało ci się zaobserwować, taki najważniejszy w twojej karierze naukowej?
0: Jeśli chodzi o ważki, to nie miałem jeszcze przyjemności, bo ja raczej w morzach i oceanach nurkowałem.
1: A, rozumiem.
0: Ale z takich ciekawych to na Galapagos widziałem langusta taką ogromną, jeśli chodzi o bezkręgowce. No a z takich zwierząt kręgowych, no to żółwia morskiego.

0: Morskiego i Lwa Morskiego.
1: Mhm. Jak bliziutko udało ci się podpłynąć?
0: Tak 2-3 metry, myślę.
1: O,
0: no więcej nie wolno, prawda? Bo no, to już tak. By był brak szacunku dla przyrody, gdyby tak się do nich zbliżać.
1: Jasne. No może kiedyś też na ten temat porozmawiamy w innym poranku. Gdybyście dzisiaj chcieli zapytać o ważki, to śmiało proszę telefonować 22 645 20 55, a my może przyjrzymy się budowie ważki po krótkiej piosence. Wracamy za kilka minut.
2: Pracuś to zawsze był nad pracusie, przeciwnie do damy w czerwonym płaszczu, o której mowa była już wcześniej.

0: Dziś w poranku Polskiego Radia Dzieciom Wiktor Jura, który opowiada nam jak zawsze pięknie, tym razem o ważkach. Ważki, moi drodzy, na świecie żyje około 6 tysięcy gatunków, już powiedzieliśmy sobie, w Polsce 70, około 70. Duże, piękne oczy, doskonały wzrok, dobre pole widzenia i te oczy też bardzo ciekawie zbudowane. Wiktor mówi, że jak u większości owadów.
1: No, jak większości owadów są budowane z takich malutkich, mniejszych, powiedzmy, obiektów nazywanych ommatidiami, tylko że ich jest bardzo, bardzo dużo i one razem dają taki obraz, że się jakby skleja. Tak, byśmy mieli kilkadziesiąt ekraników, byśmy na nie patrzyli naraz. To tak widzi owad mniej więcej, tak bym to porównał. Ale ważki, nawet jak na owada, mają te oczy ogromne naprawdę. Nieraz tak duże u niektórych gatunków, że się ze sobą stykają na szczycie głowy jedno oko z drugim. Oprócz tego mają jeszcze trzy takie maleńkie oczka, które nazywamy przyoczkami. No i one tam raczej służą do odróżniania światło, czy jest, czy nie ma. One nie widzą takiego normalnego obrazu przez nie, tylko to są raczej takie do sygnalizacji jakichś cyklów. Do końca nie wiemy zawsze po co, ale się zakłada, że one na przykład wykrywają bardziej, czy jest dzień, czy noc, jakieś takie zachowania
0: sterują. Ale kolorów nie widzą.
1: Nie, te małe oczka na pewno nie. Te duże prawdopodobnie tak.
0: A człowieka widzą z jakiej odległości? Ważki?
1: Myślę, że z takiej samej jak większość innych obiektów. One potrafią być dosyć płochliwe na ludzi, więc zakładam, że całkiem dobrze nas dostrzegają. No, oczywiście na ważki polują ptaki, a także nieraz inne większe ważki, więc ważka się musi wystrzegać takiego dużego zwierzęcia, które się do niej zbliża, ale są mniej i bardziej płochliwe ważki. Niektóre bardziej polegają na takiej taktyce, że może mnie nie zobaczą, jak się tak złożę wzdłuż jakiegoś źdźbła trawy albo kawałka kory na przykład. No, te takie duże kolorowe to raczej to nie zadziała, przynajmniej na nas, prawda?
0: Tak.
1: Nie wiem, jak tam różne ptaki, które mogą mieć inne kolory widzenia, ale jeśli chodzi o te kolory ważek, to są też takie ważki małe, nazwane na przykład u nas straszkami, które są takie właśnie brązowe. I jak przycupną na korze czy gdzieś w gałązkach, to wcale ich tak dobrze nie widać.
0: Dobrze się potrafią zakamuflować. Ale rzeczywiście masz rację, że są takie mniej płochliwe, bo ja mam takie doświadczenie, że czasami sobie siadają na pomoście obok. Wygrzewają się też w słońcu.
1: Albo nawet siadają na
0: człowieku. Tak,
1: zdarzało się
0: mi,
1: że siadały na czapce albo na palcu. Niektórzy bardziej tutaj, nie wiem, uduchowieni ludzie wierzą, że jak siada komuś na ręce ważka, to jest duch bliskiej osoby.
0: No piękna jest ta symbolika ważek, o tym też dzisiaj troszkę rozmawialiśmy, jak w Chinach na przykład są, w Japonii, jak są postrzegane ważki,

0: o Wyspie Ważek też wspominaliśmy. I o tym, że na przykład dla Chińczyków to symbol raczej ulotności, takiej słabości, niestałości. No, Indianie podobno cenili sobie bardzo ważki za szybkość, za aktywność. I z takim huraganowym wiatrem też były wiązane w dawnych legendach, więc bardzo ciekawe są te historie też ważkowe. A skrzydełka ważki, bo one no, też zwracają uwagę. Są dwie pary skrzydeł, prawda?
1: Tak, zdecydowanie. Mhm. No i są bardzo wyjątkowe. U wielu owadów te pary skrzydeł na przykład się różnią w rozmiarem bardzo mocno, tak? Że jedna jest mniejsza, druga większa. Mhm. U chrząszczy to w ogóle pierwsza para jest przekształcona w takie pokrywy, które się nazywają fachowo elytrami. Jak ktoś lubi Minecrafta, to będzie kojarzył tą nazwę. Ale u ważek jedne i drugie skrzydła są duże, mają bardzo dużo mięśni, które pozwalają im praktycznie niezależnie od siebie ruszać, co właśnie im daje te niesamowite możliwości lotu, tak? No tylko, że kosztem tego jest to, że ważki tych skrzydeł nie bardzo potrafią złożyć. Ważki, w przeciwieństwie do innych owadów, nie umieją złożyć tak równo wzdłuż, powiedzmy, odwłokła skrzydeł, tak? Na przykład złoży je, no nie wiem, pszczoła, czy właśnie jakiś chrząszcz. Ważki albo po prostu siadają ze skrzydłami rozłożonymi, i to są te dragonflies. Po tym je rozróżniamy. Po polsku to są ważki różnoskrzydłe. A drugie to są takie ważki, które potrafią złożyć je mniej więcej tak jak motyl, no, czyli tak w górę. Wertykalnie, powiedzmy, do grzbietu. Przepraszam bardzo, nie grzbietu, tylko tam odwłoku i korpusu. No i to są te damselflies, czyli ważki po polsku równoskrzydłe.
0: To spróbujemy zapamiętać. A dziewczyny ważki są bardziej czy mniej ubarwione niż samce?
1: Raczej panowie są bardziej kolorowi u ważek. Większość gatunków ważek ma takie coś, co nazywamy fachowo dymorfizmem płciowym, a tak naprawdę chodzi o to, czy się różni samiec od samicy, czyli czy panowie i panie się ze sobą różnią wyglądem, tak? No bo są takie gatunki zwierząt, u których się w zasadzie nie różnią i trudno powiedzieć, tak patrząc na osobnika, czy to jest pan czy pani, ale akurat u ważek to zwykle dobrze widać, że na przykład pan jest bardziej taki zielonkawy, błyszczący, a pani będzie taka bardziej brązowa, stonowana w kolorze, ale też są wyjątki. No i z kolorami jeszcze jest taka ciekawostka, że ważki się bardzo wyraźnie starzeją, jeśli chodzi o kolory. Dorosła ważka nie żyje długo, no i po tym jej szczycie aktywności, szczycie koloru, następuje taki moment, kiedy zaczynają się jej skrzydełka trochę wystrzępiać, no i kolor blaknie. I taką starą ważkę łatwo poznać, bo ona właśnie ma takie wybrakowane skrzydełka i taki poszarzały już trochę smutniejszy kolor.
0: Taka starsza ważka to ile żyje mniej więcej?
1: Są takie gatunki, które hibernują, no to one wtedy, powiedzmy, może nie cały rok, ale przeżyją parę ładnych miesięcy. Zwykle to jest do 3 miesięcy, często dużo krócej, typu parę tygodni.
0: Och, to rzeczywiście taki krótki żywot.
1: Tak, ale no przed tym należy pamiętać, że jeszcze mają życie jako larwy, które zwykle trwa dużo dłużej, nawet kilka lat.
0: Bo w odróżnieniu od pszczół albo motyli, to jest rozwój bez poczwarki, prawda?
1: Tak, dokładnie tak. No ważki są takimi starymi owadami, że powiedzmy, że powstały zanim owady wymyśliły to przeobrażenie z tą taką larwą i poczwarką, które my znamy. Więc po prostu przechodzą bezpośrednio z tej larwy w osobnika dorosłego. Są oczywiście jakieś tam różne wyjątki, wyróżnienia, ale ogólnie tak, w porównaniu do motyla czy chrząszcza, to tej poczwarki za bardzo nie ma.
0: No i żeby zobaczyć ważkę, to trzeba się udać pewnie w takie miejsce, gdzie jest dużo wilgoci, wody, strumienie, jeziora, stawy.
1: Tam mamy największe szanse. Ale dorosłe ważki potrafią odlecieć na całkiem spore odległości od tych swoich powiedzmy siedlisk, gdzie się urodziły i gdzie złożą jaja prawdopodobnie, w poszukiwaniu nowego siedliska potrafią odlecieć całkiem daleko. Mamy na przykład takie ważki, które się nazywają nomadki, no to one potrafią przelecieć naprawdę potężne odległości w swoim życiu i czasem się trafiają na takich wyspach, gdzie zupełnie ważek wydawało się, że nie będzie, a one akurat tam zalatają.
0: I tam już zostają?
1: Zdarza się tak, tak, że potrafią skolonizować w ten sposób nowe obszary.
0: A zazwyczaj jest tak, że jakiś gatunek ważki, no tak w cudzysłowie, zamieszkuje jakiś jeden rejon? Czy jak
1: raczej
0: to wygląda?
1: Tak. Są takie gatunki, które mają jakiś bardzo duży zasięg, na przykład całą Europę, Eurazję, czy nawet jeszcze do tego pół Ameryki, ale nie zawsze.

0: Zawsze.
1: No i są takie gatunki, które mają dużo mniejsze zasięgi, na przykład są ograniczone do jednego pasma górskiego albo konkretnego systemu rzecznego. To też trochę zależy od wielkości, prawda? No te mniejsze ważki są często mniej mobilne, jeśli chodzi o takie potężne podróże.
2: A taka aktywność w ciągu dnia, od czego zależy aktywność ważki? Czy one odpoczywają przez jakiś czas, tutaj jakbyśmy spojrzeli na dobę?
1: Też muszę powiedzieć, że różne gatunki mają różny charakter.
2: Aha.
1: To można powiedzieć, że mają różne style życia takie ekologiczne, można powiedzieć. Niektóre są bardzo aktywne w ciągu dnia. I dopóki jest ciepło, to latają cały czas. Poszukują partnera lub partnerki, poszukują ofiary. Cały czas są aktywne, latają. A są takie gatunki, które wolą sobie przycupnąć gdzieś wysoko, na jakimś, znaczy tylko na jakieś gałązce, czy innym wysokim punkcie terenu, i tak sobie siedzą i się rozglądają i podlecą tylko wtedy, kiedy zobaczą ofiarę, albo partnera, albo coś, jakieś zagrożenie.
2: Rozumiem. No, obserwujcie ważki, zbliża się czas wakacji, to jest czas wymarzony do obserwowania przyrody. Gdybyście mieli jakieś doświadczenia, obserwacje, o czym chcielibyście opowiedzieć, to zapraszamy 22 645 20 55, a my za chwileczkę razem z moim gościem zajrzymy do muzeum w Wilanowie, żeby opowiedzieć wam, co ciekawego dział edukacji przygotował na najbliższy czas. Bo oczywiście można wybrać się w naturę, żeby obserwować wszystko, ale warto też wiedzieć trochę więcej, a to co więcej, te wszystkie informacje można zdobywać w różnych ciekawych miejscach, między innymi w muzeum w Wilanowie. Do działu edukacji zaglądamy razem z Wiktorem zaraz po piosence. Gdybyście mieli pytania, to proszę śmiało telefonować. Jeszcze raz przypomnę numer 22 645 20 55.

0: Ach, to była opowieść o komarze. No my nie lubimy komarów, ale ważki akurat lubią skrupać takiego komara, prawda? Na śniadanie, obiad albo kolację. Stefcia się do nas dodzwoniła. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Stefciu.
0: Halo, halo.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry. Jesteśmy, tak. A wy jesteście? Po drugiej stronie. Słyszę mamę.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Stefciu, a ty jesteś?
2: Już idzie, bo musiałyśmy wyjść z pokoju, gdzie jest radio.
0: Ach, bo jak jest dyscyplinowane słuchaczki, jak wiedzą wszystko. Dzień dobry, Stefciu, czy ty chciałabyś zadać jakieś pytanie Wiktorowi?
3: Tak.
1: Słucham.

0: bardzo proszę.
1: Czy waszki żyją na Mazurach?
0: Czy na Mazurach żyją waszki?

0: Warszawy.
1: Ach, dzwonisz z Warszawy. A pytasz o Mazury, bo tam się wybierasz?
0: Nie.
1: A lubisz ten region Polski?
0: Lubię.
1: Ja też bardzo lubię. Chociaż ja przeważnie ważki oglądam na Suwalszczyźnie. Też jest ich tam bardzo, bardzo dużo. Tu, gdzie jeziora, tam i ważki. Podobają ci się te stworzonka?
0: Tak.
1: A widziałaś kiedyś ważkę na własne oczy? Czy tylko na obrazku?
0: Widziałam w grze.
1: Ach, w grze widziałaś. No to my ci życzymy, żebyś zobaczyła w naturze taką ważkę. Jak ona pięknie wygląda, jakie ma kolory, jak szybko potrafi się poruszać. To duży owad. A masz swoje ulubione zwierzątko?
0: Mam.
1: Co to za zwierz?
0: Tygrys.
1: Tygrys. Tygrysa na Mazurach nie ma.
2: No na razie nie.
0: Ale za to jest w Azji.
2: W Azji, tak, jak najbardziej.
1: To prawda, to prawda. No, w Polsce tygrysy nie żyją w takim naturalnym środowisku. No, ewentualnie można tygrysa w zoo spotkać. No, a ważkę w naturalnym środowisku? A jakże?
2: No, ale mamy też rysie, żbiki.
1: Tak, tak.
0: A po angielsku ważka to jest... A po angielsku ważka to jest dragonfly.
2: Jak najbardziej, dragonfly. Przed chwilą nawet o tym mówiliśmy, że dragonfly albo damselfly. No dragonfly to są te takie większe ważki, a damselfly to raczej takie małe, delikatne, które umieją złożyć skrzydełka.
1: No bardzo ci dziękujemy, Stefciu, za tą przypominajkę.
0: A te ważki są, żyją w Kanadzie?
2: Gdzie?
1: W Kanadzie?
2: Ja już najbardziej.
1: Tak, w Kanadzie Wiktor mówi, że też żyją ważki. W zasadzie jest jakieś miejsce na Ziemi, gdzie nie ma ważek, Wiktorze?
2: Oczywiście, Antarktyda.
1: Mhm, Antarktyda, tam, gdzie bardzo zimno.
0: Tak, i też na Grenlandii nie ma.
2: No na Grenlandii też chyba nie ma ważek.
0: Może są jeszcze 5 lodowatych ważek, ale tak to nie.
2: Jeszcze takich nie odkryliśmy.
1: No ale wszystko przed nami. Ciekawe, czy jest jeszcze jakiś gatunek ważki, który nie został odkryty.
2: O, na pewno. Może by się Stefcia chciała dołożyć do takiego odkrycia. Jak pojedzie na Mazury, to...
1: O, kto wie? Stefciu, może odkryjesz jakiś nowy gatunek ważki?
0: No może.
1: Nie wiadomo, tego ci życzymy. Lubisz obserwować przyrodę?
0: Tak.
1: No to cudnie. To życzymy ci pięknych obserwacji. Bardzo ci dziękuję za te wspaniałe pytania o poranku. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak.
1: Zapraszam.
0: Babkę, dziadka, krasnoludki, całe polskie radio dzieciom i całą moją rodzinę i kolegów z przedszkola.
1: I my pozdrawiamy i pięknego, słonecznego dnia ci życzymy. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Do usłyszenia.
0: Pa, pa.
1: Drodzy słuchacze, Wiktor, oprócz tego, że jest przyrodnikiem, to jest również koordynatorem działu edukacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. No i tutaj bardzo dużo się dzieje, bo dział edukacji dba o to, żeby i mali, i duzi zdobywali wiedzę na różne tematy. I tak oto przeżyć można już niedługo, bo 20 czerwca, rodzinny dzień motyla w ogrodach wilanowskich na przykład. Będziecie podziwiać motyle?
2: Mam nadzieję, że będzie liczna tutaj frekwencja.
1: Zapraszamy.
2: Powinno się już dać kupić bilety u nas na stronie, więc zapraszamy całe rodziny. Będzie u nas ekspertka od owadów, jeszcze lepsza ode mnie, pani Czaja, która nam pokaże też, jak się rysuje motyle. Spróbujemy sobie trochę ich połapać, pooglądać, no i potem porysujemy razem.
1: Wybierzcie się koniecznie, zanotujcie datę, 20 dzień czerwca. Od 12.30 do 15.30 można wziąć udział w takim... no, rodzinnym spacerze. Mam nadzieję, że motyle też przylecą, bo bez motyli ani rusz. A jak narysować takiego motyla? Wydaje się to proste, no ale pewnie ekspertka wskaże nam na bardzo konkretne szczegóły. Prawda, pani Małgorzata Czaja? Entomolożka z artystycznym zacięciem. Co jeszcze u was słychać dobrego? Wiktorze.
2: No, w tym temacie to mamy właśnie cały rok bez kręgowców edukacji przyrodniczej, więc można się z nimi wybrać na wyprawę do Morysina, podczas której będziemy te zwierzęta oglądać. Można u nas zajrzeć na różne właśnie takie wydarzenia, jak ten Dzień Motyla. No i w wakacje, to w szczególności

0: W szczególności zapraszam Państwa do pompowni. W każdy czwartek wakacji w pompowni będziemy mieć taki otwarty warsztat, na którym będzie można się dowiadywać o różnych grupach. Co tydzień będzie inna i nasi edukatorzy tam będą i będą Państwa ciekawostkami, mam nadzieję, zabawiać.
1: To zapraszamy serdecznie. Proszę zaglądać na stronę internetową wilanów-pałac.pl. Wpisujemy wydarzenia rodzinne, tam jest cała zakładka przygotowana na ten temat, a najbliższy czas to rodzinny Dzień Motyla w Ogrodach Wilanowskich. Bardzo pięknie, jak zawsze, dzisiaj o wszystkim opowiadał nam Wiktor Jura, przyrodnik i koordynator działu edukacji z Muzeum w Wilanowie. Wiktorze, bardzo Ci dziękuję dzisiaj za spotkanie. A ponieważ zbliża się godzina 9, to my z Anią też się z Wami żegnamy. Martyna Chuderska, Ania Jączyk. No i dobrego dnia Wam życzymy. Do usłyszenia jutro, a jutro ważny dzień w kalendarzu, 26 dzień maja, czyli Dzień Matki. Więc zapraszamy na wydanie specjalne poranka o godzinie 7. W bardzo dobrym towarzystwie, chyba już zdradzę, o 8 pojawi się Justyna Bednarek. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem.
6: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
5: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczenie...

0: paskorz piesienia podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie zaczniesz uczyć łupić sobie? Łuper, super, luper, luper.
0: Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to nie drugi krok. Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty toczy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.
1: Choć płynie pod, przyciągnę, przyciągnę, taniec wzrok.
0: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
1: łupaj,
0: siupaj,
1: łupaj, siupaj.

Nie smutno mi, nie jestem zła. Nie czas na łzy, nie czas na żal.

że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się. Nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr. Bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja robię.

się tak.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Potrafisz zdjąć z nich ten czar?
2: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księ...

prawie zażalenie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: nim owoc w łapkę chwycisz, nim go w końcu zjesz. Ostry znajdź patyczek, tak, teraz już wiesz. I choć na chwilę znikł, no to co, tym patykiem w mig dosięgniesz go. Maleńki błąd to zwykła rzecz, żeby zdobyć coś, trzeba tylko chcieć. A skorzystałeś z moich rad?
1: W tej dżungli, bracie, masz pod łapą cały świat.
0: Masz cały świat.
2: Mam cały świat?
0: Masz cały świat.
2: Mam cały świat.
0: Masz cały świat.
2: Masz

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale, odbiorę mu

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe antre.

Tom?

0: Dawno, dawno temu.
1: Za górami.
2: Za lasami.
0: A resztę wymyślicie sobie sami. Zapraszam na wieczorną audycję Opowiem Ci Radio. W każdy wtorek od godziny 18 będziemy wymyślać nowe bajki. Zapraszam serdecznie, Marta Kawalec.
3: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
4: Witajcie, zoodetektywi. Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie odkryć kolejną tajemnicę ukrytą za bramą warszawskiego zoo. Ruszamy ku dzikiej przygodzie? 3, 2, 1, zaczynamy! Czy niedźwiedź polarny lubi lody? Dlaczego pingwinom nie zawsze przeszkadza upał? Co robi pantera śnieżna, gdy na dworze jest plus 30 stopni Celsjusza? I jak ogrody zoologiczne pomagają zwierzętom podczas gorących letnich dni? Postanowiłam to sprawdzić i właśnie dlatego w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
5: Jak polarne zwierzęta radzą sobie latem w zoo?
6: Zwierzęta polarne w zoo radzą sobie tak, bo mają klimatyzację. Najlepiej, żeby była poniżej minus 2. I wtedy ich iglo mogą się nie roztopić, bo wtedy jest zimno.
5: Te zwierzęta mają na wystawie ciągle zimno i ciągle mają tam taką samą atmosferę, więc to jest dla nich jakby ciągle była zima. Na przykład pingwiny, one mają

0: specjalnie podchładzoną wodę, żeby było im chłodniej.
1: A co na to ekspert?
2: Przede wszystkim to musimy pamiętać o tym, że zwierzęta, które mieszkają w zoo, nie pochodzą z natury. Anna Węgrzynowicz, dział edukacji warszawskiego zoo. Czyli to nie jest tak, że na przykład niedźwiedź polarny kiedyś sobie chodził właśnie po lodowych, prawda, polach, a lew biegał po sawannach Afryki. Nie, to są zwierzęta, które się urodziły w innych ogrodach zoologicznych i tak naprawdę no, są w miarę przyzwyczajone do naszej pogody, chociaż oczywiście jakieś tam takie bardzo głęboko zakorzenione w naturze przyzwyczajenia na pewno u nich zostają. No i tutaj jest troszkę zwiększona rola opiekunów, żeby właśnie tym zwierzętom, które na przykład lubią bardzo ciepło, pomóc w zimie, a z kolei zwierzętom bardziej zimnolubnym ułatwić życie latem. No więc na przykład takie niedźwiedzie polarne, które mieszkają w zoo, mają zawsze do dyspozycji chłodne, klimatyzowane pomieszczenia, więc wtedy, kiedy jest na zewnątrz gorąco, one zawsze mogą się schować właśnie tam, gdzie jest przyjemna temperatura. Często montuje się też takie urządzenia, które wypluwają kostki lodu, czyli takie kostkarki, to są ogromne bryłki lodu i niedźwiedzie mogą się na przykład wytarzać czy zjadać właśnie takie bryłki lodu. Opiekunowie w czasie dużych upałów przygotowują niektórym zwierzakom lody. Oczywiście nie są to takie lody, jak my znamy, na kulki kupowane czy włoskie. To są po prostu zamrożone pokarmy w wodzie oczywiście i na przykład niedźwiedzie polarne dostają mięso albo nawet jakieś owoce zamrożone w takich dużych bryłkach lodu. Drapieżniki mogą dostawać mięsko zamrożone też w lodzie. To nie tylko jest świetna ochłoda taka jakby od wewnątrz, ale też jest to doskonała zabawa i taki element polowania, bo żeby się dostać do tych smakołyków w bryle lodu, trzeba się też troszeczkę napracować. Z takimi zwierzętami, które lubią zimno, kojarzą nam się pingwiny, chociaż no, dzieci chyba teraz znają też pingwiny z Madagaskaru, więc już jednak niektórzy wiedzą, że są też pingwiny, które lubią ciepło i szczerze mówiąc właśnie w ogrodach zoologicznych raczej na pewno spotkamy te pingwiny, które właśnie lubią ciepło, bo tak naprawdę, żeby mieć u siebie takie pingwiny właśnie z Antarktydy, byłoby to bardzo trudne, bo trzeba by było zbudować im lodową halę i przez cały rok dbać o to, żeby ten lód się utrzymywał, więc raz, że to jest bardzo trudne przedsięwzięcie, dwa, że też bardzo kosztowne, więc raczej ogrody zoologiczne trzymają u siebie takie pingwiny, które właśnie dobrze się czują w wyższych temperaturach i u nich z kolei latem w zasadzie, że tak powiem, same sobie dobrze radzą, to troszkę zimą mamy utrudnione zadanie, bo wtedy trzeba je zaprosić do ogrzewanych pomieszczeń i tam przy kaloryferkach sobie funkcjonują. Niektóre zwierzęta kopytne też należą do takich zimnolubnych, bo na przykład renifery, piżmowoły czy takiny. To są zwierzęta właśnie gdzieś tam z okolic bieguna, z tundry, niektóre też z Himalajów. I te zwierzęta w zasadzie poza tym, że szukają cienia i ochłody, one można powiedzieć, że same sobie tak troszkę radzą, bo na wiosnę pozbywają się zbyt ciepłego ubrania, czyli po prostu wymieniają sierść, wymieniają futerko i wtedy właśnie latem można zauważyć w ogrodach, że na przykład wielbłądy czy piżmowoły czy takiny są jakieś takie chudziutkie i gładziutkie. One po prostu już zgubiły to takie najgrubsze futro, jest im dużo chłodniej, a potem z kolei oczywiście na jesieni będą coraz bardziej jakby owłosione i coraz grubsze, bo ten płaszczyk już się zimowy zbiera. Z takich drapieżników, które lubią zimno, to na pewno można tutaj wspomnieć o panterach śnieżnych. Piękne koty, które żyją właśnie w wysokich górach na skałach. No i oczywiście projektując w ogóle wybieg dla takich kotów, trzeba o to zadbać, żeby on był zbliżony do tego naturalnego środowiska. Więc są skały, są różne kryjówki w skałach, które zawsze są chłodniejsze i zabezpieczają przed tym przegrzaniem słońcem. Jest oczywiście sporo drzew, jest cień, no i zawsze jest dostęp do tych pomieszczeń wewnętrznych, więc niestety zwiedzając też ogrody zoologiczne latem, no trzeba też wziąć taką poprawkę na to, że możemy niektórych zwierząt nie zobaczyć, bo one po prostu wybierają wtedy to swoje klimatyzowane wewnętrzne pomieszczenie. Niekoniecznie będą leżały przy samej szybie na wybiegu w pełnym słońcu. Także też o tym musimy pamiętać. Dlatego warto też w różnych porach roku odwiedzać zoo, bo wtedy możemy spotkać zupełnie inne zwierzęta. Wiele zwierząt oczywiście ochładza się w wodzie i na większości wybiegów są takie specjalne baseny czy sadzawki, gdzie zwierzęta mogą korzystać z nich same, ale też jeszcze właśnie w bardzo ciepłe dni dodatkowo opiekunowie rozstawiają takie różne zraszacze, które nie tylko sam wybieg jakby schładzają, nawilżają, ale też oczywiście polewają.

0: Zwane są czasem zwierzęta, zresztą zwierzaki lubią podchodzić i tak nawet same korzystać, ale na przykład robimy kąpiele wtedy naszym słoniom, także nawet takie zwierzęta, które wydawałoby się, że raczej lubią ciepło, też są polewane, naprawdę opiekunowie dbają o ten komfort i na wybiegach wszystko jest tak urządzone, żeby i w cieple, i w zimnie zwierzaki się odnalazły i po prostu było im dobrze. No a jeśli jest dodatkowa potrzeba, to jeszcze opiekunowie właśnie przygotowują te różne chłodzące dodatkowe atrakcje, tak żeby zwierzaki jeszcze miały więcej cienia i więcej chłodu.
1: Miejski Ogród Zoologiczny imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie to miejsce pełne niespodzianek. Już niebawem wyruszymy tropem kolejnej. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
2: Wysłuchaliście podcastu Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji

0: ptaki. A dziś w programie...
1: Królik w klatce to jest nieporozumienie. Królik nie jest zwierzęciem, które jeździ w koszyku na rowerze. Królik jest zawsze ofiarą, w związku z czym musi mieć zawsze możliwość ucieczki.
2: Tu Polskie Radio Dzieciom i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki. To podcast Polskiego Radia Dzieciom, w którym porozmawiamy dzisiaj o królikach. A moim gościem jest pani Ola Magdalena Borgosz z Fundacji Królewskiej. Witam serdecznie.
1: Witam serdecznie.
2: O tych królikach bardzo dużo się mówi, bo to są zwierzęta, które są podobno według statystyk na trzecim miejscu, jeśli chodzi o wybór domowego zwierzaka. Więc tych królików w naszych domach jest sporo, a to są zwierzęta bardzo wymagające.
1: Na trzecim miejscu pod względem popularności, jeżeli chodzi o domowego pupila, ale też na czele peletonu pierwsze, drugie lub trzecie, w zależności od roku, miejsca, jeżeli chodzi o trochę niechlubną kategorię, czyli o porzucanie. To tak też niestety jest.
2: I to właśnie te trafiają też do pani fundacji.
1: Tak,
2: skąd
1: dokładnie.
2: Możemy je też odebrać na przykład?
1: Skąd możemy też je adoptować i dać im nowy dom. Już odpowiedzialny, dobry, taki, z którego nikt ich nie wyrzuci.
2: To powiedzmy w takim razie takich kilka podstawowych informacji dla osób, które chciałyby właśnie takiego królika mieć w domu. Czy królika da się udomowić? Bo to jest jednak zwierzę trochę dzikie.
1: Królika jak najbardziej da się udomowić. Jest królik dziki i zając, czyli to są te zwierzaki, które zamieszkują nasze łąki, bo poza tym, że mamy zające w Polsce, to mamy też dzikie króliki. Są one zdecydowanie rzadziej spotykane, jednakże są piękne, jak najbardziej. Natomiast królik domowy, czyli te króliki, które możemy zaadoptować, możemy też niestety jeszcze, mam nadzieję, że już niezbyt długo kupić w sklepach, to są te króliki domowe, które jak najbardziej fajnie sobie funkcjonują razem z nami w domu, pod warunkiem, że mają właśnie odpowiedniego człowieka, odpowiednie warunki, są odpowiednio zaopiekowane, no i mają poświęcony odpowiedni czas i uwagę.
0: A czy dziki królik to jest to samo, co zając?
1: Nie, dziki królik i dziki zając to są dwa zupełnie różne zwierzaczki, one też troszkę inaczej wyglądają, troszkę inne zachowania życiowe mają, na przykład pod kątem chowania się.
0: To w takim razie jak je rozróżnić?
1: Przede wszystkim jeżeli chodzi o wygląd. Królik jest troszkę innej budowy niż zając, czasami też jest troszkę inne umaszczenie, ale zając też na przykład charakteryzuje się z tym, że ma bardzo duże słuchy, też tutaj jakby klatka piersiowa jest troszkę inna, no to już są techniczne takie elementy. Natomiast królik domowy, tutaj mamy ferię barw, wzorów i kolorów, długości futerka, rodzaju futerka, czarne, białe, łaciate, rude, z białym noskiem, z niebieskimi oczami, z dwoma oczkami różnego koloru, z uszkami opadniętymi, czyli baranki, ze stojącymi, krótszymi, dłuższymi. No, naprawdę raz i odmian jest.
2: Do wyboru, do koloru.
1: Tak, dokładnie.
2: Jak powinien być przygotowany nasz dom? Co powinniśmy mieć dla takiego królika, żebyśmy mogli go przyjąć? Specjalne legowisko, czy do tego specjalna jakaś miseczka, czy one po prostu potrzebują takich dedykowanych dla siebie różnych narzędzi?
1: Pierwsza rzecz, jeżeli chcemy zaadoptować królika, chcemy gościć królika w swoim domu na stałe, to pierwsze to musimy przygotować głowę na wiedzę i tą wiedzę musimy posiąść. Czyli zaczynamy od tego, kim jest królik, co to za zwierzę, czym się charakteryzuje, co mu trzeba zapewnić, czego się królik boi, czego w domu absolutnie być nie może. Na przykład pies, który jest psem myśliwskim, chociaż rzeczywiście zdarza się, że z psem myśliwskim też się królik zaprzyjaźni, ale to są wyjątki. Chociaż z psami ogólnie też są w stanie się króliki zaprzyjaźnić, natomiast wracając do najważniejszej kwestii, na co może królik zachorować, z jakiej przyczyny, w jakich okolicznościach może mu się w domu coś stać, czyli tutaj wszelkiego rodzaju zabezpieczenia, kabli, rzeczy drobnych, chemii, kwiatów stojących na podłodze, rzeczy, po których królik gdzieś się może wspiąć, spaść albo coś zrzucić. No i tak jak wspomniałam wcześniej, choroby, jakie są charakterystyczne choroby dla królików, bo są choroby, które są charakterystyczne tylko i wyłącznie dla tej grupy zwierząt, a nie dla żadnej innej, czyli na przykład myksomatoza i pomór króliczy. A to są choroby wirusowe, które w ciągu kilku godzin mogą zwierzę zabić, jeżeli nie zaszczepimy. To w ogóle może się zadziać nie wychodząc ze zwierzęciem z domu, bo myksomatozę, pomór przynoszą króliki, komary, meszki. To niestety to jest choroba wirusowa i tutaj nie ustrzeżemy królika trzymając go w domu. Po prostu obowiązkowo raz albo dwa razy w roku szczepimy. Teraz są szczepionki rekombinowane, więc wystarczy raz. Odrobaczamy systematycznie, bo to jest delikatne zwierzę.
0: A jak ktoś już hoduje tak

0: takiego królika, to czemu powinien dawać do jedzenia?
1: Nie może jeść wszystkiego, mimo że jest gro kolorowych, przedziwnych rzeczy w sklepach zoologicznych, granulatów, gryzaków, cudowianków. Dbajmy o to, aby dieta była jak najbardziej naturalna, czyli to, co zwierzę może sobie zjeść w naturze, czyli warzywa, owoce, ziółka, sianko, kora, gałązki, korzonki, tego typu rzeczy. Dlatego też edukacja tutaj jest kwestią kluczową, bo nie wolno podawać na przykład jednej rzeczy za dużo. To tak jak u nas, jeżeli będziemy codziennie jeść za dużo jakiegoś owocu, to niestety nie będzie to zbyt pozytywne.
2: A możemy przekarmić królika?
1: Można przekarmić królika. Dużo królików niestety ma nadwagę, co ma szalenie negatywny wpływ na zdrowie i ogólnie na stan zdrowia organów wewnętrznych i na motorykę też. Królik, który je za dużo, je niewłaściwych rzeczy, je też niewłaściwe rzeczy, je ma niewłaściwą dietę i mało się rusza, a niestety jemu skracamy to życie. Otyłość znacznie skraca życie. I tutaj też wkraczamy w temat ruchu. To są zwierzęta niezwykle ruchliwe. U nich ruch jest podstawą. Królik w klatce to jest nieporozumienie. Klatka dla królika i to wymiar naprawdę duży, 120-140 lub kojec, to jest takie miejsce, gdzie królik ma kuwetę, czyli swoją toaletę, gdzie królik ma swoją, że tak powiem, jadalnię, czyli miejsce, gdzie ma paśnik z sianem, drugi paśnik z sianem, ziółka, suszki, woda, poidło, tego typu rzeczy, jakiś domek, tunel, miejsce, gdzie się może schować, coś, co może zdemolować, pokopać, jakiś karton. To jest takie jego miejsce, baza wypadowa. A jakby całym jego terenem do eksplorowania to powinno być nasze mieszkanie. I naprawdę, jeżeli to zwierzę jest wolnowybiegowe i ma dostęp do całego mieszkania, ono nie niszczy za bardzo, nie gryzie, bo ono ma do wszystkiego dostęp. Jeżeli my krzywdzimy zwierzę i trzymamy je głównie w klatce, po pierwsze jest ono smutne, po drugie szybciej nam na cokolwiek zachoruje. Chce się wyżyć, tak, po prostu musi gdzieś spożytkować energię. Jeżeli my porównajmy sobie do tego, co się działo z nami w pandemii. Nas roznosiło, jak nie można było wyjść. Po prostu ludzie, którzy na hasło remont, dostawali białej gorączki, nagle po prostu byli bohaterami swojego domu, po prostu robili nagle remonty. Przebywanie cały czas w zamkniętym pomieszczeniu, bez możliwości większego ruchu, zrobienia czegoś, jakieś wydzielenia się endorfin, wysiłku fizycznego, to naprawdę jest frustracja. To takie zwierzę nie będzie dla nas fajnym przyjacielem, a przede wszystkim my dla niego, bo ono jest nieszczęśliwe, ono musi się ruszać, a im więcej ma ruchu i im więcej ma rzeczy do eksploracji, do poznania, do zabawy, ono będzie, nie będzie jakby niszczyć. Bo to zwierzę nawet sobie wskoczy na kanapę i się na tej kanapie prześpi, albo przeciągnie poduszkę na drugą stronę, bo ono może sobie zawsze na tą kanapę wskoczyć. Ale jeżeli ono tą kanapę widzi raz na miesiąc, to ono będzie chciało na pewno coś tam sobie zadziałać.
2: No właśnie, czyli to już jest taka dla nas informacja, że mając królika, musimy dawać mu jak najwięcej przestrzeni. Przestrzeni w domu. Ale czy królik powinien też wychodzić na zewnątrz?
1: Jak najbardziej. Jeżeli mamy taką możliwość, mamy taras zabezpieczony, mamy balkon czy ogródek, możemy wydzielić na przykład na ogródku, w zależności od tego też, jak duży jest to ogródek i jak ogrodzony. Zakładamy, że jest duży, to możemy wydzielić część, osiatkować i zabezpieczyć też z góry przed na przykład ptakami. I tam sobie zwierzę może spokojnie kicać, hasać, robić co chce, ale pamiętajmy też, że po pierwsze musimy pilnować tego zwierzaka, jak jest na zewnątrz. Dwa, musimy go ochronić przed słońcem i przed agresorami. A no i musimy też zapewnić mu na przykład, jeżeli jest słoneczny dzień, miejsce, aby mógł się schować, czyli jakiś domek, jakiś tunel, coś takiego, wodę, tego typu rzeczy. Absolutnie królik nie jest zwierzęciem, który chodzi sobie i spaceruje w szelkach. To jest nieporozumienie. Królik nie jest zwierzęciem, który jeździ w koszyku na rowerze. Królik nie jest zwierzęciem, który sobie spaceruje ze swoją panią po centrach handlowych. Większość tych małych piesków też nie jest z tego tytułu szczęśliwa. Jakby zwierzę to jest zwierzę. To nie jest maskotka.
2: No dobrze, czyli w takim razie wiemy już o tym, że królik powinien być na przykład w kojcu na zewnątrz lub mieć jakiś wybieg ograniczony w
1: Dokładnie.
2: Pewnym zakresie.
1: Zabezpieczony.
2: Ale, no właśnie, ale czy ten kojec jest po to, żeby ten królik był bezpieczny, czy dlatego też, że on może nam uciec? Chociażby był jak najbardziej udomowionym królikiem, to on może uciec.
1: Bardzo dobre pytanie. Kojec jest po to, żeby to było dwa w jednym. To, żeby go zabezpieczyć przed różnymi rzeczami z zewnątrz i dwa, żeby zabezpieczyć przed taką reakcją, normalną reakcją zwierzęcia, które, pamiętajmy, królik jest zawsze w naturze ofiarą. To jest zwierzę, które nigdy nikogo nie zje, nie zamorduje. Takie, nie wiem, pies, kot, lis, jakiekolwiek zwierzę, jastrząb, cokolwiek podajmy za przykład, od zawsze gdzieś tam kogoś sobie upolują, kogoś mogą przyprawić o śmierć.

0: Jak najbardziej. Królik jest zawsze ofiarą, w związku z czym tak już jest w króliczej głowie stworzone i zaprojektowane, że królik musi mieć zawsze możliwość ucieczki i jeżeli na przykład przestraszy się czegoś, hałas, nagle coś, grzmot na przykład nagle będzie, gdzieś tam się burza nam będzie zbierała, czy nagle, nie wiem, jakiś samochód, że tak powiem, bardziej sportowy, ktoś tam sobie tłumik chce wypróbować, czy motocykl, przestraszy się, pierwsze co, to jak to się brzydko mówi, daje w długo, czyli po prostu szybko do przodu. No i w tym momencie, mając królika na przykład na szelkach, zwierzę może skręcić kark. Biorąc na ręce królika na szelkach, królik nam się wyrwie. Kiedyś byłam świadkiem, a dziewczyna miała królika na szelkach, a dużo piesków było. I w ostatniej chwili tak go złapała z trawnika na ręce, pies podskoczył do góry, królik się jej wyrwał. No naprawdę myśleliśmy, że coś poważnego się stanie. To poza tym zwierzę było tak wystraszone, że on się nie dał uspokoić, więc to absolutnie to nie jest. To pamiętajmy, to jest zwierzę, które wielu rzeczy się boi. To, że on jest w warunkach domowych, to też jakby potęguje to, że on nie zna tego, co jest na zewnątrz. On nie zna niebezpieczeństw, on nie wie, jak się zachować, on nie wie, co mu grozi. Dlatego takie zwierzę, które ktoś bezsensownie wyprowadzi na szelkach, ono może nawet pod samochód wpaść. On zna dom. Całym jego światem jest nasz dom, ewentualnie taras, balkon i tyle. Wyprowadzenie na podwórko, na ulicę takiego zwierzęcia może się skończyć tragicznie. Więc absolutnie, absolutnie nie. Lepiej jest pojechać sobie raz na jakiś czas na działkę, czy na jakiś ogrodzony teren i tam tego zwierzaczka wypuścić.
1: A czy są takie króliki, które są dostosowane do ludzi, którzy na przykład całkiem dużo wyjeżdżają?
2: Króliki-podróżniki.
0: Króliki-podróżniki. To raczej jest już decyzja opiekuna, a nie królika. No dla żadnego królika to nie jest komfortowe. Owszem, niektóre króliki przyzwyczajają się do tego, że raz na jakiś czas gdzieś tam sobie jeżdżą z opiekunami. Natomiast to nie jest zwierzę, które się przemieszcza. To jest
2: woli
0: zwierzę...
2: swoje
0: tak,
2: stałe miejsce.
0: Tak, pierwsza ważna, mega zasadnicza rzecz. Króliki to są zwierzęta terytorialne. Dlatego też... Jak chcemy posiadać, mamy jednego królika, chcemy do niego dokooptować drugiego, to jest cały proces zaprzyjaźniania. To nie jest jak w przypadku psa czy kota, że to trwa z reguły krócej. Tutaj królik jako zwierzę szalenie terytorialne, czasami naprawdę trwa to nawet kilka miesięcy, czasami trzeba behawiorysty, czasami są no naprawdę takie wojny podjazdowe, że już po prostu człowiek się zastanawia, czy coś z tego będzie, bo króliki to zwierzęta terytorialne, nastawione na rozród, no i nastawione na to, żeby przetrwać, dlatego też one się tak łatwo rozmnażają, żeby jak najwięcej ich przetrwało. Czyli jak mamy królika i adoptujemy mu towarzysza lub towarzyszkę i tu od razu nadmienię, że najlepszym rozwiązaniem są pary mieszane, albo dwóch chłopaków, ale najlepsze pary mieszane, to naprawdę trochę czasu musimy zainwestować i cierpliwości w zaprzyjaźnianie, bo na początku z reguły 99% przypadków to jest wojna, bij, zabij, bo jesteś intruzem, włazisz na mój teren, zabierzesz mi mojego przyjaciela, zabierzesz mi jedzenie i w ogóle wszystko mi zabierzesz, cię zamorduję, idź stąd. I to jest pierwsza reakcja. Jest cały jakby schemat, cały proces, jak te zwierzaki w odpowiedni sposób zaprzyjaźnić, bo są też naprawdę idiotyczne pomysły typu włożyć w małą klatkę i niech ustalą dominację. To jak ktoś wam tak doradzi, to proszę od razu w ogóle to, co ta osoba mówi, wrzucić między bajki i podejść do tego normalnie. Nic na siłę, żeby stworzyć zdrową relację, żeby stworzyć przyjaźń, te zwierzęta muszą się do siebie przyzwyczaić, muszą się poznać, muszą zrozumieć, że z ich strony nie grozi sobie żadne, nie grozi im nic złego, wręcz przeciwnie, dostają tyle samo smakołyków, uwagi, może być coś ciekawego, jest drugi, prawda?
2: A z ludźmi też tak jest? Musimy się przyzwyczaić do naszego królika i królik musi się do nas przyzwyczaić?
0: No, dla nas to jest z reguły taka wielka atrakcja, że najchętniej to byśmy po prostu 24 godziny przed nim siedzieli, o Boże, i przytulali. No i właśnie to jest taka sprzeczność. My chcemy już na rączki przytulić się, pogłaskać, a królik jest na nowym terenie i on nie wie, co się dzieje, on jest w nowym miejscu. Więc najlepiej na początku, jak mamy nowego zwierzaka, dać mu wolność, swobodę, wypuścić go, niech on sobie pochodzi, pozwiedza. Chcemy coś od niego, chcemy się z nim poznać, siadamy na podłodze, czekamy, aż do nas przyjdzie, ewentualnie dajemy jakiś smaczek. Jakby jesteśmy na jego poziomie. Na jego poziomie, na podłodze, poczekamy, aż on do nas przyjdzie. Jeżeli na początku chcemy, żeby zwierzę jakby było w klatce, to też musi mieć domek, musi mieć się gdzie schować, musi mieć cicho, możemy część tej klatki czy tej zagrody przykryć kocem, żeby on się powoli przyzwyczajał do zapachu, mieszkania, do dźwięków, do naszego tonu głosu. i dopiero później możemy jakiekolwiek

0: tam powiedzmy relacje nawiązywać. Na początku cisza, spokój, niech zwierzę się przyzwyczai do nowego miejsca, niech się zaklimatyzuje. Powoli, nie szokowo.
1: Skoro taki królik nie może za bardzo wyjeżdżać w nieznane miejsca, to on może zostawać w domu?
0: Bardzo dobre pytanie. Jedno z lepszych, jakie usłyszałam. Właśnie, od tego są hotele królicze. Ogólnie hotele dla zwierząt, czy hotele dedykowane zajęczakom szczególnie i małym zwierzętom. Królik sam nie może zostać. Oczywiście jak idziemy do pracy, no to siłą woli zostaje sam w zabezpieczonym mieszkaniu, z jedzonkiem, z wodą, ze wszystkim. Natomiast jeżeli wyjeżdżamy na dzień, tam góra dwa, możemy poprosić kogoś znajomego, kto ma troszeczkę pojęcie o tych zwierzakach, żeby po prostu troszeczkę pobył, prawda? No nie wiem, ma koleżanka home office, słuchaj, przyjedź do mnie i tutaj na mojego Tymoteusza popatrz. Jeżeli wyjeżdżamy na dłużej, no to tutaj już stricte hotel dla zwierząt, hotel dla królików, bo króliki nie mogą być w tym samym hotelu, w którym są psykoty, bo no, tak samo psy z kotami to też by zwariowały. Są hotele dedykowane konkretnym grupom zwierząt. A więc możemy sobie taki hotelik wybrać, jeżeli na przykład w tym czasie nasz zwierzak przyjmuje jakieś leki, to też w hotelu są osoby, które te leki podadzą, które podadzą odpowiednie jedzonko, posiedzą z tym królikiem. No i też jeżeli coś się dzieje niedobrego, są jakieś objawy chorobowe, to zainterweniują. Dlatego też mówię, że do dwóch dni to jeszcze ktoś znajomy, rodzina i tak dalej, ktoś, kto się troszeczkę zna, ale już dłuższy czas to zdecydowanie już musi być miejsce, w którym w razie czego ktoś zareaguje na objawy chorobowe. Bo tutaj sprawy brzuszka, zatkania, wzdęcia to są tak naprawdę kwestie godzinowe, jeżeli coś się zwierzakowi zadzieje.
2: Nasz królik jest już oswojony, zaprzyjaźnił się z nami, lubi nasz dom, nasze mieszkanie. Jak on będzie się z nami komunikował? Czy on będzie w jakiś sposób mówił nam, co się z nim dzieje?
0: Jak najbardziej. I tutaj kłania się przestudiowanie dostępnych wszelkich grafik, jak to tam nam królik różne rzeczy komunikuje. I rzeczywiście tak, to jest prawda. Czy to na przykład strzyżenie uszu, postawienie nagle uszu do góry, strzyżenie uszami, na zasadzie coś się dzieje, jest czymś zainteresowany, tupanie tylnymi łapkami, denerwuje się, stresuje się, wycofywanie się w głąb siebie, to jest też strach. A znowu z drugiej strony wyciąganie się, wyciąganie też łapek do przodu, jemu jest fajnie, on się cieszy, brudkowanie, czyli tutaj dotykanie pod bródkiem nas, no to jest taka akceptacja, prawda? Jesteś moim człowiekiem, jesteś moim przyjacielem, jesteś ze mną, jest fajnie. Wskakiwanie na człowieka, podchodzenie, ocieranie się o rękę, tych komunikatów jest naprawdę dużo. Najważniejszą rzeczą, jaką musimy zaobserwować, to wszelkie anomalie na przykład w zachowaniu królika, czyli siedzenie na tak zwaną kurę, czyli zwierzę siedzi, nie wyciąga się, tylko siedzi takie w kąciku, jakby takie, ciągamy się w głąb siebie, prawda? Czyli tak jakby wycofanie, osamotnienie, no to już jest objaw, że królikowi coś dolega. Odmawianie pokarmu to jest kolejna rzecz. Dziwne, nienaturalne pozycje to są też już objawy chorobowe. Już nie będziemy w bardziej zawiłe rzeczy wchodzić, ale na przykład bladość spojówek, bladość dziąseł, no to na przykład może być objaw rzeczy śmiertelnej, jeżeli jest niezauważona, czyli na przykład skręt płata wątroby. To się też często zdarza, ale to już mówię, to już jest trochę dla zaawansowanych. Ale tak, możemy różne rzeczy zaobserwować. Jak już jesteśmy z naszym królikiem tak blisko, głaszczemy go, bierzemy go na kolana czy na kanapę, to też podczas pieszczot dobrze jest królika całego obejrzeć. Omacać, sprawdzić rękami główka, tutaj szyjka, brzuszek, nóżki, a jeżeli chodzi o główkę, to też okolice uszu, dziąsła, żuchwa, szczęka, czy nie ma żadnych deformacji, okolice oczek, wszystko, no to są wszystko mega, mega ważne rzeczy.
2: A w jaki sposób w takim razie królik będzie nam mówił, że mu się u nas podoba i że nas lubi?
0: To, że królik jest zadowolony, bardzo łatwo jest zaobserwować. Królik będzie...
2: Skacze.
0: Królik robi tak zwane flopy, czyli robi takie wykopy w górze i też ładnie przewraca się. Niektórzy, którzy jeszcze z królikami mają małe doświadczenia, czasami przeraża ich to, ale na przykład królik sobie biegnie, albo idzie, albo stoi, nagle się przewraca, łapki do góry, albo leży na boku. Tak, to jest objaw tego, że jest mu dobrze. Jest po prostu wyluzowany, szczęśliwy.
2: Tak podsumowując, co jest istotne, co powinniśmy przede wszystkim wiedzieć, mieć i takie know-how, jeśli chodzi o królika. Gdzie możemy szukać takich informacji? To jest internet, książki, eksperci.
0: Przede wszystkim wszelkiego rodzaju fundacje i stowarzyszenia, czyli ludzie, którzy z tymi zwierzętami przebywają na co dzień. W internecie jest mnóstwo wszelkiego rodzaju informacji, ale też podchodźmy do tych informacji z rezerwą, bo naprawdę możemy znaleźć bardzo dużo sprzecznych informacji, jak również informacji niewłaściwych, ale są też wszelkiego rodzaju grupy królicze.

0: tym, pogaduchy, nie pogaduchy, króliki, różne wersje. Tam są już jakby i porady opiekunów, i różne uwagi, sugestie. Natomiast jeżeli ma się jakieś wątpliwości, i to bardzo często ludzie robią, ludzie z całej Polski, to jest po prostu zadzwonić, czy napisać, ale najlepiej zadzwonić, bo z reguły fundacje, stowarzyszenia, no to jakby jest wolontariat, tam nie ma biura, nie ma pracowników, komputerów i tak dalej. Więc najlepiej jest zadzwonić i zapytać naprawdę. Czasami ludzie dzwonią z naprawdę trywialnymi pytaniami, ale lepiej jest zadzwonić i zapytać, aniżeli zrobić błędnie, typu podać coś do jedzenia niewłaściwego, czy ma się jakieś pytania odnośnie właśnie weterynarii, czy prosi się o konsultacje, bo no, bądź co bądź Warszawa na szczęście jest w jednym z miast, gdzie jest najwięcej specjalistów króliczych, więc my też chętnie w porozumieniu z naszymi jakby zaprzyjaźnionymi lekarzami pomożemy. Im więcej człowiek wie, tym naprawdę jest lepiej i dla nas, i dla zwierzaka. No i też bardzo ważna rzecz, żeby mieć swojego lekarza weterynarii, specjalistę od zajęczaków, który po prostu no już naszego zwierzaka, można powiedzieć, że będzie trochę znał. Jeżeli przychodzimy do niego co parę miesięcy, to on też jakby widzi, prawda, no kojarzy swoich pacjentów. No chodzenie co chwilę do innego lekarza to też jest trochę dyskomfortem i dla lekarza i mniejsze szanse jakiejś rozsądnej oceny i diagnozy, jakieś tam zmiany, no a dla nas też, no, też co chwilę chodzimy do kogoś innego i tam opowiadamy różne rzeczy, więc miejmy swojego królika, swoje króliki, swojego lekarza.
1: Królik to będzie takie wyzwanie na kilkanaście
0: lat.
1: Więc takie wyzwanie na kilkanaście lat to trzeba zawsze podejmować z dużą odpowiedzialnością i z wiedzą, żeby nie być zaskoczonym. Więc przede wszystkim warto pytać, warto szukać odpowiedzi. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani Ola Magdalena Borgosz z Fundacji Królewskiej. Bardzo dziękuję za to, że słuchaliście nas do samego końca. No i mam nadzieję, że słyszymy się już w kolejnym odcinku w naszym podcaście Polskiego Radia Dzieciom. Dzieciaki kochają zwierzaki. Czekam na wasze wiadomości, uwagi i propozycje tematów, które możecie przesyłać na adres marta.kawalec@polskieradio.pl. Nie zapomnijcie zasubskrybować podcastu, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście. Będzie mi też bardzo miło, jeśli udostępnicie go w swoich mediach społecznościowych. Do usłyszenia. Marta Kawalec.
2: Dzieciaki kochają zwierzaki.
3: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

powiem, stwierdził Szpak. Wiem, dlaczego jego brak. Dziś wycofał się z zawodu, jak planował to za młodu. Bzdura! Mówi Jemiołuszka. Co ty jesteś, jakaś wróżka? I znasz wszystkie jego plany. Nie przesadzaj, mój kochany.

0: to promocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K. K jak kolorowy dzień dziecka.
4: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
3: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
1: Język angielski.
5: Hello, dzisiaj dzikie i domowe zwierzęta. Chodzi o koty. Wild animals, dzikie zwierzęta. Wild animals are not tamed and they live on its own without any help from people. Dzikie zwierzęta nie są oswojone i żyją w przyrodzie bez żadnej pomocy ludzi. Co ważne, dzikie zwierzęta występują zarówno w mieście, jak i poza nim. Wild animals make their home in both the city and the country. To dotyczy także kotów. A propos domu, jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych i oswojonych tamed animals are cats. Koty są jednymi z najbardziej popularnych zwierząt domowych. Cots were probably first kept because they ate mice, and this is still their main job in farms throughout the world. Koty zostały udomowione z prostego powodu. Jedzą myszy. They ate mice. Dlatego w wielu gospodarstwach na wsi trzyma się je właśnie w tym celu. A young cat is called a kitten. Mały kot to kociak. Cat, kitten. Koty są czyściochami. Pewnie nieraz widzieliście, jak się myją. Cats are very clean animals. They groom themselves by licking their fur. Fur, futerko, lick, lizać. The cat's tongue can act like a hairbrush. Koci język, cat's tongue, działa trochę jak szczotka do włosów. The cat's tongue can clean and untangle a cat's fur. Wracając do kociego języka, ma właściwości czyszczące oraz potrafi rozplątać sierść. Remember, cats are one of the most popular pets in the world. Zapamiętajcie słówka. Fur, futerko. Kitten, kociaczek. Wild animals, dzikie zwierzęta. Tamed, oswojony. Aby ponownie posłuchać odcinka, zapraszam na nasz portal. Goodbye!

0: angielski.
1: Hello, dzisiaj o zwierzętach z kreskówek i na początek zagadka: red shorts, large yellow shoes and white gloves. Who is that? It's a Mickey Mouse. Mouse is one of the world's most recognizable fictional characters. Czerwone spodenki, żółte buty i białe rękawiczki. Tak jest ubrana. Chodzi o myszkę Mickey. Mickey to postać z kreskówek Disneya, jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci. Mickey generally appears alongside his girlfriend Minnie Mouse, his pet dog Pluto, his friends Donald Duck and Goofy. Mickey występuje w towarzystwie Minnie, jest też pies Pluto i koledzy kaczor Donald oraz Goofy. Warto oglądać kreskówki, bo z nich także można nauczyć się słówek, takich jak mouse, czyli mysz, dog, czyli pies, duck, czyli kaczka. Mamy całkiem sporo zwierzęcych bohaterów w kreskówkach, na przykład Scooby-Doo, another famous dog. Innym, jednym z najbardziej popularnych zwierzaków są kot i mysz z kreskówki Tom and Jerry. The series features comic fights between an iconic pair of advisories, a house cat Tom and a mouse Jerry. Despite Tom's clever strategies, he rarely succeeds in getting the best of Jerry. Między Tomem i Jerrym występuje rywalizacja. Mimo przemyślanych i sprytnych planów, kotu rzadko udaje się przechytrzyć mysz, która jest dość zwinna, a Tom niezdarny. Na koniec warto wspomnieć o misiu, czyli Winnie the Pooh, czyli Kubuś Puchatek. The story about the yellow teddy bear and his friend

was adopted into a TV series by Disney. Pooh and his friends live a happy life in the 100-acre wood, and Christopher Robin, the only human character, is a visiting but constant friend. Puchatek i jego przyjaciele żyją szczęśliwie w lesie. Pojawia się też jedyna postać ludzka, czyli Krzyś, odwiedzający, ale pojawiający się stale. Pamiętajcie o cats, dogs, bears, mice, ducks, czyli o kotach, o psach, misiach, myszach i kaczkach, ale także innych bohaterach. Na dziś to już wszystko. Goodbye!

Hello. Do you know that every week has 7 days? Czy wiecie, że każdy tydzień ma 7 dni? Today we have Monday. Tomorrow is Tuesday. Then we have Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. Dzisiaj mamy poniedziałek, jutro jest wtorek, później środa, czwartek, piątek, sobota i niedziela. To wszystko. 7 days in 1 week.

There is Sunday and there is Monday. Jest niedziela, poniedziałek. There is Tuesday and there is Wednesday. Jest wtorek, jest środa. There is Thursday and there is Friday. Jest czwartek, jest piątek. And then there is Saturday. Jest jeszcze sobota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota, niedziela, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. I to wszystko na dziś. Goodbye.

0: wyjątkiem. No hala!
1: No hala!

0: malutki.
1: Zna go mrówka, konik polny. Zna go mrówka, konik polny, no.

0: radio dzieciom.
1: Margolka, uważaj, bo przyjadę twoje malowanki.

0: Co tu się dzieje, moi kochani? Co to za bałagan?
1: To nie ja. Ja tylko jeżdżę tym, no, spychaczem.
2: Ja też nie. A klocki same spadły, co?
0: Rozumiem. Bałagan się zrobił sam. No to ja wyjdę do drugiego pokoju i poczekam, aż ten bałagan sam się posprząta.
2: No dobrze, tak.
1: Zaraz posprzątamy.

Marianka też był rzecz jasna słonikiem. Dosyć niezwykłym, trzeba to przyznać, bo bardzo kochał muzykę. Tatuś marzył o jednym, żeby syn jego Marianek

0: minuty. Marian smyczek połamał, a skrzypce zgniótł.
1: Biedny słonik Marianek z żalu aż usiadł na klombie. Smutny jak spaniel chlipał i wzdychał, aż wreszcie zagrał na trąbie. Zagrał pięknie i czule na własnej trąbie słoniowej. Tatuś z radości całej rodzinie kupił cukierki miętowe.
0: Słoni ma łapy jak kanapy,
2: niestety,
0: i paluchy jak poduchy lub kotlety. Ale zdarzył się cud, ale zdarzył się cud. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut. Marian zagrał na trąbie pięknie jak z nut.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieciom.

0: dobrze o tym.
1: Autopromocja.
2: A, B, C, D, E, F,
3: G, H, I,
4: J, K.
5: K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja
7: godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
1: Autopromocja.
8: Polskie Radio Dzieciom.

pewnego dnia spóźnił się wtorek, razem ze środą przyszedł wieczorem. Czy to jakiś żartek? Zamyślił się czwartek. W sobotę nagle wpadł w poniedziałek i zepsuł całkiem miły poranek.

pomoże. Bucio, gdy z nią bawił gdzieś na łące, ją zostawił. Ale przecież on nic nie wie, znowu spał na jakimś drzewie. Może Tekla ją schwyciła, owinęła w splot pajęczy. Nie na skrzypcach dziś ćwiczyła, nawet Filip za nią ręczy. Może rzuci

Jeździownica i Biedronka. Trzeba wysłać ekspedycję. Mrówki wyślą swą policję. Niech wyruszą choćby zaraz i przeczeszą okolice. Sprawdzą każdy kąt w tym lesie. Trzeba znaleźć na psotnicę. Niech pod każdy zajrzą kwiatek. Sprawdzą nawet pod kamieniem. Niech przełożą się, bo wszyscy

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.

jestem praczem. Wiem, że w sumie mało znaczę.

0: 2 równa się
1: 7.
0: 3 razy 3 równa się

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
6: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
7: Jak będę duża...
8: Witam wszystkich, a ponieważ dzisiaj jest mój odbiór aparatu, postanowiłam zapoznać Was z pracą ortodonty.
9: No i dzisiaj znajdujemy się właśnie w takim specjalnym gabinecie, gdzie jest taki sam fotel jak u pani dentystki, ale tutaj trochę mniej się boimy, prawda?
8: No, mniej.
9: A dzisiaj naszym gościem jest pani...
10: Dzień dobry, Kasia Gurdziel, ortodontka z gabinetu Szuruburu.
9: Kornelka już jest szczęśliwa, bo odebrała swój pierwszy aparat ortodontyczny. Proszę nam wytłumaczyć, na czym polega pani praca?
10: Moja praca jest bardzo ciekawa. Jest to tak jakby część stomatologii, bo jestem i dentystką, i ortodontką w jednej osobie. I ortodoncja jest to taka dziedzina, która zajmuje się leczeniem krzywych ząbków, czyli prostowaniem ząbków oraz leczeniem wad zgryzu, czyli kiedy ząbki się nieprawidłowo składają, szczęka z żuchwą, to wtedy jest wada zgryzu i my ją leczymy.
8: A czy pani lubi patrzeć na czyjeś zęby i je ustawiać, czy to nie sprawia pani przyjemności?
10: Sprawia mi to ogromną przyjemność. Ja nawet jak jeżdżę w metrze, to sobie analizuję uśmiechy, bo tak naprawdę ja to lubię mówić, że ja projektuję uśmiechy.
9: Czyli warto się do pani uśmiechać.
10: Zdecydowanie. Bardzo lubię się śmiać, uśmiechać i też lubię, kiedy moi pacjenci są zadowoleni, się do mnie uśmiechają, a ja przy okazji diagnozuję wadę zgryzu.
8: Czy pani zawsze marzyła o tej pracy?
10: Początkowo miałam zostać stomatologiem i zostałam tym stomatologiem, bo to jest bardzo długa i żmudna nauka. Natomiast później dostałam pierwszą pracę jako ortodonta i tak się potoczyły moje losy, że zostałam ortodontą i jestem z tego bardzo zadowolona.
8: Dlaczego warto mieć proste zęby?
10: Słuchajcie, proste zęby, piękny uśmiech dodaje takiej odwagi i poczucia własnej wartości. No przede wszystkim leczniczo też muszę tutaj powiedzieć, że ząbki, jeżeli się prawidłowo składają, to jest lepsza funkcja, czyli lepiej się gryzie. Ma to też znaczenie na położenie języka, czyli na mowę. Muszę dodać, że zajmuję się również profilaktyką, czyli jeżeli ktoś straci ząbka mlecznego z powodu próchnicy, to ja mam taki aparat, który utrzymuje przestrzeń dla następnego zęba stałego. To jest taka podstawowa zaleta aparatów dziecięcych. Często biorę pracę do domu, siedzę przy biurku, przy komputerze, analizuję, planuję leczenie danego pacjenta i potem to, co już dowiedziałam się o pacjencie na modelach gipsowych, na zdjęciach rentgenowskich, przekazuję mu na kolejnej wizycie.
8: A czy były jakieś śmieszne sytuacje w pani pracy?
10: Bardzo, bardzo dużo. Kornelko, ty znasz, bo dzisiaj odbierasz swój pierwszy aparat ortodontyczny. To jest aparat zdejmowany, gdzie sama zakładasz, sama wyjmujesz. Natomiast, żeby wykonać takie aparaty, trzeba wykonać wyciski. Ja to nazywam zabawą w ciastolinie, budyniu. Ta ciastolina też ma może nie smak, ale piękny zapach i zmienia magicznie kolor, zawsze to mówię dzieciom. I te dzieci czasem myślą, że ta ciastolina to gips, ale to nie jest gips. Bo tak naprawdę ciastolina jest miękka, delikatna, pachnąca i to jest tak jakby negatyw, a potem to wyjeżdża na takich foremkach do laboratorium i w laboratorium wykonuje się gipsowe ząbki. Dopiero wtedy. Także pacjent na początku jest troszkę przestraszony, bo myśli, że jest tak twarde, że zostanie to w buzi, ale to nieprawda.
9: A później możemy otrzymać właśnie taki tęczowy aparat.
10: Tak, już jak będziemy mieć te wyciski zrobione, czyli taki obowiązek wykonany, to potem są przyjemności. I tą przyjemnością jest dla pacjenta dobór koloru, może nawet dodać brokat. A dla lekarza przyjemnością jest projektowanie aparatu, czyli takie elementy typu śrubka, klamerki, łuk wargowy. I to wszystko jak zostanie zaprojektowane, to technik dentystyczny w laboratorium wykonuje aparat taki indywidualny. Tylko dla pacjenta nie można sobie przekazywać aparatu.
9: No właśnie.

0: Tak się zastanawiam, bo przecież wszyscy mamy takie same zęby, to dlaczego nie możemy kupić sobie takiego aparatu w sklepie i dobrać tylko rozmiar? S, M?
1: Właśnie, każdy jest inny. W uzębieniu mlecznym mamy 20 zębów, w uzębieniu stałym mamy 32 z ósemkami, ale tak naprawdę każdy jest inny. Nawet w rodzinie nie można się porównać do siebie, dlatego aparaty są indywidualnie wykonane.
0: No Kornelko, jak uważasz, taka praca, która powoduje, że ludzie się uśmiechają, musi być chyba bardzo ciekawa.
2: No na pewno musi być ciekawa.
0: Myślisz, że to mógłby być dobry pomysł na przyszłość, żeby zostać ortodontą?
2: To mógłby być bardzo dobry pomysł.
0: Co trzeba zrobić, żeby zostać ortodontą? Wystarczy tylko lubić, jak ludzie się uśmiechają, czy trzeba mieć jakąś konkretną wiedzę?
1: Oj, kochani, to tak. Przede wszystkim trzeba mieć manualne umiejętności, to znaczy interesować się rysunkiem, może nawet modelowaniem. Nawet na pierwszym roku studiów są zajęcia z modelowania zębów w jakiejś odpowiedniej skali, więc kiedyś pamiętam, jak zrobiłam pierwszego takiego dużego z plasteliny, wielkiego trzonowca.
0: Z korzeniami?
1: Z korzeniami wielkiego trzonowca. To bardziej chodziło o przemyślenie tych głusków, bo każdy ząb ma swoje głuski i bruzdy. I to jest tak na pograniczu, powiedziałabym, pracy artystycznej, więc na pewno trzeba mieć takie umiejętności manualne i trzeba na pewno dużo rysować, tak? Jeszcze w takim okresie dziecięcym, żeby sobie wyrobić rękę. Na pewno trzeba być takim wizjonerem, no bo jednak przewiduje się pewne rzeczy na lata do przodu. No i trzeba się dużo uczyć, bo bardzo ważna jest biologia, chemia, przyroda, fizyka. No słuchajcie, to jest 10 lat nauki co najmniej po ukończeniu szkoły podstawowej.
0: I pewnie cały czas widzi pani jeszcze zęby, których wcześniej nie widziała.
1: Tak, ta praca bardzo, bardzo, bardzo zaskakuje. Myślę, że to dlatego, że każdy z nas jest inny i nie do końca w medycynie można powiedzieć, że coś jest na 100%. Myślę, że ta praca jest przez to bardzo ciekawa. Jestem z tego zadowolona, że jestem ortodontą.
0: To ja bym dodała jeszcze cierpliwość, bo ja strasznie chciałam mieć już tak szybko wyprostowane zęby, a pani ortodontka mówiła, nie, nie, nie, nie tak szybko.
1: O, właśnie o cierpliwości zapomniałam, ale rzeczywiście cierpliwość ma ogromne znaczenie, bo na efekt leczenia czeka się czasami 2, 3, a czasem 4 lata. Więc wyobraźcie sobie, to nie jest tak, jak na przykład chirurg ma efekt już na pierwszej wizycie, bo na przykład ktoś przychodzi z chorym ząbkiem, chirurg, stomatolog, i ten ząbek jest wyjmowany. Natomiast ortodonta musi poczekać 2, 4 lata.
0: Ale efekt cieszy i te uśmiechy w końcu są.
1: Dokładnie tak. Myślę, że warto być cierpliwym i ze strony lekarza, i ze strony rodzica, który motywuje do noszenia aparatu, i dziecka, bo no jakby współpraca i taka motywacja pacjenta, motywacja wewnętrzna jest bardzo, bardzo potrzebna do tego, żeby efekt był zadowalający dla nas wszystkich.
2: No to życzymy dużo uśmiechów w pani pracy.
1: Bardzo dziękuję, a ja życzę właśnie dużo cierpliwości i przyjemności z noszenia aparatu, Kornelko.
2: Jak będę duża...

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Dziwne skrzypiące dźwięki, co to za miejsce?
3: Jesteśmy w pracowni konserwacji taśmy filmowej. To jest takie miejsce, gdzie ratujemy te najstarsze filmy.
2: Można powiedzieć, że tu jest trochę bałaganu, ale mam wrażenie, że to jest bałagan twórczy i nie bez przyczyny pewne rzeczy na wierzchu się znajdują, żeby można było z tego korzystać.
3: No to rzeczywiście jest bardzo twórczo, a ten bałagan to jest dlatego, że tutaj po prostu bardzo dużo się dzieje. Pracujemy tutaj nad wieloma rzeczami jednocześnie i to wszystko jest potrzebne pod ręką akurat teraz. No i dlatego taki trochę nieład tutaj. Na pierwszy rzut oka tak to może wyglądać. Nazywam się Michał Pieńkowski, jestem filmografem w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym. Tutaj pracujemy nad tym, żeby stare filmy, które są już bardzo mocno zniszczone, żeby przywrócić im dawny blask i żeby one wyglądały tak, jak wyglądały, kiedy były nowe, albo przynajmniej jak najbardziej były podobne do tego, jak wyglądały wtedy, kiedy po raz pierwszy były wyświetlane na ekranie.
2: Wszyscy jesteśmy widzami. Jeżeli nawet nie oglądamy filmów w telewizorach, no to chodzimy do kina, więc czym jest film, czym jest kino, wiemy, aczkolwiek nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że filmy, bo teraz filmy mamy albo w plikach, czasem na płytach, ale to już też bardzo rzadko. Natomiast na samym początku filmy kręcono na taśmie i ja tutaj te taśmy filmowe widzę.
3: No więc właśnie dzisiaj filmy wyglądają zupełnie inaczej. Dawniej właśnie nad takimi filmami pracujemy. Dawniej filmy były taśmami filmowymi. To było po prostu taka długa wstęga z przezroczystego plastiku i na tej wstędze klatka po klatce umieszczone były kolejne obrazki.
2: Właściwie zdjęcia.
3: Zdjęcia kolejnych faz ruchu. Czyli jeżeli ktoś wykonywałby jakiś ruch i robiłoby mu się bardzo dużo, bardzo często zdjęć, no to każde kolejne zdjęcie obrazuje kolejny element tego ruchu i te zdjęcia były na takiej właśnie taśmie utrwalone. Wyświetlanie takiego filmu polegało na tym, że kolejne te tak zwane klatki filmowe, bo taki jeden obrazek zapisany na taśmie filmowej nazywamy klatką, ale to nie jest taka klatka jak na kanarki czy chomiki, to jest klatka filmowa, chociaż to ma w sobie coś wspólnego, bo w takiej klatce trzymamy zwierzę, żeby nam nie uciekło, a na takiej klatce filmowej trzymamy ten ruch, żeby on nam nie uciekł, żeby można go było kiedyś jeszcze odtworzyć, powtórzyć i pokazać jeszcze raz. No więc na taśmie filmowej jest dużo takich klatek, takich kolejnych obrazków i one na specjalnym projektorze wyświetlane są na ekranie. Wyświetlane są jeden po drugim bardzo szybko, tak szybko, że kiedy widz to ogląda, to wydaje mu się, że widzi ruchomy, płynny obraz, a nie poszczególne nieruchome zdjęcia.
2: Przed nami wielka maszyna, na której jest mnóstwo rolek i tych taśm założonych, ale trochę mnie to dziwi, bo wydawało mi się, że film jest na jednej taśmie, a tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery wielkie rolki. Dlaczego? To są cztery filmy?
3: To jest jeden film, ale na czterech różnych kopiach. No bo kiedyś było w ten sposób, że żeby jakiś film mógł być wyświetlany w kinie, no to do każdego kina trzeba było dostarczyć kopię na taśmie filmowej. I do naszych czasów zachowało się na szczęście kilka kopii tego filmu, nad którym teraz pracujemy. I każda z tych taśm jest trochę zniszczona, w każdej czegoś brakuje, ale na szczęście każda jest zniszczona inaczej i w każdej brakuje czego innego. I dzięki temu jest nadzieja, że jak w jednej czegoś brakuje, to w drugiej się odnajdzie. I przy pomocy tego stołu możemy właśnie przeglądać cztery taśmy jednocześnie i porównywać je ze sobą i sprawdzać, jak one mają się do siebie nawzajem i czy one się wzajemnie nie będą uzupełniać.
2: A czy to nie jest tak, że się z poszczególnych tych taśm wycina te najlepsze fragmenty i potem łączy w jeden film?
3: Kiedyś robiło się w ten sposób, że takie taśmy cięło się po prostu nożyczkami i łączyło klejem. Dzisiaj raczej już w ten sposób nie robimy, po prostu wybieramy.

0: Ram, te taśmy, które będą nam potrzebne, to znaczy takie taśmy, które zawierają coś, czego brakuje we wszystkich pozostałych, i te taśmy są skanowane. Przenosimy obraz z tych klatek zapisanych na taśmie do postaci cyfrowej i potem już w postaci cyfrowej odbywa się ten montaż i to właśnie uzupełnianie i no, zestawianie tego filmu do takiej postaci, żeby on był najpełniejszy jak tylko się da. Czasem się uda, że taki film jest już całkowicie kompletny. Niestety czasami jest tak, że nadal czegoś brakuje, ale brakuje mniej niż to, co było znane dotychczas.
1: A jest szansa, żebyśmy uruchomili te taśmy?
0: Oczywiście.
1: Tutaj obok leżą wielkie pudła. Trochę wyglądają jak pudła na płaskie kapelusze, ponieważ no tak. Są okrągłe, metalowe.
0: Takie taśmy filmowe kiedyś były przechowywane w metalowych pudełkach. Tutaj mamy taką właśnie taśmę filmową w puszce. Ta puszka jest wielkości średniej pizzy, mniej więcej. Kiedyś filmy znajdowały się na kilku różnych taśmach. To znaczy jeden film to nie mieścił się na jednej taśmie, bo jedna taśma mieściła maksymalnie 12 minut filmu.
1: To jak to było wyświetlane w kinie, to trzeba było co 12 minut zmienić taśmę.
0: I na tym właśnie polegała sztuka wyświetlania filmu w kinie, żeby zmieniać te taśmy w taki sposób, żeby widz nie zauważył przejścia i tej chwili przerwy pomiędzy jedną a drugą. Taki jeden pełnometrażowy film, półtora godzinny, to było prawie 2,5 kilometra taśmy.
1: Kilkanaście takich rolek.
0: Czasem nawet kilkanaście rolek. Ten film, nad którym teraz pracuję, akurat ma tylko 4 rolki, bo to jest krótki film, ale zdarzają się takie filmy, które tych rolek mają 15. No i to jest naprawdę bardzo dużo pracy, żeby taką taśmę nawet przewinąć. A jeżeli taką taśmę jeszcze trzeba wyczyścić, naprawić, posklejać, no to robi się z tego naprawdę długa droga, można powiedzieć.
1: Czyli tutaj w tych puszkach są filmy, może odłóżmy to na razie, i one trafiają na ten... Można to nazwać stół montażowy?
0: Tak, to jest stół, chociaż on właściwie nie służy do montażu, on służy do porównywania tych taśm ze sobą. I ten stół wygląda w ten sposób, że na środku blatu mamy takie podświetlane okienko wielkości dużego zeszytu. I na tym podświetlanym okienku położone są obok siebie 4 taśmy, rozwinięte.
1: To jest ten sam film na każdej taśmie i one są tutaj ustawione, podejrzewam, to są te same miejsca w filmie.
0: Tak, właśnie chodzi o to, żeby na tym stole ułożyć te wszystkie taśmy tak, żeby w danym miejscu na tym podświetlanym ekranie było widać dokładnie ten sam moment filmu, no bo tylko wtedy możemy zobaczyć, czy rzeczywiście te taśmy zawierają to samo, czy się czymś różnią, czy czegoś brakuje, czy coś się uzupełnia. No nie sposób byłoby wykonać tych prac, gdyby najpierw obejrzeć jedną taśmę, potem obejrzeć drugą, potem trzecią. No nie zapamiętamy wszystkiego tak szczegółowo, jak możemy to zobaczyć, kiedy te taśmy widzimy obok siebie.
1: Puścisz mi kawałeczek filmu, ale ja tutaj nie zobaczę filmu, ja tylko zobaczę te poszczególne klatki.
0: Tak, to niestety nie jest taki stół z ekranem, na którym można sobie ten film obejrzeć. Tutaj można po prostu przyglądać się samej taśmie filmowej. Na niej bardzo mało widać, dlatego że taka jedna klatka z obrazem filmowym jest wielkości no, małego znaczka pocztowego, więc nieraz używamy też lupy, żeby dopatrzeć się, co tam właściwie na tej taśmie jest. No ale do takich prac, nad którymi ja w tej chwili pracuję, to wystarczy. Natomiast później, kiedy ta taśma już zostanie zeskanowana, no to nasi koledzy, którzy pracują już w postaci cyfrowej, mają duże monitory, na których rzeczywiście każdy szczegół dobrze widać i oni tam pracują już nad jakością tego obrazu, czyszczą ten obraz z wszystkich zabrudzeń, rys, no z tego całego zębu czasu, że tak powiem. No bo taśma jest bardzo delikatnym nośnikiem, bardzo delikatną rzeczą, ona łatwo się niszczy. No i dlatego też, jeżeli taki film przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat jest wyświetlany, to on się po prostu zużywa.
1: A tak się zastanawiam, czy na jakimkolwiek etapie pracy nad właśnie rekonstrukcją filmu ma swój udział sztuczna inteligencja?
0: Na razie jeszcze takich rzeczy nie robimy, no ale podejrzewam, że niedługo zaczniemy korzystać ze sztucznej inteligencji. Możliwe, że ona nam pomoże, ale na chwilę obecną ona jest jeszcze zbyt niedoskonała. Boimy się, że sztuczna inteligencja mogłaby zrobić jakieś błędy, a no staramy się, żeby jednak ten film wyglądał dokładnie tak, jak wyglądał w oryginale tej kilkadziesiąt lat temu i staramy się robić to w ten sposób, żeby unikać jakichkolwiek błędów. No bo to by było swojego rodzaju fałszerstwo.
1: Co to za film tutaj jest na tej rolce? Jestem bardzo ciekawa.
0: To akurat jest relacja z pogrzebu Józefa Piłsudskiego.
1: To jest wydarzenie historyczne, przedwojenne. Z tego, co ja pamiętam, ze zdjęć z tego czasu, to były olbrzymie, może nie manifestacje, ale olbrzymi pochód ludzi, którzy chcieli pożegnać marszałka Piłsudskiego. I ja nie wiedziałam, że zachował się film z tego pogrzebu.
0: No tak, to było już bardzo dawno, bo Józef Piłsudski zmarł 90 lat temu. ale

0: To było ogromne wydarzenie nie tylko w Polsce, ale także i w całej Europie i rzeczywiście tysiące Polaków przyjechało i do Warszawy, i do Krakowa, bo te uroczystości odbywały się i w Warszawie, i w Krakowie, a potem jeszcze w Wilnie. No i mamy tutaj relację filmową, na której właśnie pokazane jest wszystko to, co się wtedy działo, a była to naprawdę ogromna uroczystość.
1: Radio to dźwięki, więc mnie najbardziej interesują dźwięki. Czy ten film jest filmem niemym, czy dźwięk zachował się?
0: To jest film dźwiękowy. W tamtych czasach już pojawiło się coś takiego jak kino dźwiękowe, także zaraz będziemy mogli też posłuchać kawałka tego filmu, ale to nie na tym stole. Na tym stole możemy tylko zobaczyć samą tę taśmę filmową. Ten stół ma w sobie silniki, ponieważ możemy tę taśmę przewijać z jednej rolki na drugą albo ręcznie przy pomocy korbki, albo przy pomocy silnika. Jeżeli robimy to przy pomocy korbki, to jest to dość ciche, brzmi to tak.
1: Ale wtedy to się wolniutko przesuwa. Przesuwaj, przesuwaj dalej. Łatwiej jest tak precyzyjnie wymierzyć, o jaką klatkę ci chodzi.
0: Tak, właśnie jak pracuję korbką, to jeden obrót korbką przesuwa nam tę taśmę tylko o dwie klatki. Więc dzięki temu możemy rzeczywiście przesuwać tę taśmę powoli, dokładnie się przyjrzeć każdej klatce, w dowolnym momencie sobie tę taśmę zatrzymać, jeżeli jest coś, na co trzeba jeszcze bardziej zwrócić uwagę, albo na przykład spojrzeć przez lupę. Natomiast jeżeli akurat jest takie miejsce, że nie musimy mu się tak dokładnie przyglądać, wtedy możemy przełączyć ten stół na napęd silnikowy i wtedy brzmi to tak.
1: No, ale wtedy niewiele widać.
0: No wtedy te taśmy przesuwają się na tyle szybko, że rzeczywiście cały ten obraz się zlewa. Ale gdyby założyć te taśmy na inny stół, właśnie taki służący specjalnie do oglądania tych filmów na ekranie i słuchania tego, co jest na taśmie zapisane, no to wtedy wszystko będzie bardzo dobrze widać. Zaraz przejdziemy do drugiej pracowni, gdzie taki stół się znajduje i będę mógł pokazać, jak to wygląda.
1: A mogę ja pokręcić korbką?
0: Bardzo proszę.
1: To jest nieprawdopodobne uczucie. Bo mam świadomość, że mam przed sobą kawał historii, historii kina, ale i historii Polski. A tutaj za nami inny stół, stół drewniany. On wygląda no jak taki stół z epoki sprzed wielu, wielu lat. Czy to jest stół na przykład do odsłuchiwania dźwięku? Nie, bo nie widzę żadnych głośników.
0: Nie, to jest taka zwykła przewijarka do taśm. To jest stół mający już prawie 60 lat, więc też dość stary, ale ja go akurat bardzo lubię. Do takiego prostego przewijania taśmy filmowej on się naprawdę świetnie nadaje i mimo, że jest taki stary, bardzo lubię na nim pracować. Ten stół wygląda jak taki zwykły stół, ma drewniany blat i po bokach tego blatu są dwa obrotowe talerze. I to właśnie też służy temu, żeby móc na jednym z tych talerzy położyć całą rolkę taśmy i powoli przewijać ją na ten drugi. To jest stół bez silnika, on działa tylko na korbkę, no ponieważ jest już mocno stary, to ta korbka troszeczkę skrzypi.
1: Piękne dźwięki. Powiedziałeś jeszcze o jednym miejscu tutaj. Możemy tam wejść?
0: Teraz znajdujemy się w pracowni konserwacji, czyli w takim miejscu, gdzie nasze koleżanki konserwatorki czyszczą te taśmy i przygotowują właśnie. Czasami do pokazów kinowych, ale najczęściej do digitalizacji. Więc tutaj czyści się takie taśmy, skleja, jeżeli są porozrywane, naprawia, jeżeli są w jakiś sposób zniszczone. No i traktuje się te taśmy jak zabytki, no bo to są w końcu w pewnym sensie zabytki, tylko troszeczkę inne niż obrazy czy rzeźby.
1: Ale to jest praca marzeń. Cały czas ogląda się filmy. No. I to nie takie filmy dostępne w kinach czy w telewizji.
0: Nie do końca się je ogląda, raczej się na nie patrzy, a to jest jednak nie to samo. Ale to jest rzeczywiście niesamowite, że pracujemy tutaj z takimi filmami, których, no zdarza się, że mamy przed sobą filmy, których nikt nie oglądał od kilkudziesięciu lat i które pewnie nieprędko ktoś obejrzy, bo jeżeli takie taśmy są naprawdę bardzo mocno zniszczone, no to jest przed nami bardzo dużo pracy, zanim ten film zostanie doprowadzony do takiego stanu, żeby można go było publiczności pokazać.
1: A, tutaj równie dużo rolek.
0: To jest taki bardzo skomplikowany stół do oglądania i on jest taki skomplikowany, dlatego że na nim można oglądać wszystkie możliwe rodzaje taśm filmowych. I dlatego właśnie tutaj tych wszystkich roleczek, przekładni, zębatek jest tak bardzo, bardzo dużo. bo prawie każdą taśmę można na ten stół założyć i obejrzeć, tylko w zależności od tego, co to jest za taśma, trzeba ją założyć inaczej i inaczej nawlec na te wszystkie roleczki.
1: Z jednej strony leżą takie talerze, na które położymy taśmę. Położenie taśmy myślę, że nie byłoby specjalnie skomplikowane, ale już przewleczenie tej taśmy przez te wszystkie rolki, no to już jest umiejętność, to już trzeba wiedzieć, gdzie włożyć

0: taśmę, żeby nie zrobić krzywdy.
1: No tak, to jest rzeczywiście, no można powiedzieć, wyższa szkoła jazdy, bo tych roleczek jest tutaj kilkadziesiąt, no ale zaraz sobie z tym damy radę. Wyjmujemy taśmę z puszki.
0: I to jest cały czas ten sam film?
1: Tak, to jest nadal ta relacja z pogrzebu Piłsudskiego, tylko że teraz obejrzymy początek tego filmu, a tam przed chwilą na tym stole, gdzie były te cztery taśmy, to już zbliżałem się do końca.
0: Powiem szczerze, nie domyśliłabym się, którędy te taśmy poprowadzić.
1: Uruchomimy ten stół.
0: Mówię, to jest wszystko precyzyjne. Trzeba odpowiednio naciągnąć.
1: Naciągnąć, ale ani nie za słabo, żeby ta taśma nie była luźna, ani nie za mocno, żeby nie pękła, no bo to jednak jest delikatny plastik. Ponad tymi wszystkimi rolkami znajduje się ekran, na którym już za chwilę będziemy mogli obejrzeć ten film, a po bokach są dwa głośniki, z których będzie płynąć zapisany na tej taśmie dźwięk, bo na taśmie mamy zapisany zarówno obraz, jak i dźwięk do tego filmu. A, tylko że jeszcze jest do góry nogami, nie, to...
0: Film został założony do góry nogami. Trzeba to po prostu odkręcić.
1: To teraz pokażemy, jak się przewija na takim drewnianym stole. Siadamy przed tym stolem. Na ten obrotowy talerz po lewej stronie zakładamy taśmę. Natomiast na tym drugim talerzu po prawej stronie umieszczamy pustą szpulkę. No i początek tej taśmy nawijamy na tę szpulkę i po prostu przewijamy.
0: Kręcimy po to, żeby film był nawinięty od początku.
1: Tak, bo teraz akurat był od końca, no a od końca źle się ogląda.
0: No ale to też pokazuje, na ile elementów trzeba było w takim dawnym kinie zwracać uwagę.
1: Tak, zresztą był taki fajny sposób wśród kinooperatorów używany, żeby było łatwo odróżnić, czy ta taśma jest początkiem, czy końcem. Owszem, było zawsze napisane, czy to jest start, czy to jest koniec, ale poza tym początek taśmy zawsze był pomalowany na zielono, a końcówka taśmy była czerwona. Także kiedy wyjmowało się taką szpulkę z pudełka, od razu było widać, czy to jest początek, no a jeśli to jest koniec, to że trzeba ją przewinąć. Przewinęliśmy już całą rolkę.
0: I wracamy do tego drugiego stołu przeglądowego. Znowu przez te wszystkie szpulki trzeba wszystko nawinąć, a ja ci mogę jakoś pomóc?
1: To już sam sobie z tym wszystkim poradzę. Akurat często z tego stołu skorzystam, więc mam wprawę.
0: Tu powinna być jakaś podpowiedź, jakiś rysunek, jak tą taśmę przeblec.
1: Mamy rysunki. Więc jeżeli biorą się za pracę przy tym stole jacyś pracownicy, którzy mają jakieś wątpliwości, to tutaj... Jest ściągawka, jak to zrobić dla poszczególnych rodzajów taśmy.
0: Wcale to nie jest
1: nic,
0: co ułatwia.
1: No dobrze, no to zaczynamy. Na początku będzie trochę szumu, bo to będzie kilka metrów taśmy, które no zawsze na początku trzeba dokleić.
0: 3, 2, 1... Duży napis, pogrzeb marszałka Józefa Piłsudskiego 12 maja.
1: Do 18 maja 1935 roku, no bo te uroczystości trwały kilka dni.
0: Film wykonany przez Polską Agencję Telegraficzną, Związek Producentów Filmów Krótkometrażowych, Polski Związek Producentów Filmowych. Pokazane są i portrety marszałka z czarną wstęgą i informacje o pogrzebie na murach miasta. To byli chyba harcerze.
1: Tak, bo tam i wojsko, i harcerze, i wszyscy oficjele brali udział w tych uroczystościach.
0: Te zdjęcia są tak dokładne, że można byłoby znaleźć swoich przodków.
1: To się czasami zdarza, że na tych starych filmach komuś uda się rozpoznać. Babcie, ciocie, kogoś z rodziny, kogoś ze znajomych. Mnie także coś takiego się kiedyś zdarzyło. Oglądałem jakiś film i nagle widzę ludzi, których znam z moich rodzinnych zdjęć. Ja wprawdzie nie wiem, kto to jest. To byli jacyś przyjaciele mojej prababci, ale znam tych ludzi. I rzeczywiście

0: Okazało się, że ten film był kręcony w tej miejscowości, skąd oni pochodzili, więc prawdopodobnie to byli po prostu znajomi mojej prababci, uchwyceni na filmie.
1: A tutaj zupełnie inny film. Czy to jest film też dokumentalny?
2: Nie, to są odrzuty z filmu, który nagrywa wytwórnia filmów dokumentalnych. Agata Smolnicka-Woźniak, konserwatorka zbiorów.
0: Sceny, które nie zostały w tym filmie ostatecznie wykorzystane. Z końca lat 70., więc już dużo, dużo nowsze, no ale też stare. Kiedy kręciło się filmy, no to zawsze kręci się dużo, dużo więcej niż jest ostatecznie potrzebne i potem wybiera się to, co do tego filmu w końcu wchodzi, a to wszystko, co z tego filmu zostaje wyrzucone i się w nim nie znajdzie, to nazywamy właśnie odrzutami. I do niektórych filmów takie odrzuty są zachowane w naszych archiwach, także można sobie popatrzeć na te wszystkie sceny, które się nie udały, na te fragmenty, które no, nie weszły do tego filmu. Nie zawsze tak jest, ale do niektórych filmów takie materiały też mamy.
3: Ja patrzę tutaj na ten stół. Są nożyczki, są pensety, są waciki. Do czego to wszystko jest potrzebne?
2: Do konserwacji taśmy filmowej. Przede wszystkim wykonujemy najważniejsze naprawy i do tego wszystkiego narzędzia są niezbędne. Wacikami czyścimy podstawowe zanieczyszczenia taśmy i jest to najbardziej precyzyjny sprzęt.
3: Pani w rękawiczkach, to też chodzi pewnie o to, żeby tej taśmy w żaden sposób nie zabrudzić.
2: Taśma składa się z emulsji i podłoża. Emulsja jest bardzo wrażliwa na dotyk naszych dłoni, które często mają na sobie jakieś zanieczyszczenia czy wilgoć i w kontakcie z samą emulsją potrafimy zostawić ślad.
3: Tutaj przecież rekonstruuje się nie tylko filmy dokumentalne, ale fabularne również, takie przedwojenne.
0: No i przedwojenne i nadpowojenne mi też czasami tutaj pracujemy. No generalnie w naszych zbiorach mamy nie wszystkie, ale prawie wszystkie filmy, które w Polsce zostały zrealizowane i dokumentalne, i fabularne, i nawet mamy niektóre filmy reklamowe. Także naprawdę jest nad czym pracować.
4: To jest taśma jeszcze sprzed wojny, więc ona jest już naprawdę starutka. Oczywiście należy tę taśmę wyczyścić, bo ona często jest mocno zabrudzona, i posklejać, jeżeli są jakieś rozerwania. Przewijamy ją.
3: Same zdjęcia, czyli te ujęcia, nie są zniszczone.
4: One wyglądają, jakby nie były zniszczone, dlatego że jedna taka klatka na taśmie filmowej jest mniej więcej wielkości znaczka pocztowego. Natomiast wyobraźmy sobie, że ten znaczek pocztowy jest powiększany do wielkości obrazu kinowego. I coś, co tutaj na taśmie filmowej jest maleńkim zadrapaniem, jakąś maleńką ryską, której nawet nie widzimy gołym okiem, w momencie, kiedy powiększymy ten obrazek do wielkości całego ekranu kinowego, no to wtedy będziemy widzieć jakieś duże zniszczenia. O, tutaj mamy następne ujęcie. Widzimy gości na balu.
3: Rzeczywiście.
4: Malutkie. Gdybyśmy przyjrzeli się temu pod szkłem powiększającym, to będzie widać, że niestety ta taśma jest dość mocno porysowana.
3: Czym się czyści te brudy?
4: Mamy takie specjalne rozpuszczalniki, służące między innymi do czyszczenia taśm filmowych.
3: To się zamacza watkę? Jak to wygląda?
4: Najczęściej robimy to przy pomocy zwykłych patyczków do uszu, bo one są bardzo wygodne do czyszczenia takich mniejszych zabrudzeń.
3: A czy ja też mogłabym jedną klatkę wyczyścić?
4: Bardzo proszę.
3: Będę miała swój udział w rekonstrukcji przedwojennego filmu. Bo tutaj widzę taką czarną plamkę. Tu,
4: a możliwe, że ona jest z drugiej strony? O, i już nam zeszła.
3: Proszę mnie umieścić w napisach końcowych.
4: Była taka komedia przed wojną, polska komedia, Paweł i Gaweł. Komedia muzyczna, tam było kilka piosenek, między innymi bardzo znana do dzisiaj kołysanka Ach, śpij kochanie. To jest piosenka, którą myślę, że wszyscy was znają i ona pochodzi właśnie z filmu.
3: To jest Paweł i Gaweł?
4: To jest właśnie Paweł i Gaweł. Teraz przewiniemy tę taśmę do odpowiedniego momentu. I obejrzymy właśnie tę scenę z kołysanką. Jeszcze kawałek dalej. O, to już jest ta scena. Jeszcze tylko przewiniemy na początek.
5: Dlaczego nie chcesz spać, a śpi po nocą? Kiedy gwiazdy
4: kawałek
5: się
4: cofnę.
5: Nocą, wszystkie dzieci no.
4: Teraz przewiniemy do początku.
3: Jak patrzę na taśmę, to obrazki są idealne, a tutaj widać różnego
4: dużo
3: rodzaju
4: małych czarnych rysek. Te ryski nazywamy zadeszczeniem, dlatego że kiedy oglądamy taki film, to wygląda tak, jakby na planie padał ulewny deszcz.
3: A te ryski można usunąć?
4: Z taśmy filmowej niestety nie, natomiast w postaci cyfrowej, kiedy już właśnie pracujemy na zeskanowanych klatkach, to można i to się właśnie robi.

0: robi w pracowni konserwacji tej cyfrowej już. Tak samo jak retuszujemy w komputerze zdjęcia, tak samo każdą klatkę filmową z tego filmu możemy właśnie wyczyścić z tych rys i plam.
1: Puszczamy?
2: Inne miasto. Gwiazdy miastu dają znać, że dzieci muszą spać. A śpi, kochanie, jeśli gwiazdki z nieba chcesz, dostaniesz. Czego pragniesz, daj mi znać, ja ci wszystko mogę dać, więc dlaczego nie chcesz spać? Ach, śpi, bo nocą, kiedy gwiazdy się na niebie zlocą. Wszystkie dzieci, nawet zle, pogrążone są myślnie, a ty jedna tylko nie.
1: Ale zastanawiam się, czy ten szum to jest szum tylko taśmy, czy również tutaj tych urządzeń?
0: To jest trochę tego, no bo to urządzenie samo z siebie też szumi, dużo bardziej niż takie profesjonalne projektory w kinie, ale to, że ta taśma jest taka mocno porysowana, to także wpływa na to, że ona mocno szumi. To, co teraz słyszeliśmy, to jest dźwięk właśnie prosto z takiej zniszczonej przedwojennej taśmy, więc tutaj tych szumów słychać było bardzo dużo.
3: Mamy w zbiorach jakieś 600 tysięcy puszek z taśmą filmową.
1: Nie da się tego obejrzeć w ciągu jednego życia.
3: Niestety nie.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: I przez kontakt, i przez wtyczkę zwartą gwardią płynie prąd. Włączasz pralkę, płynie prąd. Lapka, mikser, tam też prąd.
1: Kto nie wierzy,
0: robi błąd.

pasta. Będzie o ciastach. To banjo. Rośnie o nich bandzioch. O masta. Będzie o ciastach. To je dużo ciasta. Ten nogą nie szasta.

0: Będzie bajkowy superhit
1: i śpiewanie na żywo.
0: A może napiszemy piosenkę?
1: Co? Chyba ty.
0: Rodzinny koncert życzeń.
1: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
2: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
4: Posłuchajcie nas uważnie.
5: Wszyscy starsi oraz młodsi.
4: Dzisiaj będzie na poważnie.
5: Bo nieważne skąd pochodzi.
4: Kto wysoki jest czy niski.
5: Woli rower czy pływanie.
4: Nosi spodnie czy spódniczki.
5: Płatki zjada na śniadanie.
4: Czy kanapki z żółtym serem.
5: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
4: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
5: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
4: Na Podhalu czy na Helu.
5: Na Mazurach czy Podlasiu.
4: Skup się dobrze, przyjacielu.
5: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
4: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
5: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
4: Niech wygodnie się rozsiądzie.
5: Mówi się rozsiądzie, misiu.
4: Tak się jakoś zrymowało.
5: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
4: Ale ci się powiedziało?
5: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
4: Dzwonek dziadka Damazego.
5: Co był w dawnej szkole woźnym.
4: Dziadek dziadka Ignacego.
5: Miłym woźnym był, czy groźnym?
4: Dziadek mówił, drogi dziadku.
5: I miał czarodziejski dzwonek.
4: Co Ignacy dostał w spadku.
5: Niezły z niego ancymonek.
4: Pozostawił kredę, ławkę.
5: W niej atrament w kałamarzu.
4: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
5: Po wpisanym komentarzu.
4: I zaklęciu z nazwą szkoły.
5: Cudne są te opowieści.
4: Każdy słuchacz jest wesoły.
5: Chcecie poznać szkolne treści?
4: Jak to było i dlaczego?
5: Siądźcie obok smoka, misia.
4: Magia dzwonka Damazego.
5: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
4: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
5: Siadajmy przy stole.
6: Misia Michasia i Smoka Adasia, podcast szkolny.
7: Adasiu, Adasiu, gdzie jesteś? Adasiu, to ty? Odezwij się! Słucham? Możesz powtórzyć? No nic nie rozumiem.
8: Ojej!
7: Adasiu, czy coś ci się stało? Może ci pomóc?
8: Możesz mi to zdjąć z głowy?
7: Zdjąć z głowy? Ja nawet nie wiem, gdzie jesteś. To skąd mam wiedzieć, gdzie jest twoja głowa?
8: Pod kartonami! Pod kartonami! Pomóż mi, bo nie mogę się zdjąć.
7: Ojej, już biegnę, ale nie widzę żadnych kartonów.
8: No zejdź ze mnie.
7: Ja na tobie?
8: Siedzisz na mnie.
7: Ojej, ale już nie mówisz z pudełka, czyli udało mi się pomóc.
8: Rzeczywiście. Głowę mam wolną, tylko reszta ciała.
7: To podaj mi łapki, ja będę cię wyciągać.
8: O, nareszcie. Już myślałem, że zgasło światło.
7: Ach, trochę się tego na ciebie zwaliło, Adasiu. O, nie ma co.
8: O, to prawda. Szukałem czegoś, kiedy nagle łubudu i zrobiło się ciemno.
7: Ciekawe, czego szukałeś w tych szpargałach.
8: W jakich szpargałach?
7: Dziadek tak mówi, dziadek Ignacy, szpargały. Śmiesznie, co nie? Szpargały na takie różne takie... O, takie.
8: Nawet bardzo. To są kartony, jakieś listewki z szafy Wojtka, no.
7: To ty byłeś w szafie Wojtka? A po co? Rozmawiałeś z ubraniami?
8: Jakimi ubraniami?
7: No w tej szafie.
8: Szukałem tylko... Znaczy, że jak wiesz...
7: Kolejny raz już powiedziałeś, że szukałeś i szukałeś. Ale czego?
8: No nie, tam nieważne. I tak nie udało mi się znaleźć.
7: To powiedz czego, to pomogę ci szukać. Jestem bardzo dobrym szukaczem, wiesz. Naprawdę.
8: Tak? No. Szukaczem jesteś?
7: Szukaczem.
8: Dobrym?
7: Dobrym.
8: I co, zechciałbyś mi pomóc?
7: Oczywiście. Przecież jesteśmy przyjaciółmi.
8: No to tak, to prawda, jesteśmy, odkąd pamiętam.
7: Otóż to. A przyjaciele sobie pomagają.
8: Słusznie, pomagają sobie. Pomagają.
7: Dziadek mi tak zawsze mówi. Mhm. Zawsze, że pomagają, że przyjaciele mogą na sobie polegać jak na zawiszy.
8: Tak mi się wydaje. To przecież śmieszne.
7: Dlaczego? Nie ma w tym nic śmiesznego. Naprawdę mogą polegać jak na zawiści.
2: No mogą sobie na sobie polegać. Ale polegać jak na myszy? No, może lepiej na kocie polegać.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.

0: Dasiu, nie jak na myszy, tylko jak na zawiszy.
1: Jakiej zawiszy?
0: Ojej, nie jakiej, tylko na jakim.
1: No to na jakim zawiszy?
0: Nie słyszałeś? To chyba najodważniejszy i najsławniejszy rycerz.
1: Ach, Michasiu, przecież nie ma rycerzy. No, byli, ale dawno temu.
0: No wiem. I wiem też, kto nam może o rycerzach opowiedzieć.
1: O tym Zawiszu Czarnym?
0: Aha, Zawiszu. Zawiszy, no pewnie, że tak. To ulubiony rycerz dziadka Ignacego.
1: To super, to w drogę do dziadka, Michasiu.
0: Biegniemy do dziadka.
1: Tak jest.
0: Dziadku, dziadku, jesteś w domu?
1: Przyszliśmy w odwiedziny.
2: Witajcie, chłopcy. Co za miła wizyta. Wchodźcie, wchodźcie, zapraszam. A, siadajcie. Macie ochotę na szarlotkę i herbatkę?
1: Pewnie, szarlotka. Uwielbiam.
0: To moja ulubiona. Herbatkę poproszę malinową.
1: Ja też. Jakoś chłodno się zrobiło na zewnątrz.
2: Aha, to nic dziwnego, Masałyki. Jesień w pełni. Proszę, częstujcie się. Smacznego. No tak się cieszę, że wam smakuje, chłopcy. Pyszne?
1: No jeszcze jak... To jest takie, że chyba nigdy takiego czegoś nie jadłem u ciebie.
0: Dziadku. Ani królowie, ani rycerze, ani królewnie nawet.
1: Ani ten Zawisza Czarny nawet.
2: Słucham? Zawisza Czarny? Aha. Powiedziałeś Zawisza Czarny? Mhm. Skąd o nim wiesz?
1: Michaś mi opowiadał, że był bardzo dzielny i silny.
0: No bo tak mi kiedyś opowiadałeś, dziadku. Mówiłeś mi, pamiętasz, że taki był?
2: No to oczywiście, że pamiętam, to nie sposób zapomnieć.
1: Michaś mówił, że to był najsławniejszy polski rycerz.
2: O, Zawisza Czarny z Garbowa, herbu Sulima.
1: Co?
2: Delegat na sobór w Konstancji.
0: Jak ja uwielbiam, dziadko, opowieść.
1: Herbu Sulima, to ładnie brzmi. A on był odważny?
2: Walczył z krzyżakami, Turkami, Husytami. Pochowany w 1428 roku w Krakowie.
0: O właśnie, pamiętam, że walczył z krzyżakami.
1: A on miał dzieci?
2: Miał żonę Barbarę, herbu Pilawa i trzech synów, Jana, Marcina i Stanisława. Oj, miał też wielki talent dyplomatyczny. To on doprowadził do pojednania Polski i Węgier na zjeździe w Lubowli w 1412 roku.
1: Doprowadził?
2: Tak!
1: No to znaczy się, że był bardzo mądry, nie?
2: Oj, tak. Była w nim słodycz języka, gładkość i wdzięk taki, że swą uprzejmością przyciągał do siebie nie tylko ludzi odważnych i dobrze urodzonych, ale także barbarzyńców.
1: Kogo?
0: Ojej, jak ja chciałbym być taki jak on.
2: Wyróżniał się najtrudniejszym rodzajem męstwa. Był wytrwały w walce, a poza tym dzięki rozwadze i umiarkowaniu był najlepszym rycerzem.
1: I naprawdę nie lubił tych barbarzyńców?
2: Nie lubił.
1: A to byli źli?
2: Źli. A on dobry.
1: Jak nie lubił złych, to prawdziwy rycerz.
2: A?
1: Ale zaraz, on był naprawdę prawdziwym rycerzem, czy był takim wymyślonym, jak z bajki?
2: Najprawdziwszym. Pięknie opisał go Henryk Sienkiewicz w Krzyżakach.
0: Czekaj, Adasiu, pamiętasz? Oglądaliśmy razem.
1: Tak, pamiętam. Ten film o rycerzach, choć super był.
0: Taki kolega jeden pytał, czy to film naprawdę z czasów Krzyżaków. Aha. Wiesz? On był trochę straszny, ten film, co nie?
1: Trochę, szczególnie jak zamykali sobie te hełmy.
0: Nic nie widzieli.
1: Nic nie widzieli.
2: Sienkiewicz napisał: między przedchorągiewnymi szedł najstraszniejszy ze wszystkich Polaków, Zawisza Czarny, herbu Sulima. Zawisza czasem równo poruszał tarczą i odbijał cios. Nie oglądał się nawet i szedł, pracując naprzód, jak czarna chmura, z której co chwila piorun wypada.
1: Fantastycznie, dziadku, opowiada.

0: Nic nie rozumiem, ale fantastycznie.
1: Dziadku, to ten Zawisza to chyba musiał chodzić do jakiejś szkoły rycerskiej.
2: O! To nie całkiem tak wyglądało, chłopcze. Nie całkiem.
0: Szkoła rycerska? Jak tak całkiem nie wyglądało, to jak wyglądało?
2: Dawien dawna królowie, książęta, władcy utrzymywali większe lub mniejsze armie, prawda? W jej skład wchodzili najpierw rycerze, a później dopiero dołączyli do nich przysposobieni chłopi czy mieszczanie.
0: A skąd się brali ci chętni do tej armii?
2: Trzeba było ich przeszkolić. Łucznicy, oszczepnicy, później kusznicy. Zajmowali się tym najlepsi żołnierze królewscy.
1: Czyli jednak były kiedyś szkoły rycerskie, dziadku.
0: Takie, w których mogli się nauczyć tego rycerstwa.
2: Zazwyczaj to ojcowie uczyli synów rycerskiego rzemiosła, albo zatrudniali do tego fachowców.
0: A jakich fachowców?
2: Szermierzy, fechtmistrzów, kawalerzystów.
1: Czyli kogo?
0: Właśnie.
2: O tych, którzy byli najlepsi w fechtowaniu, czyli robieniu mieczem.
0: Jak to robieniu mieczem? Oni sobie robili miecze?
2: No oczywiście, że nie.
1: A my w przedszkolu to kiedyś zrobiliśmy sobie z patyków takie miecze. Albo potem takie z piankowych rurek, z basenu, wiesz, które...
0: Opowiadałeś, nawet pokazywałeś mi, bo...
2: Nie, chłopcy. Robienie mieczem oznaczało umiejętność walki ciężkim mieczem.
0: Tak, one naprawdę były takie ciężkie, bo jak Michaś przyniósł, to nie był ciężki ten miecz z przedszkola.
2: Prawdziwe miecze były bardzo ciężkie. Obawiam się, że wy nawet we dwójkę nie dalibyście rady podnieść takiego miecza.
0: Tak? No to jak oni nimi machali?
2: A ćwiczyli od najmłodszych lat. Ćwiczyli jazdę konną, walkę kopią, mieczem.
1: Właśnie. Adasiu, pamiętasz? Widzieliśmy to w takim filmie, jak walczyli na turniejach rycerskich. Pamiętasz?
0: No w tym Okrzyżakach też był taki turniej.
1: No, to jeździł takim, pamiętasz?
0: A nie, tam nie jeździł.
1: Konikiem.
0: A, no to ja widziałem inny film.
1: Jaki?
0: Też z tobą. To jechali konikiem i mieli takie długie patyki. O tym mówisz? No.
2: Później zmieniały się miecze w coraz lżejsze. W szable, szpady, pałasze, kordelasy.
0: Kordelasy? Ale śmiesznie się nazywały, tylko nie wiem, co to takiego.
2: W średniowieczu rycerze nosili też tarcze do obrony przed pikami czy mieczami.
1: My też w przedszkolu mieliśmy tarcze. Z takich kartonów tekturowych wycinaliśmy.
0: Szkoda, że nie możemy uczyć się w takiej rycerskiej szkole.
1: Jeździlibyśmy na konikach, odwiedzali inne kraje.
0: Tak.
2: Gdybyście chcieli, moglibyście odwiedzić pewną szkołę.
0: Naprawdę?
2: Aha.
0: I zobaczylibyśmy walczących rycerzy na koniach i z mieczami?
1: Dziadku, przecież to niemożliwe. Sam mówiłeś, że to było dawno, dawno, dawno temu.
0: Tak, tak mówiłeś.
2: A tajemnicza magiczna tablica i dzwonek dziadka Damazego?
0: Tak. Naprawdę? A moglibyśmy jej użyć?
2: Owszem, pod warunkiem, że pomożecie mi znieść ją ze strychu.
0: Ostatnio pomagamy zawsze.
1: Tak, właśnie. Ja mogę nieść dzwonek i kredę.
0: A ja pomogę dziadkowi z tablicą.
2: W takim razie chodźcie, chłopcy.
0: Tak, idziemy.

0: No nie wiem dlaczego, ale wydaje mi się, że ta tablica robi się coraz cięższa.
1: To prawda, dziadku Michasia, to prawda.
2: Nie było tak ciężko.
1: No pewnie, bo niosłeś tylko dzwonek.
2: O nie tylko, niosłem też kredę, zapomniałeś?
1: Kredę niósł, wielki mi ciężar, ogromny.
0: Dość już tych słownych przepychanek, chłopcy. Czas was wysłać do szkoły.
1: Do szkoły rycerskiej, dziadku Michasia?
2: Ja jestem gotowy. Czy mam już dzwonić?
1: Zaczekaj, Michasiu. Przecież musimy napisać na tablicy nazwę szkoły.
2: Znaczy, ty musisz. To ja proste, pisz. Szkoła rycerska w Polsce.
1: Bardzo proszę.
0: Stop! Co? Stop, nie tak szybko. Trzeba napisać właściwą nazwę. Uwaga. Królewski Korpus Kadetów.
1: Jaki znowu korpus? Nie rozumiem.
2: Kadetów? Przecież chcieliśmy obejrzeć szkołę rycerską.
1: Tak,

0: O, ja wam później ten wszystko wyjaśnię, a teraz już piszcie, chłopcy. Proszę,
1: To znaczy ja będę pisał.
2: Tak, tak, Bładaś opisze ode mnie o wiele lepiej.
1: A on lepiej ode mnie dzwoni.
2: Aha.
1: No, a, bo Michaś zadzwoni dzwonkiem, kiedy ja napiszę, pamiętaj. Nie odwrotnie.
0: Dobrze, już dobrze. Królewski Korpus Kadetów. Pisz.
1: Dobrze. Królewski.
0: Aha, przez o z kreską.
1: No to lepiej. A ty...
0: O, dobrze.
1: O, już jest z kreską.
0: Dobrze, dobrze.
1: Korpus z kreską?
0: Bez.
1: No to bez.
0: Kadetów.
1: Kadetów.
0: Z kreską. A teraz jeszcze dopisz Pałac Kazimierzowski.
1: Proszę bardzo. Pałac Kazimierzowski.
2: Jeszcze ten Kazimierzowski. Dobrze napisałeś? Zobacz.
1: Dobrze.
2: Kazimierzowski.
1: Dobrze napisałem.
2: A już. To.
1: No i gotowe.
2: Ale wszystko napisałeś?
1: Wszystko. A ty dzwoń, Michasiu, nie gadaj.
2: Dobrze.

0: Ojej, widziałeś, jak jeździli i walczyli?
1: Jakie mieli kolorowe ubrania i takie śmieszne czapki, co nie?
0: Ale ja nie widziałam żadnego rycerza. Żadnych mieczy, tylko jakieś takie,
1: mieli takie wielgaśne strzelby, właśnie, co wypuszczały dużo dymu.
0: Dziadku, to nie była żadna szkoła rycerska.
1: A to pewnie był ten dziwny korpus, który wpisałem.
2: Oj, chłopcy, to właśnie było właściwe miejsce.
1: No ale nie było rycerzy w zbrojach z kopiami i starczami.
2: To była bardzo sławna szkoła rycerska.
1: Bardzo sławna? Naprawdę?
2: To?
1: I co, chodził do niej ten sławny Zawisza Czarny?
2: Nic z tych rzeczy. Zawisza żył w XV wieku, a ta akademia była w XVIII.
1: O.
0: Od 18, jak się odejmie 15,
1: no to, odejmuj,
0: to będzie 18. A ta chwila to będzie?
1: Myślę.
0: 18?
1: Z odejmowaniem to są problemy. Ale wiem. To będzie 3.
0: Dziadku, to tylko 3 lata różnicy.
2: Basałyki, to 15 i 18 stulecie.
1: Czyli co?
2: Czyli dzieli je ponad 300 lat.
1: Ojej, to bardzo dużo. Czyli w takiej szkole rycerskiej nie było rycerzy.
2: A, szkoła rycerska była szkołą państwową, założoną 15 marca 1765 roku w Warszawie przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Była utrzymywana przez Skarb Państwa i miała siedzibę w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie.
1: W Warszawie była szkoła rycerska? To ja nie wiedziałem.
2: Szkoła początkowo nosiła nazwę Akademii Szlacheckiej Korpusu Kadetów, a potocznie była nazywana Szkołą Rycerską.
0: Aha, czyli to była, dziadku, taka szkoła wojskowa, taka do nauczania żołnierzy, tak?
2: W lutym 1766 roku rozkazem królewskim połączono Królewską Kompanię Kadetów z Kompanią Kadetów Artylerii w jeden Królewski Korpus Kadetów.
1: Wiedziałem, że chodziło o korpus, wiedziałem.
0: O korpus kadetów, Adasiu.
1: No, to chyba bardzo długo działała, dziadku Michasia, co nie?
2: No, przez 30 lat swej działalności wychowała około 650 kadetów oraz 300 eksternów i została zamknięta decyzją władz rozbiorowych 30 listopada 1794 roku.
0: A 1794 to było dawno temu? To dawniej niż ty się urodziłeś, dziadku?
2: Została zamknięta ponad 200 lat temu!
1: Aż 200 lat?
2: Oczywiście, basałyki, no ja nie jestem aż taki stary!
1: Szkoda.
2: Szkoda?
1: Szkoda, że już nie ma takich szkół.
2: A.
0: Od razu byśmy do niej poszli, prawda, smoku?
1: No pewnie, i bylibyśmy rycerzami.
2: W

0: każdej szkole powinno uczyć się rycerskich ideałów.
1: Takich od Zawiszy Czarnego?
0: Tak. Rycerz powinien być uczciwy i mężny.
2: To tak samo jak my.
1: Tak.
0: Nie powinien się bać i zawsze mówić prawdę.
1: Michasiu, to tak jakby było o nas.
2: Ale wiesz, no, czasem to chyba można się trochę bać.
1: No, czasami to wiadomo, że można.
0: Rycerz pomaga potrzebującym, umie przyznać się do porażek i błędów.
1: No, widzisz, Michasiu, czyli właściwie jesteśmy rycerzami.
0: Powinien być też szlachetny wobec dam.
1: Wobec dam, czyli kogo?
2: Znaczy, wobec dziewczynek też?
1: A, chodzi o dziewczynki. Masz na myśli twoją Zosię z przedszkola?
0: Rycerz nie plotkuje, nie jest złośliwy, dba o zdrowie.
1: Nie plotkuje.
2: Ja na przykład piję mleko i jem miód dla zdrowia.
1: Tylko czasami za dużo go zajadasz.
2: Bo rycerz musi być silny, tak, żeby pomagać innym. Ale, prawda, dziadku?
1: Ale nie żarłoczny. A czy my moglibyśmy być rycerzami?
0: No, myślę, że wy jesteście na najlepszej drodze do zostania rycerzami, Basałyki.
1: I tylko my nie będziemy walczyć ze smokami, bo wiadomo...
2: Będziesz pierwszym smokiem rycerzem, Adasiu.
1: Moi przodkowie mieli czasami na pięku z rycerzami, ale później się z nimi zaprzyjaźniali. I ja jak zostanę smokiem, znaczy rycerzem...
2: To już nie będziesz się musiał zaprzyjaźniać z rycerzem.
1: Jak to? Dlaczego nie będę musiał?
2: Bo już jesteśmy przyjaciółmi. Smok i rycerz.
1: Razie,
2: ty będziesz rycerzem, tak, ja będę.
1: Tak, na razie jeszcze nie, ale...
0: Na razie, chłopcy, to powinniście chyba już wracać do domu, co?
1: Już? Ojej! Jak późno się zrobiło.
2: To wracajmy opowiedzieć Leszkowi i Wojtkowi, jaką szkołę dziś odwiedziliśmy.
1: Tak, tak. Biegnijmy. Do widzenia, dziadku Michasia.
0: Do widzenia, rycerze.
2: To jeszcze nie, ale będziemy się starać, dziadku. Pa, pa.
1: Bardzo będziemy się starać. Pa.
2: Wiesz co? Myślę sobie, że fajny był ten podcast szkolny rycerski. I jest lepszy od nieszkolnego podcastu. O.
1: Jest zupełnie inny, bo szkolne są wiadomo jakie.
2: Tak? Jakie są? Bo dzisiaj mówiliśmy o rycerzach.
1: No chodzi o to, że te nie o szkole są po prostu bardziej jakby dorosłe.
2: Nie, no chyba nie. Przecież wszyscy będą kiedyś w szkole.
1: O, będą, już są albo kiedyś byli.
2: A to są tacy, co kiedyś byli, a już nie są? Jesteś rycerze?
1: No tak. A dziadek Ignacy? A babcia Janeczka?
2: A to masz rację, zgadzasz.
1: A ten Wojtek z Leszkiem, co nie?
2: Znowu racja.
1: A Martyna, Ania, Daria, Klaudia? Też wszystkie już dawno mają szkoły za sobą.
2: Rzeczywiście. Chociaż nie są rycerzami.
1: Nie są.
2: A czyli tylko my? I słuchacze niektórzy? Jeszcze nie byliśmy w szkole?
1: Ja tu nawet nie byłem w przedszkolu.
0: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Najwyższy czas
3: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
0: i pomysłowym misiem Michasiem.
1: Ale to dopiero za tydzień.
2: Przecież wiem.
3: Zgadza się, już za tydzień, ale słuchajcie też innych podcastów.
0: Jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić smoka i misia, co chcielibyście, żeby wam opowiedzieli, napiszcie.
3: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
0: razem z wami wysłuchali relacji po różnych szkołach, nie tylko w Polsce.
3: Waszych ulubieńców, misia i smoka.
2: Do usłyszenia.
3: Słuchajcie nas. Pa, pa, pa.
2: Wysłuchaliście podcastu Misia Michasia
1: i smoka Adasia. Pa, pa.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: jak na tej wojnie. Któż by się mógł porównać z takim bohaterem?
1: Niech to sam król przyjedzie
0: z największym orderem. Dla mnie wszystkie zaszczyty, dla mnie cześć i chwała. Złapałem tatarzy.

0: 9 komunę obaliła.
1: Niestąpi dup twój.
0: A ty jesteś Polak mały, twoim znakiem orzeł biały. Mieszkasz tu na polskiej ziemi, znaj historię swych korzeni. Jesteś jej kolejną kartą, pisz by czytać było warto. Z dumą o jej losach gadaj, powinieneś i wypada.

Słuchacie Polskiego Radia Dzieci.

0: Każdy prostokąt cztery kąty ma i każdy kąt jest dokładnie taki sam. Kąty są proste, więc postaw na nich kropkę. A teraz policz, ile prostokąt boków ma.
1: Raz, dwa, trzy, cztery. Dwa są dłuższe, dwa są...

0: Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, elektryczny, bystry prąd. Robisz pstryk, włączasz prąd, robisz pstryk, włączasz prąd. I stąd światło? Właśnie stąd.
1: Słuchajcie, po

0: Autopromocja.
1: A, B, C,
2: D, E, F,
3: G, H, I,
4: J, K.
5: K jak kolorowy dzień dziecka.
6: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
7: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
6: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
8: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
9: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi do naszej radiowej świetlicy. Zapraszam serdecznie. Marta Powałowska, Kasia Pietrzak. Będziemy razem do 18.

No i już jestem znowu z wami. Przed 5 minutami się przywitaliśmy i jak zwykle nie zdradziłam wam, co się będzie działo przez te najbliższe 2 godziny w naszej radiowej świetlicy. I to wcale nie dlatego, że jestem złośliwa albo chcę te informacje dla siebie zatrzymać. Nie. Po prostu tak sobie pomyślałam, że czasami fajnie jest się spotkać z wami tak bez żadnego konkretnego tematu, byśmy sobie po prostu porozmawiali. A biorąc pod uwagę, że ostatnio trochę

Nie, nie było. To chciałabym poruszyć z wami tak naprawdę najróżniejsze tematy, więc po co ograniczać się do jednego? Ale rzecz jasna, nie rozpocznę dzisiejszej audycji bez pytania, zadania skierowanego w waszą stronę. No i właśnie czego chciałabym się dzisiaj dowiedzieć? Bardzo konkretnej rzeczy. Czy może zdarzyło się wam kiedyś napisać własną piosenkę? A może wymyśliliście własny wiersz albo jakąś melodię? Dzwońcie śmiało i opowiadajcie. Jestem bardzo ciekawa, jak to wygląda u was. Czy rzeczywiście kiedyś coś takiego się wydarzyło? Czy taki wiersz, taki tekst albo taka piosenka same się nagle pojawiły w waszej głowie? Czy zaplanowaliście to bardzo szczegółowo wcześniej? Jak to wyglądało i czy w ogóle coś takiego wam się kiedyś przytrafiło? 22 645 20 55.

0: Czy udało wam się kiedyś stworzyć własny wiersz, napisać własną piosenkę? To pytanie, które pojawiło się w naszej audycji przed utworem wyśpiewanym przez Alę Tracz i bardzo się cieszę, że od razu zadzwoniła do nas w tej sprawie Ola. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Cześć Olu, powiedz mi proszę, ile masz lat?
1: 7.
0: 7 lat, och, czyli to oznacza, że kończysz właśnie pierwszą klasę, czy że zaczniesz szkołę, swoją szkolną przygodę dopiero od września?
1: Kończę pierwszą klasę.
0: No i powiedz, jak ci się podobał ten pierwszy rok w szkole?
1: Fajnie.
0: Nic byś nie zmieniła?
1: Nie.
0: A u ciebie w szkole jest świetlica?
1: No tak.
0: I jak wygląda to miejsce?
1: No bo ja chodzę do takiej innej szkoły, ja chodzę do szkoły Montessori Compass.
0: Ach, i tam po prostu świetlice nieco inaczej wyglądają.
1: Tak.
0: Rozumiem, ale to jest przyjazne i miłe miejsce, lubisz tam spędzać czas.
1: Tak.
0: No i to jest najważniejsze. Ja się cały czas tak dopytuję was o te świetlice, bo wiem, że już niebawem nastąpi koniec roku szkolnego i przez najbliższych 2 miesiące

0: dwa miesiące nie będziecie ten najbliższy czas odwiedzać szkolnych świetlic, a ja cały czas pracuję nad ulepszeniem tego miejsca, jakim jest radiowa świetlica. Ale dobra, nie o świetlicy miałyśmy rozmawiać, a o czymś zupełnie innym, o takiej twórczości artystycznej, którą ponoć udało się tobie w sobie obudzić. Czy to prawda?
1: Tak.
0: Opowiadaj zatem, proszę.
1: Koleżanką napisałyśmy piosenkę Skrzydła do nieba.
0: Piękny tytuł. I o czym jest ta piosenka?
1: No sama nie wiem o czym, bo moja koleżanka to wymyślała, ale ja też wymyślałam i ona jest o skrzydłach, no, które lecą do nieba.
0: Ach, no ale co chciałyście tą piosenką osiągnąć? Chciałyście o czymś opowiedzieć światu?
1: Nie.
0: Czyli, że po prostu stworzenia mogą latać dzięki skrzydłom?
1: Tak.
0: Więc można powiedzieć, że to jest raczej taka piosenka edukująca, informująca o tym, do czego służą skrzydła.
1: Tak.
0: Super. A czy tam się pojawiają najróżniejsze skrzydła?
1: Nie, tylko jedne.
0: A do kogo należą te skrzydła, które się pojawiają?
1: Nie wiem, do jakiegoś anioła, ptaka, nie wiem.
0: Ach, rozumiem. No bo to rzeczywiście skrzydła mogą być... Wow, bardzo zróżnicowane, jak tak teraz się nad tym zaczęłam zastanawiać, bo zupełnie inne skrzydła ma ptak, zupełnie, zresztą u ptaków to w ogóle są też najróżniejsze skrzydła, inne skrzydełka mają owady, no tutaj świat skrzydeł jest rzeczywiście fascynujący, pasjonujący i niesamowity i wiesz co? Zainspirowałaś mnie teraz do tego, żebym dzisiaj wieczorem sięgnęła po taką książkę, bo mam taką książkę właśnie o skrzydłach i sobie ją przypomniała, bo to jest rzeczywiście niesamowicie ciekawe. Ale teraz zostawmy na moment same skrzydła, ponieważ ja chciałabym się dopytać, jak ta piosenka powstawała? Od czego zaczęłyście? Jak to wyglądało?
1: No od tego, że założyłyśmy zespół, którym mamy... chyba 20 ileś piosenek.
0: Wow! To ja ciebie tutaj dopytuję o jeden utwór, a się okazuje, że tutaj właściwie można powiedzieć śmiało, cała płyta mogłaby powstać.
1: Tak, ale no nie pamiętam wszystkich.
0: No jasne, oczywiście, rozumiem. A jak się ten wasz zespół nazywa?
1: Serce rozbite na pół.
0: Serce rozbite na pół?
1: Tak.
0: Och! Ale czy to oznacza, że ten zespół powstał w jakimś smutnym momencie waszego życia?
1: Nie.
0: Nie, po prostu to jest nazwa nawiązująca do tego, co zrobić, żeby nasze serca nie rozpadło się na pół.
1: No, chyba tak.
0: Aha, rozumiem, że to po prostu spodobała wam się nazwa, ale tutaj nie ma żadnego podtekstu z tym związanego. Czasami też tak jest, bo to jest najważniejsze, żebyście ty i twoja koleżanka były z tego zadowolone i żeby to wam sprawiało radość i przyjemność. A te piosenki, które tworzycie, to one dotykają jakich tematów? No tutaj wiem już, bo nam opowiadałaś, że jedna jest o skrzydłach. O czym jeszcze są te piosenki?
1: No nie wiem, jeszcze nie wiem.
0: Ale co, dotyczą jakichś zwierząt albo sytuacji takich codziennych, nie wiem, mycia zębów?
1: Kapi.
0: Proszę?
1: Kapi Kapi.
0: Kapi Kapi, to jest piosenka o kapibarze?
1: No, tak trochę, tak.
0: A, no proszę, udało mi się odgadnąć. Super. I powiedz mi, proszę Olu, czy macie w planach kontynuację swojej działalności artystycznej i będziecie dalej tworzyć piosenki?
1: Tak.
0: A czy wy je gdzieś nagrywacie?
1: Nie, jeszcze nie nagrywamy, ale będziemy nagrywać.
0: No to koniecznie trzeba nagrać, żeby ta melodia nie uciekła, bo tekst to można jeszcze zapisać, ale melodia może uciec. No chyba, że umiecie zapisywać nuty.
1: Nie, nie umiemy.
0: No to zdecydowanie lepiej taką melodię nagrać i ewentualnie zawsze można poprosić kogoś, prawda, żeby wam to spisał właśnie w takim zapisie nutowym i wtedy ta melodia nigdy wam nie umknie.
1: Ale na szczęście tata mojej koleżanki jest muzykiem i on wie, jak się nagrywa na Spotify piosenki.
0: No to cudownie, fantastycznie, ale zobacz, to wszystkie znaki na ziemi i niebie, na niebie i ziemi wskazują wam to, że właśnie powinnyście zająć się tworzeniem takich utworów.

0: Bardzo Ci dziękuję za te opowieści. No, niesamowicie mnie zainspirowałaś w wielu kwestiach. I to związanych ze skrzydłami, i tworzeniem piosenek, i nagrywaniem, no ale także i tworzeniem, robieniem czegoś fajnego w towarzystwie swojej koleżanki, swojej przyjaciółki, bo to też jest super pomysł na wspólne spędzanie czasu.
1: Tak.
0: Też mi się tak wydawało. Olu, a kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, całe Polskie Radio Dzieciom, Krasnoludki, Zosię, moją koleżankę tą, z którą zrobiliśmy zespół, radiową Szczecinę i Misia Smoka, Adasia i Misia Michasia.
0: Bardzo pięknie, dziękuję Ci za te wszystkie pozdrowienia. My je oczywiście przesyłamy w świat i się do nich przyłączamy. Smoki Miś na pewno niebawem tutaj dotrą do Polskiego Radia Dzieciom, tylko oni zawsze biegają po korytarzu i ostatnio przecież smok miał całe kolana zdarte, bo się przecież wywrócił. Ciekawa jestem, w okolicach godziny 18, pewnie jak się tutaj pojawią, będę mogła podpytać, czy może już zaczęli spacerować, czy nadal biegają po tym naszym radiowym korytarzu. My też bardzo serdecznie Ciebie, Olu, pozdrawiamy. Życzymy Ci udanego, wspaniałego, uśmiechniętego, kolorowego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Do widzenia.

Tak sobie pomyślałam, że kilku kumpli to można wziąć i na przykład nas odwiedzić tutaj w Polskim Radiu Dzieciom, a może jeszcze lepiej poprowadzić audycję. I wiecie co? Zbliża się okazja ku temu wyjątkowa, bowiem 1 czerwca Polskie Radio Dzieciom oddaje wszystkie możliwe znajdujące się w naszym studiu mikrofony właśnie wam, naszym młodym słuchaczom. Co należy zrobić, by móc spróbować swoich sił właśnie w roli takiego dziennikarza radiowego? Słuchajcie, sprawa jest bardzo prosta. Wystarczy napisać do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl i to w takiej wiadomości musi się znaleźć przede wszystkim wasze imię, nazwisko oraz temat, który chcielibyście w takiej audycji poprowadzić. I co najważniejsze, takie zgłoszenia można wysyłać do 27 maja, czyli tak naprawdę macie jeszcze... No dzisiaj pół dnia, mniej nawet niż pół, jutro cały dzień i środę również cały dzień, ale taka moja rada, nie zwlekajcie do ostatniej chwili z tymi zgłoszeniami, bo powiem wam w sekrecie, że jest ich już całkiem sporo, ale oczywiście dla każdego znajdzie się miejsce podczas naszych audycji specjalnych w tym wyjątkowym dniu, więc nie martwcie się, jeżeli tak się teraz zadziało po tym, co powiedziałam. dzieci@polskieradio.pl to jest adres mailowy, który jest tym adresem, pod który należy wysyłać zgłoszenia. Jeżeli macie ochotę poprowadzić 1 czerwca audycję w Polskim Radiu Dzieciom, wasze imię, wasze nazwisko, wasz wiek oraz temat lub to, o czym po prostu chcielibyście opowiedzieć na antenie Polskiego Radia Dzieciom tego wyjątkowego dnia, to są te informacje, które w takiej wiadomości wysłanej do nas powinny się znaleźć. Jeżeli macie jakiekolwiek związane z tym pytania albo wasi rodzice mają, to myślę, że wszystkie informacje spokojnie znajdziecie na naszej stronie internetowej www.polskieradiodzieciom.pl.

0: bez sznurków nie jest źle.
1: A ja już do Was powracam i to w wyborowym, cudownym towarzystwie. Co to jest za towarzystwo? O tym przekonacie się już za momencik, kiedy

0: Moi goście się wam przedstawią. Dzień dobry, dziewczęta.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Razem ze mną jest Blanka i jej siostra Łucja. Powiedzcie mi, dziewczyny, ile wy macie lat?
1: Ja mam 8.
0: To mówiła Blanka.
2: A Łucja 5.
0: A Łucja ma 5 lat. No i ja wiem, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, którymi się zajmujecie w waszym życiu. Oprócz oczywiście nauki, no bo wiadomo, że trzeba się uczyć w szkole, w przedszkolu. Ale ten wolny czas można spędzać, robiąc najróżniejsze ciekawe rzeczy. Blanka, co ty robisz we wolnym czasie?
1: Ja lubię się bawić z moją siostrą, ćwiczę na szarfie akrobatycznej, lubię,
0: A w co się lubisz bawić z siostrą?
1: Lubię, bo my mamy z tyłu w ogrodzie trampolinę i bardzo lubimy wychodzić na dwór i skakać na tej trampolinie.
0: I wtedy możecie się poczuć jak dwie małe żabki, które tak podskakują, prawda?
1: Tak.
0: To jest super uczucie, no bo człowiek tak nie podskoczy bez trampoliny, jak podskakuje żaba, a tutaj proszę bardzo. Kto jeszcze w świecie zwierząt jest taki skoczny, pamiętacie?
1: Kangur.
0: O, świetny przykład. I chyba królik, ale on troszkę niżej skacze, z tego co się orientuje.
1: No i zając też.
0: O, doskonała odpowiedź. Zgadza się wszystko. Łucja, a co ty lubisz robić w wolnych chwilach? Też bawić się z siostrą?
2: Też.
0: I czy twoją ulubioną zabawą również są podskoki na trampolinie, czy wolisz robić coś innego? Trudny wybór, prawda?
2: Też na trampolinie.
0: Też na trampolinie. Ja się wcale nie dziwię, że się zastanowiłaś, bo to jest trudny wybór, bo zapewne takich najróżniejszych zabaw, którymi wypełniacie sobie popołudnie, jest całkiem sporo. I ta trampolina jest tylko jedną z nich, no bo też prawda jest taka, że z trampoliny można korzystać tylko wtedy, kiedy na dworze jest ciepło. Zgadza się?
1: Tak.
0: No właśnie, a kiedy jest zimno, no to trzeba ruszyć główką i nieco inne wymyślać zabawy, ale na szczęście dzisiaj na dworze jak jest?
1: Ciepło.
0: Cudownie, słońce świeci i wiadomo, że w taki dzień to fajnie na dworze jak najwięcej czasu spędzać i cieszyć się. Chociaż kiedy to była taka ulewa? Wczoraj, prawda?
1: No, wczoraj to były takie trochę grzmienie i padał deszcz.
0: Tak.
1: Ale to było dobre dla naszych roślin, bo była duża susza.
0: Zgadza się. I tak naprawdę dzisiaj rano, powiem wam szczerze, że jak wyszłam na spacer, to już w ogóle po tym deszczu śladów nie było. A jak sama powiedziałaś, Blanka, to jest bardzo, bardzo ważne dla przyrody, żeby ten deszcz od czasu do czasu padał.
1: Tylko też nie może być go za dużo, no bo rośliny nam zgniją.
0: No tak. We wszystkim trzeba zachować i szukać takiej równowagi, takiego umiaru, prawda?
1: Tak.
0: Jak czegoś jest za dużo, to niedobrze. I jak czegoś jest za mało, też niedobrze. A jak jest porówno, to wtedy jest jak? W sam raz. Oczywiście. Blanka, ale ty powiedziałaś, że jeszcze zajmujesz się w wolnych chwilach czym? Coś tutaj się o szarfie pojawiło.
1: Tak, bo ja bardzo lubię ćwiczyć akrobatykę. Ćwiczę już tak naprawdę 3 lata i powiedzmy już od 4 lat marzyłam, żeby coś zrobić na tej szarfie. No i też chodzę też do mojej sąsiadki i ona mnie uczy akrobatyki takiej zwykłej akrobatyki, bo na przykład my sobie tak wymyśliłyśmy, że ja jestem specjalistką od akrobatyki w powietrzu, a moja koleżanka jest specjalistką od akrobatyki na dole.
0: Ale tak sobie pomyślałam, że może nie wszyscy nasi słuchacze wiedzą, czym jest akrobatyka. Jak byśmy im wytłumaczyły, co to takiego?
1: To jest taki
0: Taki sport?
1: Taki sport to jest taki układ ciała, że ciało się układa w różne sposoby i to jest właśnie takie, to jest dla niektórych szarfa, to jest coś trudnego do nauczenia. No ale jeśli ktoś nie ma lęku wysokości i bardzo się tym interesuje,

0: interesuje, to zachęcam.
1: Ach, no bo właśnie, bo tak sobie pomyślałam, że może też niektórym się mylić szarfa ze wstążką, prawda? To jest zupełnie co innego. Mhm. Na czym polega ta różnica?
0: No, szarfa jest... No, na szarfie raczej można zrobić troszeczkę więcej rzeczy niż na wstążce.
1: No bo wstążka się trzyma, prawda, w dłoni, na takim, takiej batucie, na takim patyku, kijku troszeczkę, tak, można byłoby powiedzieć.
0: Tak, bo wstążka to jest coś takiego, że się macha, a na szarfie to raczej to się wchodzi na tą szarfę, bo ona jest przywieszona do sufitu.
1: O, to stało.
0: I wchodzi się, zaplątuje się na przykład ósemki, tak specjalnym takim sposobem.
1: Ale w sensie, że 8 razy mamy machnąć ręką lub nogą?
0: Nie.
1: Nie?
0: To jest coś bardziej coś typu zawiązanie no wokół nogi, coś typu ósemki.
1: Aha, rozumiem. I dzięki temu można wykonywać najróżniejsze ewolucje, układy w powietrzu.
0: Tak, ale też jest taki układ nożyczki na przykład i to też się trzyma mocno nogami i też można tam przejść do takich różnych ładnych rzeczy. Tak jak na przykład ja robię spadkę z nożyczek.
1: A co to znaczy, że robisz spadkę z nożyczek?
0: To jest coś takiego, że zawiązuje się, a później puszczam się i spadam do przodu lub do tyłu.
1: To wiesz co,
0: jak to opowiedziałaś? To jest taki fikołek w powietrzu.
1: Ale to jak to opowiedziałaś, to brzmi na bardzo niebezpieczne.
0: Na szarfie nie ma się jak... nie ma jak z niej wypaść, bo i tak kiedy wypadniesz, to masz się czego złapać. To nie jest tak jak na kółku.
1: Poza tym mam wrażenie, że też najpierw, zanim zacznie się wykonywać te najróżniejsze ewolucje, to wszystko trzeba przećwiczyć, prawda? Nie można od tak sobie od razu wskoczyć na szarfę.
0: No... To jest trudne tak się wspiąć w ogóle na tą szarfę.
1: A to ona się nie obniża na takim sztankiecie na przykład?
0: Nie, tam trzeba wejść nogami, specjalnym takim chwytem i... No i to się tam trzeba, dużo tam się trzeba utrzymać na rękach, bo to jest ogólnie praca rąk i nóg.
1: Mhm.
0: A w akrobatyce tak, takiej normalnej to trzeba pracować wszystkim. Tak, ale... no się tak wyginać w takie różne sposoby, takie różne, takie.
1: Trzeba mieć po prostu bardzo wygimnastykowane, takie elastyczne, rozciągnięte i rozćwiczone całe ciało.
0: Tak.
1: No to wiesz co, to ja sobie tak myślę, że to pewnie wymaga też wielu ćwiczeń i wielu prób.
0: Mhm. Ja już to ćwiczę ogólnie 3 lata, więc dla mnie to już jest pestka, ale... No, dla innych, którzy dopiero zaczynają, to może być trudne.
1: A co było dla ciebie takim wyzwaniem na początku?
0: Zaplątanie ósemki.
1: Ach, czyli jednak. Czyli jednak tutaj jest tak, że te ósemki są na początku jakimś wyzwaniem, podejrzewam, prawda? No bo to jest kwestia ćwiczeń i teraz sobie z nimi doskonale radzisz.
0: Mhm, bo kiedyś próbowałam zawiązać ósemkę. Ja zawsze umiałam zawiązać jedną ósemkę, ale drugą w takim, żeby były równo, no to już nie dałam rady zawiązać tej drugiej, żeby było równo. Bo na niektórych rzeczy to trzeba zrobić równo ósemki, żeby tam zrobić coś takiego.
1: Rozumiem. Blanka, a zdarza się tobie pokazywać różne takie elementy łucji i ją troszkę szkolisz w tym zakresie?
0: Jest taka jedna rzecz, której musiałam pomóc łucji, ale zrobiła to.
1: Łucja, a ty się interesujesz takimi ćwiczeniami na szarfie czy w ogóle akrobatyką? Czy masz zupełnie inne zainteresowania niż sport?
2: Mam zupełnie inne zainteresowania niż sport.
1: A co to za zainteresowania? Co lubisz robić? Rysować?
2: Tak.
1: Śpiewać?
2: Tak.
1: Tańczyć?
2: Tańczyć to nie za bardzo.
1: Ach, tutaj pudło. Tutaj mi się nie udało trafić.
0: Bo Łucja kiedyś tańczyła w takiej swojej grupie, ale już teraz nie tańczy. I chyba Łucja nie wspomniała też, że gra na czym? Łucja, na czym grasz?
2: Na skrzypcach.
1: Wow! A jak długo grasz?

0: na tych skrzypcach?
1: Lucja się dopiero uczy tak naprawdę. A jej skrzypce, bo kiedy ona jest malutka, to jej skrzypce są wielkości chyba 3/4.
0: Tak, to się nazywa, dokładnie. Mm-hmm. Tak. No tak, bo rzeczywiście te skrzypce rosną razem z młodym muzykiem. I to jest super.
1: W sumie to chyba była 1/16, coś takiego.
0: Ale takie wiem, najmniejsze. Że 3/4 też później funkcjonują, ale faktycznie to trzeba byłoby sprawdzić, od jakiego wieku, bo właściwie to nie wiem, co jest wyznacznikiem, czy wiek, czy wzrost, prawda? No bo to też nie jest takie łatwe, Lucja, prawda, tak długo trzymać skrzypce.
2: No tak.
0: No bo trzeba tak długo trzymać rękę jedną w górze, później drugą, do tego smyczka i to wymaga wielu umiejętności i cierpliwości zapewne. Ty jesteś cierpliwa?
2: Tak.
0: A masz swoją ulubioną melodię, którą na skrzypcach zdarza ci się zagrać?
2: Tak.
0: A co to za melodia? Zanuciłabyś nam ją?
2: Że po prostu najpierw tak na tamtyczy jakiejś, no już nie pamiętam jak ona się nazywała, grałam 4 razy, potem na te drugiej, takie dy na przykład, czyli jak Dorotka, a ta najpierw na jednej to gram G 4 razy na G stronie, potem 4 razy na D stronie.
1: Lucja, a czy to nie było idą dzieci? Czy skaczą sobie żabki?
2: Nie, bo to skaczą sobie żabki jest na smyczku.
1: A, rozumiem.
0: Ach, no, słuchajcie, ja się tak wsłuchuję w tę waszą rozmowę i ona jest niesamowicie pasjonująca przede wszystkim z tego powodu, że wy się idealnie uzupełniacie, ale to też pokazuje, że jesteście tak sobie nawzajem chyba niesamowitym wsparciem w swoich pasjach i na pewno Lucja wspiera ciebie, Blanko, kiedy ty ćwiczysz na szarfie, masz pokazy, a ty wspierasz Lucję, kiedy ona trenuje i ćwiczy przed lekcjami gry na skrzypcach.
1: Tak, bo no tutaj już to widać, dlatego że no my jesteśmy siostrami, no i no nie wiem, zdarza się czasami, że się pokłócimy, ale to się bardzo szybko rozwiązuje pogodzeniem.
0: No i o to właśnie chodzi, jesteście naprawdę zgranym duetem. Do naszej rozmowy wracamy za chwilę.

0: Ten duecik, o którym przed momentem mogliśmy usłyszeć w piosence, to myślę, że doskonale te wszystkie elementy, które się pojawiły, mogłyby pasować do was, dziewczyny, a mówię to oczywiście do moich gości, którymi dzisiaj jest Blanka, która ma 8 lat i Lucja, która ma lat 5. Zgadza się? Jesteście świetnym duetem?
1: Tak, tak.
0: Też mi się tak wydaje. I to nie tylko jako siostry, ale też jako osoby, które się wspierają, dopingują i uczą nawzajem nowych rzeczy. Bo tak jak wspominałaś, Blanko, prawda, ty, Lucji, różne tam elementy związane z akrobatyką pokazujesz. A czy ty, Lucjo, uczysz Blankę różnych rzeczy?
1: No, Lucja to tak, no nie wiem, tak, no nie za bardzo, ale też mi dużo różnych rzeczy pokazuje, kiedy coś odkryje. I to jest też taki, no i właśnie to jest też taki duet.
0: Dzieli się z tobą swoją wiedzą.
1: Tak.
0: Mhm. No tak i w ten sposób się uzupełniacie nawzajem. Rzeczywiście. Dziewczyny, ale ja wiem, że wy także lubicie tworzyć piosenki. Czy to jest prawda?
1: Tak.
0: No to teraz zamieniam się w słuch. O co chodzi z tymi piosenkami? Blanka, opowiadaj.
1: Chodzi o to, jak my je stworzyłyśmy?
0: Mhm.
1: No to my właśnie stworzyłyśmy te piosenki, bo my też bardzo lubimy podróżować i ja już odwiedziłam 34 kraje, a Lucja...
0: Naprawdę? Ojeju! Aż po prostu mi się oczy zrobiły teraz jak takie 5 złotówki wielkie. Niesamowite. A Lucja?
1: A Lucja odwiedziła 23.
0: Łoch, dziewczyny, i wcale nie mówicie o takich podróżach palcem po mapie?
1: Mówimy?
0: Nie, palcem po mapie to są takie podróże na niby.
1: A,
0: nie, to były no prawdziwe to podróże? Ale fantastycznie, ale to oznacza, że wy jesteście także zapalonymi podróżniczkami.
1: No tak, bo moja mama i mój tata, moja mama marzy o tym, żeby odwiedzić chociaż 100 krajów.
0: Ho, ho, ho! Ja myślę, że skoro ty już tyle krajów odwiedziłaś, to mama pewnie miała możliwość odwiedzenia jeszcze więcej, więc zbliża się chyba do tej granicy bardzo, bardzo szybko. A wy lubicie podróżować? Lucja, ty lubisz podróżować?
2: Tak.
0: A co ci się najbardziej podoba, kiedy tak podróżujesz?
1: No, co ci się, Łucjo, podoba?
0: Że możesz na przykład niesamowite zwierzaki zobaczyć, których nie ma w Polsce. Albo różne kolorowe stroje.
1: Albo może, Łucja, a
2: no
1: może...
2: No bo w innych krajach są takie fajne zabawki i ja właśnie je lubię.
0: Mhm.
1: Ale Lucja, pewnie ty też lubisz w różnych ciepłych krajach albo no zobacz właśnie tutaj w różnych ciepłych krajach lubisz się kąpać bardzo w basenach, prawda?
2: Tak.
1: I

0: Na przykład, kiedy jeździmy w góry, to no, lubisz się pewnie wspinać i ten... I bawić się pewnie śniegiem.
1: Tak.
2: Bardzo ci dziękuję, Blanka, że o tym wspomniałaś, bo o to właśnie chciałam was zapytać, o wasze takie ulubione kierunki i które podróże sprawiają wam największą radość, ale to już dzięki tobie wiem, że Łucja uwielbia zdobywać góry i jeździć właśnie w takie górskie tereny, tak? A pamiętasz, które państwo najbardziej ci się podobało? To, w którym byłaś?
0: Łucja, wspominałaś, że lubisz Tajlandię albo Tunezję.
2: Ale to ze względu na super pogodę? Czy coś innego się tobie tam najbardziej podobało?
1: No, w Tajlandii to, że tam... było tam trochę ładnych rzeczy i tak ładnie tam było.
2: Kolorowo.
1: W Tunezji... To, że tam były takie fajne perfumy i sobie kupiłyśmy, mój tak ładnie pachniał, no i sobie wybrałam taki mój. Blanka, tak troszkę mi się ten zapach nie podobał, więc wziąłam taki ten i to właśnie mi się podobało. I jeszcze baseny mi się podobały w tej Tunezji.
2: Ale to, co powiedziałaś o tych zapachach, to rzeczywiście każdy może mieć trochę inny gust, prawda, do zapachu.
1: No tak.
2: Tak, i to też nie ma co kogoś zmuszać do takiego zapachu,
1: właśnie.
2: Jak mu się nie podoba. Także ja uważam, że to bardzo dobrze, że każda z was wybrała swój jak najbardziej. Blan, tak? Chciałaś coś dodać jeszcze?
1: Nie.
2: A Blanko, a twoje ulubione kierunki podróżnicze to jakie kraje?
0: Właśnie ja mam chyba cztery takie, czy tam z trzy. Tunezja, Tajlandia, Kazachstan i chyba...
2: No i jaki jeszcze jeden ten kierunek? To może powiedz, jaki to region świata, to poszukamy wspólnie tego kraju.
0: No chyba już nic więcej, bo chyba zapomniałam już ten ostatni.
2: Ale raczej takie ciepłe rejony.
0: Tak, bo ja lubię, ja z moją mamą, siostrą i tatą bardzo lubimy ciepło. I mi się, w Tunezji mi się podobało, bo mieliśmy z hotela wyjście takie na plażę i tam było dużo różnych restauracji i takich atrakcji różnych.
2: Ale to też jest super, bo w ten sposób się poznaje taką kulturę danego miejsca, na przykład poprzez potrawy, kosztowanie różnych dań.
0: Mhm. W Tunezji mi się podobało, bo no tam było bardzo dużo takich... Dużo takich różnych budynków, które były takie ciekawe i...
2: Ale w sensie takie miały niesamowicie zabawne i nietypowe, niespotykane w Polsce konstrukcje?
0: Bardziej mi chodziło o kolor, że każdy tam kawałek, bo to się nazywało...
2: Że one wszystkie były kolorowe, tak?
0: Tak,
2: a nie takie szaro-bure, jak się czasami na osiedlach u nas zdarza.
0: Mhm. To były takie małe kawałki, takie kolorowe i takie to było ładne, taka podłoga i... no i też podobały mi się tam potrawy różne i ten... W Kazachstanie najbardziej mi się podobała pustynia, ale to było też trochę straszne, bo my mieliśmy dojechać do takiego jakiegoś parku. No i zdarzyło się nam, że raz się nawet zakopaliśmy, ale odkopaliśmy się.
2: Ojeju, to były naprawdę przygody niesamowite.
0: Góry były góra-dół, były góry takie wysokie, piaszczyste i były wielbłądy. No kaktusów to tam mało widziałam.
2: Ale to poczekaj,
0: widziałam.
2: Ty się zakopaliście jadąc na wielbłądzie?
0: Nie, chodzi o to, że... Bo my jechaliśmy samochodem i widzieliśmy wielbłądy, o to mi chodzi.
2: I wszystko jasne.
0: I mi się też podobało, bo jeszcze kiedy wracaliśmy, dobrze, że szybko wróciliśmy nocą, bo kiedy byśmy nie wrócili, to wtedy by napadał deszcz i byśmy

0: się ciągle zakopywali w błocie.
1: No właśnie, bo to takie błoto to też bywa bardzo niebezpieczne, zwłaszcza dla samochodu, kiedy jest jego bardzo dużo. A wiadomo, że no cóż, później jakby się tak stało, to trzeba by było chyba pewnie długo czekać na jakąś pomoc drogową, bo tam nie jest tak łatwo z pomocą drogową.

0: sygnału.
1: No i co wtedy? I wtedy po prostu trzeba się tylko kierować gwiazdami na niebie, w którą stronę iść. W stronę ludzi.
0: Na piechotę.
1: Na piechotę, tak. Z całym, ze wszystkimi plecakami. Och! Dobrze, że tak się nie stało. Mm-hmm. Bo chociaż z drugiej strony to też by była niesamowita przygoda, ale najlepsze są takie przygody, które się zaplanuje, prawda? A tak. Nie takie niespodziewane, które mogą zepsuć humor, bo takich to lepiej unikać. Choć podejrzewam, że rodzice na pewno mieli najróżniejsze plany awaryjne, nawet i na taką sytuację, na taką okoliczność przewidziane. Dziewczyny, do naszej rozmowy wrócimy sobie za momencik, po godzinie 17, bo jeszcze mnóstwo tematów nam pozostało do omówienia, na przykład związanych z podróżami języków obcych, no bo podejrzewam, że skoro podróżujecie, to i w obcych językach umiecie rozmawiać. No i ja jeszcze muszę koniecznie z wami porozmawiać o grze na ukulele, bo wiem, że i to jest coś, co zajmuje wam wasz wolny czas. Także zostańcie ze mną i wy, drodzy słuchacze, także wracamy do naszej rozmowy tuż po godzinie 17:00.

0: Autopromocja.
1: 3, 2, 1, start! Czas odpalić naszą muzyczną rakietę.
2: Polecimy wysoko, w środę od 18 do 20 w rodzinnym koncercie życzeń.
1: Dzwońcie, zamawiajcie piosenki i składajcie życzenia komu tylko chcecie.
2: Sąsiadom, pluszakowi.
1: Będzie bajkowy superhit.
2: I śpiewanie na żywo.
1: A może napiszemy piosenkę?
2: Co? Chyba ty.
1: Rodzinny koncert życzeń.
2: Muzyczna rakieta startuje właśnie teraz.
0: Autopromocja.
3: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Tak właśnie nazywa się nasza audycja, która gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom codziennie od poniedziałku do piątku, między godziną 16 a 18. No i rozpoczęliśmy drugą część naszego popołudniowo-radiowego spotkania, bo godzina 17 przed momentem pojawiła się na naszych zegarach. Zatem zgodnie z moją obietnicą wracam do rozmowy z moimi gośćmi, którymi dzisiaj są dwie bardzo utalentowane siostry. Blanka i Łucja. Cześć dziewczyny, witamy się w drugiej godzinie naszego spotkania. No cześć.
5: Hej. Hej.
4: Ja obiecałam naszym słuchaczom, że teraz sobie porozmawiamy o tych językach obcych, które na pewno są potrzebne, kiedy człowiek jest podróżnikiem, bez względu na to, czy małym, czy dużym, czy młodym, czy nieco starszym. Jak to u was wygląda? Znacie jakieś języki obce?
5: No, ja ogólnie teraz właśnie się uczymy, właśnie

0: właśnie teraz angielskiego. No i umiemy tam parę słówek, ale też nie za dużo. No i też, no, mama tam, bo moja mama pracuje z Niemcami i ona uczy też niemieckiego.
1: Mm-hmm. Czyli, ale też sobie tak pomyślałam, że podróżując po świecie, człowiek się najszybciej jest w stanie nauczyć różnych języków, prawda?
0: Mm-hmm.
1: Bo na przykład w hotelu słyszycie, jak rodzice rozmawiają z obsługą, albo na przykład w sklepie czy w restauracji będąc.
0: No, to jest czasami słyszane, mm-hmm. ale no, ja raczej aż tak bardzo się w to nie wsłuchuję. Ja się raczej wsłuchuję coś bardziej...
1: W coś, co tobie bardziej się podoba i sprawia radość. Ale słuchajcie, czy jest jakiś taki język na świecie, którego chciałybyście się nauczyć kiedyś?
0: Ja dużo języków bym się chciała nauczyć, na przykład francuskiego, arabskiego, niemieckiego i angielskiego.
1: Super plan! Łucja, a ty chciałabyś się jakiegoś języka obcego nauczyć?
0: No, Łucja.
1: Sporo jest tutaj tych języków, więc wybór jest olbrzymi.
2: Angielskiego.
1: Jeszcze jakiegoś? Łucja próbuje sobie pewnie przypomnieć, gdzie były najładniejsze zabawki. I tego języka by się chętnie nauczyła pewnie. Jest jeszcze jakiś taki język, który no. chciałabyś opanować?
0: Łucja, może francuski albo niemiecki, co?
2: Niemiecki, a może... ale francuskiego nie.
1: A hiszpański?
2: Hiszpański też nie.
1: Też nie. A no to ja myślę, że masz jeszcze spokojnie dużo czasu, żeby sobie wybrać te języki, które tobie odpowiadają. No i przede wszystkim, kiedy udasz się do tych krajów, w których są wykorzystywane do mówienia, to nie będziesz miała żadnego problemu z dogadaniem się z ludźmi, którzy tam się poruszają. Co tam szepczecie, dziewczyny? Co tam szepczecie? Ja tutaj wszystko słyszę, co się szepcze, ale ja wiem, Łucja, ty pewnie szepczesz do Blanki, że przecież miałyśmy rozmawiać o ukulele, a nie o językach obcych. No to już teraz sobie porozmawiamy. Kto najbardziej lubi grać we waszej rodzinie na ukulele?
0: Moja mama i Łucja.
1: Łucja, trudno jest się nauczyć grać na ukulele?
0: No, ja myślę, że Łucji odpowiedź no, to jest...
2: Nie.
1: Nie, że to jest bardzo łatwe. A czym się różni ukulele?
2: Ale nie, że jest bardzo trudne.
1: Aha, ale wymaga skupienia, cierpliwości i uwagi na pewno. A czym się różni ukulele od skrzypiec?
0: No, Łucja.
1: Jakbyś miała naszym słuchaczom opisać, jak wygląda takie ukulele i jak wyglądają skrzypce. I co je różni?
2: Ukulele to się siada, a skrzypce to się stoi.
1: Mówisz tutaj teraz o pozycji, jaką musi przyjąć młody muzyk, tak? Ale to jest bardzo istotna różnica, rzeczywiście, świetnie to opowiedziałaś. Czy jeszcze coś byś dodała? Bo chyba w ukulele chyba nie ma smyczka, prawda?
2: W ukulele nie ma smyczka, a w skrzypcach jest smyczek.
1: Mhm, ale są też takie elementy, które są podobne w ukulele i skrzypcach.
2: A skrzypce się trzyma pod brodą, a ukulele to tak na kolanach.
1: Świetnie, no proszę, no to mamy trzy różnice. A gdybyśmy miały wymienić trzy takie same elementy, takie same rzeczy?
2: Że ukulele ma struny i skrzypce też mają struny.
1: Świetnie.
0: I... ukulele ma pudło rezonansowe i skrzypce też mają.
1: No to ja od siebie jeszcze dodam, że można palcami grać, prawda, i na ukulele, i na skrzypcach.
0: Tak, ale ja miałam jeszcze taką jedną, że w skrzypcach i w ukulele jest taka dziurka. Też miałam dodać, że jest taka dziura tam, żeby dźwięk tak... wpadał tam, że no żeby się tak roznosił.
1: Ach, tak, tak, rzeczywiście. Tylko, że one mają chyba różne kształty. Ale tak. Czy w skrzypcach chyba nie ma dziurki? Tak próbuję sobie teraz przypomnieć te skrzypca, bo rzeczywiście w ukulele jest taka okrągła, ale w skrzypcach chyba...
0: W skrzypcach chyba to, jest, to są takie po boku, no... A-

0: takie.
1: I... Czyli mamy przestrzenie i tu, tylko inaczej one wyglądają.
0: Mhm, ale też ukulele ma coś do nastrojenia, takie na górze, do nastrojenia i skrzypce też mają.
1: Takie coś, co się tak
0: takie guziczki.
1: Tym kręci, tak. I napina się odpowiednio struny wtedy, żeby wydawały odpowiedni dźwięk.
0: Tak.
1: Super, słuchajcie, no idealnie. A czy możecie mi powiedzieć w takim wypadku, zwłaszcza ty, Łucjo, bo ty też grasz na skrzypcach, na czym jest ci lepiej grać? Co wolisz, grać na skrzypcach czy na ukulele?
2: Na skrzypcach.
1: A dlaczego?
2: A dlatego, że na nich się gra łatwiej dla mnie.
1: Mhm. A ty, Blanka?
0: Ja akurat ja nie gram na skrzypcach, ale gram na fortepianie i lubię bardziej fortepian, dlatego że mi się nie podoba ukulele, dlatego że tam trzeba na dole tak ciągać te struny i ja tego nie lubię, bo później mi się skóra odrywa.
1: Aha, jest
0: albo
1: to nieprzyjemne.
0: Albo bąble mi się robią.
1: Rozumiem. Wymaga to po prostu takiej techniki, która może spowodować, że palce nam się uszkodzą, a ty wolisz mieć palce w całości. I ja to całkowicie rozumiem i szanuję. Chociaż przy fortepianie z kolei są te takie pedały na dole, prawda?
0: Tak.
1: No.
0: Ale no, ja do niej dosięgam akurat. No, ale z łuciem może być troszeczkę problem.
1: Ale wiem, że też są takie specjalne podstawki właśnie dla niższych dzieci, które pomagają im sobie radzić również z tym. Ale wiecie co, skoro teraz jeszcze o muzyce mówimy, to ja chciałabym powrócić do tych piosenek, bo przecież nie dokończyłyśmy tego wątku, a ja wiem, Blanka, że ty przecież stworzyłaś taką piosenkę.
0: Tak, to była moja piosenka. No, o tytule Dzielić się. No i tam jest taki kawałek takiej tam muzyki, jest taka całość i...
1: Ale o czym opowiada ta piosenka?
0: O dzieleniu się różnymi gestami życzliwymi i...
1: Nie cukierkami.
0: Nie. Ale takimi gestami, że kogoś można pochwalić albo, no właśnie dzielić się, no nie wiem, cukierkami albo
1: uśmiechem na
0: takim.
1: Przykład, po prostu,
0: no tak,
1: prawda?
0: Uśmiechem i no i różnymi rzeczami właśnie.
1: I swoim wolnym czasem, wspólnym, prawda, towarzystwem. Masz rację, to jest piękne, o czym opowiadasz. Fantastycznie, że taka piosenka powstała właśnie dzięki też takiej twojej potrzebie opowiedzenia o tym całemu światu. Łucja, a ty stworzyłaś swoją piosenkę? Czy jeszcze się tym nie zajmowałaś?
2: Jeszcze się tym nie zajmowałam.
1: Wszystko przed tobą.
0: Ale Łucja nie stworzyła tej piosenki, ale zaśpiewała ją na swój konkurs w przedszkolu.
1: Doskonale. Ale właśnie, skoro, no to gratuluję ci bardzo, bardzo takiego występu, ale właśnie, skoro o konkursach mowa, to my zapomniałyśmy, Blanka, wspomnieć o tym, że ty w tym roku zdobyłaś swój pierwszy złoty medal.
0: I puchar.
1: No właśnie, i w jakiej dziedzinie? W akrobatyce czy w szarfie właśnie dokładnie?
0: W szarfie.
1: Jakie to było uczucie?
0: To było, no, kiedy, bo recytowano było od końca, kto na którym miejscu. Od końca była taka dziewczynka jedna, potem była trzecia, później druga. A kiedy ta druga już poszła, to ja tak się dziwię, to co, to ja pierwsza?
1: I okazało się, że tak. I co, i była eksplozja radości?
0: Tak. Moja, a najbardziej nie uwierzyła w to moja mama. Tak była szczęśliwa i właśnie to była taka wielka niespodzianka, bo byłam pierwszy raz na takich zawodach, a wygrałam.
1: No to świetnie, no to tylko oznacza, że to jest świetny trop i świetne decyzje podjęłaś, zajmując się właśnie tym, od razu osiągając takie efekty.
0: No tak, tylko że tam było parę pomyłek, że na przykład, bo ja tam miałam...
1: No dobra, ale zobacz, no skoro jury tych pomyłek nie zauważyło, to nie ma co o nich wspominać. A poza tym, pewnie ty o nich doskonale wiesz i wyćwiczysz je tak dobrze, że już się one nie będą pojawiać.
0: Tylko jeden problem był taki, że to nie był przeze mnie, tylko przez ten, bo ja miałam przy sobie łuk, a ta strzała z tego łuku się nie wystrzeliła.
1: A, rozumiem, to tutaj cały układ, właściwie to nie układ, a element tego układu, jakim był ten łuk, niestety nie zadziałał. No, czasami tak.

0: jest. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych, czyli takich, gdzie nie do końca mamy na nie wpływ. Ale na całe szczęście jury pewnie zrozumiało, że to była kwestia łuku, a nie twoja i doceniło twój wysiłek.
1: Moim zdaniem to jury zadecydowało, że to było specjalnie, że ja nie musiałam tego w ogóle wystrzelać.
0: A no to zobacz, to jeszcze tutaj elementy aktorstwa się pojawiły i ty tak doskonale to zagrałaś, że w ogóle nikt się nie zorientował. No to świetnie. Rewelacyjnie. Dziewczyny, bardzo się cieszę, że nas odwiedziłyście, że opowiedziałyście o różnych swoich pasjach, o tym, jak wypełniacie wasze wolne popołudnia, o tym, jak siebie wspieracie nawzajem, o najróżniejszych podróżach i waszych planach na przyszłość. Ja będę bardzo mocno trzymała za ich spełnienie kciuki. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś wpadniecie tutaj do nas, by poopowiadać na przykład o nowych podróżach i odwiedzonych krajach. Co wy na to?
1: No, bardzo bym miała ochotę.
0: Świetnie, to ja już z tego miejsca was zapraszam. A teraz poproszę o pozdrowienia. Kogo pozdrawiamy? Łucja, chcesz pierwsza czy Blanka zaczyna?
2: Ja chcę pierwsza.
0: No to proszę, Łucja, kogo pozdrawiasz?
2: Moją mamę i tatę i moją siostrę Blankę, która właśnie tu jest.
0: Super pozdrowienia. Blanko?
1: Ja pozdrawiam moją mamę, tatę, moją babcię, która już nie żyje, moje jeszcze dwie babcie, moich dziadków i tak jak Lucja o mnie wspomniała, to ja jej też muszę ją pozdrowić, bo no, bez niej to nie czuję się z siostrą.
0: Ach, no tak, siostra jest wspaniałym człowiekiem w życiu każdej, czy starszej, czy młodszej siostry. I ja się zgadzam z tobą doskonale, bo też mam młodszą siostrę i też sobie nie wyobrażam życia bez niej, zresztą bez mojego młodszego brata również. Jeszcze raz pięknie wam dziękuję, dziewczyny, za dzisiejszą wizytę. Do wszystkich waszych pozdrowień, my się rzecz jasna też przyłączamy i was również bardzo, ale to bardzo serdecznie pozdrawiamy. I co, nie mówię żegnajcie, tylko mówię do zobaczenia niebawem. Albo do usłyszenia, bo może zadzwonicie do nas z jakiegoś niesamowitego miejsca, by opowiedzieć, jak ono wygląda. No, nigdy nie wiemy, co przyszłość przyniesie. Jeszcze raz pięknie dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Pa, pa, pa. Ale ja do się oczywiście zobaczenia. Żegnam tutaj tylko z Blanką i Łucją, z wami nie, bo do godziny 18, jak zawsze, trwa nasza radiowa świetlica, więc nie odchodźcie od radioodbiorników. Wracam do was po piosence.

Tak sobie pomyślałam, wsłuchując się teraz w słowa tej piosenki, że rzeczywiście jesteśmy w stanie osiągnąć bardzo dużo i to zarówno jeżeli chodzi o nasze marzenia, jak i o nasze plany związane z przyszłością, no ale faktycznie nic się nie zadzieje, kiedy nie zrobimy tego pierwszego kroku. Zatem tak sobie myślę, że czasami wiem, że to nie jest łatwe, ale warto się odważyć i spróbować zrobić ten pierwszy krok. No, wiem również, że to może się wiązać z takim poczuciem, że coś wam się może nie spodobać, albo że nie wyjdzie tak, jakbyście chcieli, ale wiecie, jest takie powiedzenie, które mówi, że lepiej spróbować czegoś, i po prostu stwierdzić, że ewentualnie to nie jest dla was i poszukiwać dalej innych fajnych rzeczy, które będą sprawiały wam radość, niż żałować, że się czegoś nie zrobiło, że się nie spróbowało, bo być może taka szansa już nigdy więcej się nie zdarzy, nie pojawi. Zatem, moi drodzy, jeżeli chcielibyście opowiedzieć nam właśnie o jakichś takich wahaniach, które teraz macie, o jakichś propozycjach, które się pojawiały, albo o czymś, czego po prostu chcielibyście spróbować, ale zastanawiacie się, czy rzeczywiście warto, czy nie do końca, to śmiało zadzwońcie, ja bardzo chętnie sobie z wami na ten temat porozmawiam i wysłucham waszych opowieści. 22 645 20 55.

0: Och, ja też czasami bardzo chętnie przeniosłabym się w świat snów, bo on jest taki magiczny i niesamowity. Ciekawa jestem, czy Maksiu też miałby takie życzenie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Maksiu, chciałbyś czasami, by spełniły się twoje sny?
1: Tak, ale ja po prostu chciałbym, bo zadzwoniłem, bo słyszałem, że ktoś tu rozmawiamy teraz. A o tych językach, a ja kilka znam.
0: Fantastycznie, to zaraz o tych językach sobie porozmawiamy, bo rzeczywiście najróżniejszych tematów u nas jest dzisiaj bardzo sporo, ale to też jest kwestia tego, że ja postanowiłam się dzisiaj nie ograniczać tylko do jednego. Ale pamiętasz swój ostatni sen?
1: Ja akurat nie pamiętam, ale chciałbym pokazać kilka obcych języków.
0: Dobrze, zatem wrócimy do tematu tych języków. I które to języki obce ty znasz?
1: Angielski najbardziej.
0: A, czyli najdłużej się go uczysz?
1: No tak, ja już go bardzo się długo uczę.
0: A jeszcze znasz jakiś obcy język?
1: Tak, znam dużo języków, ale... Poza tym moje imię pochodzi z Ameryki.
0: No, muszę ci powiedzieć szczerze, że twoje imię w wielu językach faktycznie jest znane. Nie do końca pamiętam, skąd ono pochodzi. Zaraz na pewno to sprawdzę, ale bardzo jestem ciekawa, jaki język obcy jest twoim ulubionym.
1: Mój ulubiony jest angielski, a moje imię pochodzi z języku angielskiego.
0: To znaczy, jeżeli masz na imię Maksiu, to rozumiem, że pełne twoje imię to Maksymilian, tak?
1: Tak, ale po angielsku to brzmi tak bardzo podobnie, to czyli Max.
0: Tak, no tylko, że rzeczywiście imię Maksymilian tak naprawdę to pochodzi z języka łacińskiego, ale faktem jest, że jest ono doskonale znane w różnych językach i bardzo faktycznie też popularne jest, jeżeli chodzi o język angielski. A dlaczego ty tak bardzo lubisz język angielski?
1: A czy możemy trochę pogadać w języku angielskim?
0: Och, myślę, że niektórzy nasi słuchacze mieliby problem, żeby nas zrozumieć, ale może pouczysz nas, jak się przedstawić. Co ty na to?
1: Pomogę.
0: Super.
1: Pomogę, ale jakbyśmy porozmawiali po angielsku, no to bym to wszystko poprzetłumaczył.
0: Czyli powiedz mi proszę, jak powiedzieć mam na imię Max?
1: My name is Max.
0: Świetnie, bardzo dobrze. A ile masz lat?
1: How old are you?
0: No i ile, jak powiedzieć, ile mam lat?
1: How old are you?
0: To jest pytanie, a teraz odpowiedz.
1: Six, seven.

0: i to oznacza, że masz 7 lat, świetnie.
1: Tak.
0: To jeszcze powiedz, w jakim teraz jesteś miejscu?
1: W Krakowie na ulicy Korbutowej.
0: Ale miałeś mówić po angielsku.
1: A, sorry.
0: No.
1: I name Krakow.
0: Świetnie, doskonale. A jakbyś chciał powiedzieć, że bardzo lubię mówić w języku angielskim?
1: I really like to talk English.
0: Świetnie, a rzeczywiście doskonale ci to idzie. A na przykład, gdybym chciała powiedzieć, uwielbiam jeść truskawki, to jakby to brzmiało?
1: I really like to eat strawberries. A proszę
0: pięknie.
1: Panią,
0: tak?
1: Ja mam tu pytanie do wszystkich, którzy słuchają Radia Dzieciom.
0: A jakie to pytanie?
1: I to będzie... Co znaczy coś po angielsku? Czyli co znaczy... Jak się mówi dzik po angielsku?
0: No, to jest bardzo ciekawe pytanie. I wiesz co, Maksiu, tak sobie pomyślałam teraz, że... taka nauka języka angielskiego to też jest super temat i w ogóle porozmawianie o języku angielskim na audycję w wyjątkowym wydaniu najróżniejszych naszych radiowych programów, które to będzie miało miejsce, wydarzenie już niebawem, bo 1 czerwca. Chciałbyś taką audycję poprowadzić?
1: Ale...
0: Bo wiesz co, bo jeżeli tak...
1: I... Pani lub ktoś zrabia dzieciom, wie jak jest dzik po angielsku.
0: Posłuchaj, jeżeli chciałbyś taką audycję poprowadzić, to jest taka szansa, taka możliwość. 1 czerwca zapraszamy słuchaczy właśnie między innymi do zadawania pytań innym słuchaczom, siedząc tutaj na naszych miejscach w studiu Polskiego Radia Dzieciom. Tylko trzeba swoje zgłoszenie wysłać do nas na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl i trzeba to zrobić do najbliższej środy, czyli do 27 maja. I tak sobie myślę, że śmiało powinieneś takie zgłoszenie wysłać i odwiedzić nas tutaj 1 czerwca i przypomnieć słuchaczom tę dzisiejszą swoją zagadkę. Co ty na to?
1: A proszę panią, a czy mogę teraz powiedzieć, jak jest dzik po angielsku?
0: No możesz, ale jak rozwiążesz tę zagadkę, to będziesz musiał na poniedziałek inną wymyślić. Dasz radę?
1: Tak, ale podpowiem tylko.
0: Nie, no to już powiedz nam, jaka jest odpowiedź. Mów.
1: Wild boar.
0: No i wszystko teraz jest jasne. Maksiu, a kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego brata, moich kolegów, całe Polskie Radio Dzieciom, moją kuzynkę Emmę, moją kuzynkę Zosię, mojego tatę, moją mamę, moich dwóch wujków, moje cztery ciocie i chciałbym jeszcze pozdrowić mojego brata, no i moje koleżanki.
0: I to są super pozdrowienia. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy ci udanego, przemiłego popołudnia. Do usłyszenia. Pa, pa, pa. A ja chciałabym wam przypomnieć, że wy też możecie wysłać do nas swoje zgłoszenie, jeżeli marzycie o tym, by poprowadzić taką audycję i na przykład takie zagadki, jak przed chwilą Maksio nam zaserwować innym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. Przypominam jeszcze raz ten adres mailowy, pod który należy wysłać swoje imię, nazwisko, wiek, no i temat, o którym chcielibyście opowiedzieć słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom. To adres dzieci@polskieradio.pl i śpieszcie się, bo termin nadsyłania tych zgłoszeń mija o północy 27 maja, czyli już niebawem.

A ja mam takie pytanko. Czy wśród słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom znajdują się miłośnicy wypraw do kina? Bo jeżeli tak, to mam dla Was wspaniałą wiadomość. Słuchajcie, mam dwa zaproszenia na zbliżający się wielkimi krokami cudowny powrót. Powrót dwójki bohaterów. Mam tutaj na myśli Toma i Jerry'ego, którzy pojawią się już niebawem, bo w przyszłym tygodniu wielka premiera, a później będzie można ich przygody oglądać w kinach. Animacji pod tytułem Tom i Jerry. Przygoda w muzeum. No i jeżeli wy również jesteście miłośnikami Toma i Jerry'ego, tak samo jak ja, i podejrzewam, że większość rodziców, którzy nas teraz słuchają, doskonale wiedzą, kto to jest i znają tych bohaterów, wy być może jeszcze nie, więc to słuchajcie, jest to doskonała okazja do tego, by ich właśnie poznać, przyjrzeć się im bliżej. No ale coś fajnie byłoby zrobić, żeby dostać te zaproszenia, prawda? No też tak myślę, że zdecydowanie tak. Zatem słuchajcie, należy wykonać dwie rzeczy. Po pierwsze, zadzwonić do nas pod numer 22 645 2055, a po drugie, odpowiedzieć na moje pytanie, kim jest Tom i kim jest Jerry. Mogę tutaj podpowiedzieć, że to są dwa zwierzaki, ale jakie? To jest pytanie do Was. Jeżeli do nas zadzwonicie i udzielicie prawidłowej odpowiedzi, to wówczas zaproszenie do kina na film Tom i Jerry. Przygoda w muzeum powędruje w Wasze ręce.

0: jestem przekonana, czy bohaterowie filmu Tom i Jerry Przygoda w Muzeum chcieliby się wykąpać i zrobić takie plum, ale co tam się wydarzy w tej najnowszej animacji, która już niebawem będzie miała swoją premierę, o tym będzie mogła się między innymi przekonać osoba, która od nas dwa zaproszenia na ten film otrzyma. No i dostaję teraz informację, że chyba dodzwoniła się do nas Lila. Czy to jest prawda?
1: Tak.
0: Prawda, wspaniale. Dzień dobry, witam cię bardzo, bardzo serdecznie. Powiedz mi proszę, czy ty znasz takich bohaterów jak Tom i Jerry?
1: Tak.
0: Naprawdę? Oglądałaś animację z nimi?
1: Mhm.
0: Cudownie, no to na pewno doskonale wiesz, jakie to są zwierzaki.
1: No, Tom to kot. A Jerry to mysz.
0: No to zaraz zobaczymy, czy to rzeczywiście się zgadza. Uwaga, uwaga! Doskonała odpowiedź, fantastycznie, w ogóle bez zawahania. Rzeczywiście Tom to kot, Jerry to mysz, a ich przygody głównie polegają na tym, że są przyjaciółmi, czy wprost przeciwnie?
1: Na tym, że się gonią.
0: Że się gonią i cały film uciekają. Chociaż bywają takie sytuacje, że muszą ze sobą troszeczkę
1: powspółpracować.
0: Dokładnie, zgadza się. Moja droga, mam nadzieję, że animacja, na którą się wybierzesz, na film Tom i Jerry Przygoda w Muzeum, dostarczy ci mnóstwo radości, śmiechu, bo mam takie wrażenie, że Tom i Jerry mają zawsze bardzo zabawne przygody i tutaj na taką dawkę śmiechu w ich wykonaniu zawsze można liczyć.
1: No.
0: A słuchaj, a gdybyś ty mogła wymyślić dla nich imiona, to jakbyś inaczej nazwała Toma i Jerry'ego?
1: Myszkę bym nazwała Miki, nie wiem czemu, tak po prostu.
0: Mhm.
1: A kota... Może... Nie wiem.
0: A może Pimpuś? I byłby Pimpuś i Miki? Nie, no nie pasowałoby to. Dobra, no kota na Pimpuś. A Kłębuszek? Kłębuszek i Miki?
1: O, no.
0: Nie, to już lepiej.
1: Albo Puszek i Miki.
0: O, Puszek i Miki. Super. I na przykład jakie przygody oni mogliby mieć?

0: na przykład mogliby się razem bawić, żeby być przyjaciółmi, a nie żeby się gonili.
1: I chcieli sobie, tak.
0: Wspólnie przygody.
1: Dokładnie. Lilko, gratulacje ogromne jeszcze raz. W twoją stronę wysyłamy, zresztą tak samo jak zaproszenia na film, który otrzymałaś, które zdobyłaś właśnie dzwoniąc do nas i odpowiadając na zagadkę. Ale ja się nie pożegnam z tobą, dopóki jeszcze nie usłyszę, kogo chciałabyś pozdrowić.
0: Chciałabym pozdrowić mamę, tatę, Miszę, moje pieski i cały świat.
1: I my się oczywiście do tych pozdrowień także przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy i życzymy udanego, wspaniałego popołudnia. Pa, pa, pa!
0: Dziękuję.

No i już do Was powracam i tak sobie pomyślałam, że skoro tutaj wątek Toma i Jerry'ego przed momentem pojawił się w naszej radiowej świetlicy, to pozostańmy przy nim nieco dłużej, bo tak jak wspominałam, już niebawem wielka polska premiera animacji Tom i Jerry Przygoda w muzeum i właśnie w związku z tym Polskie Radio Dzieciom we współpracy z Monolith Films postanowiło zaprosić Was do udziału w zabawie. A co można za tę zabawę otrzymać? No bo zabawa zabawą, ale też coś za to trzeba mieć. Moi drodzy, wspaniałe gadżety nawiązujące właśnie do tego filmu. Poduszka oraz breloch. Możecie je zresztą zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Zatem zapraszamy Was bardzo serdecznie, jeżeli jesteście ciekawi, jak one wyglądają. No to już wiecie, co można otrzymać, a co trzeba zrobić, by to dostać. Przede wszystkim zadzwonić do nas pod numer telefonu 22 645 20 55 i to szybciutko, bo godzina 18 zbliża się nieubłaganie. Więc jeżeli macie ochotę zostać właścicielami takich właśnie gadżetów związanych z

0: Tomem i Jerrym, to zadzwońcie i odpowiedzcie na jedno króciutkie, malutkie pytanko, a brzmi ono następująco. Jaki duet twórców bajek, dla dzieci rzecz jasna, stworzył pierwsze filmy o przygodach Toma i Jerry'ego? Jak nazywał się ten duet twórców bajek dla dzieci? No na pewno, jeżeli wy tego nie pamiętacie, to wasi rodzice zdecydowanie będą pamiętać. I jeżeli znacie odpowiedź, bo tutaj również rodzinne zespoły mogą brać udział w tej naszej zabawie, to zadzwońcie do nas koniecznie 22 645 20 55 do zdobycia poduszka z Tomem i Jerry'em. Z jednej strony jest Tom, z drugiej Jerry, więc możecie sobie codziennie zmieniać poduszkę i spać albo razem z Tomem, albo z Jerrym. No i oczywiście super brylok. Tak jak wspomniałam, odsyłam was na nasze media społecznościowe. Tam możecie przyjrzeć się tym właśnie gadżetom. No a jeżeli chodzi o same filmy, no to myślę sobie, że to też jest taki wspaniały powrót, bo 5 lat temu ostatnio Tom i Jerry gościł w kinach, więc teraz na pewno będzie to także przepyszna zabawa. Ja rozmawiając z Lilką, mówiłam, że Tom i Jerry cały czas siebie gonią i tak nie przepadają za sobą zbytnio. A co się będzie działo podczas tego filmu? Podczas tego spotkania z bohaterami, jakimi są Tom i Jerry? No o tym przekonacie się już niebawem, bo jak wspomniałam, polska premiera zbliża się wielkimi krokami. Będzie ona miała miejsce za tydzień, 29 maja, więc nawet nie za tydzień, bo 29 maja to przecież za 4 dni, za 5 dni właściwie, bo dzisiaj mamy poniedziałek, to jeszcze wtorek, środa, czwartek, piątek. No, to jeżeli nie liczymy dzisiejszego dnia, to tylko 4 dni pozostały do wielkiej premiery, więc moi drodzy, no aż zacieram rączki, bo już sama nie mogę się doczekać. Tak samo jak nie mogę się doczekać odpowiedzi na moją zagadkę. Dzień dobry, dzień dobry. Halo, halo, jest tam ktoś? Mateusz, tak?
1: Tak.
0: Super, bardzo miło
1: mi...
0: Dzień dobry, bardzo miło mi ciebie słyszeć. Powiedz proszę, czy ty znasz Toma i Jerry'ego?
1: Hanna Barbera?
0: Ale czy Toma i Jerry'ego
2: znasz?
0: Tych bohaterów?
1: Nie znam. Nie znam.
0: No to słuchaj, już niebawem nadarzy się okazja, by ich poznać podczas kolejnej kinowej odsłony przygód tych bohaterów, albo poprzez niespodzianki, które dla was mamy, czyli upominki związane właśnie z Tomem i Jerrym. Ale żeby tak się stało, to musisz odpowiedzieć na moją zagadkę. Zagadka ta brzmiała, pozwól, że przypomnę, jaki duet twórców bajek dla dzieci stworzył pierwsze filmy o przygodach Toma i Jerry'ego i jaka jest twoja odpowiedź?
1: Hanna-Barbera?
0: A ty mnie pytasz? To ja się ciebie pytam. No żartuję sobie, sprawdzam. No i oczywiście, już sprawdzamy, sprawdzamy. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Odpowiedź usłyszysz ty. Brawa, fanfary i oklaski w twoją stronę teraz. Płyną, Mateuszu, drogi, gratulacje ogromne. Byłeś pierwszym uczestnikiem naszej zabawy, która będzie trwała aż do piątku. Zabawy właśnie poświęconej tej zbliżającej się premierze filmu Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Super tak naprawdę, że nie znasz jeszcze tych bohaterów, bo to będzie doskonała okazja, jak do ciebie dotrze poduszka i brelok, by móc się im przyjrzeć, a później, kto wie, może wybrać do kina i pooglądać ich przygody. A kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Wszystkich słuchaczy i całe Polskie Radio dzieciom.
0: Bardzo dziękujemy za te pozdrowienia i my też ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy ci udanego, wspaniałego, przemiłego popołudnia. Wypatruj listonosza, bo już za chwilę w twoją stronę wyruszy, a ja liczę na to, że jak zapoznasz się już z Tomem i Jerrym, to do nas zadzwonisz i opowiesz, co o nich sądzisz, dobrze?
1: Dobrze.
0: Świetnie. Do usłyszenia zatem. Pa, pa.
1: Pa, pa.
0: No i zerkam na zegarek i z wami też już powolutku będę

się żegnała. To była audycja radiowa Świetlica, audycja, która gości na antenie Polskiego Radia Dzieciom codziennie od poniedziałku do piątku między godziną 16 a 18. No i właśnie ta godzina 18 zbliża się nieubłaganie. Mało tego, ja widzę, że już Miś Michaś i Smok Ada się przebierają swoimi łapkami, bym wyszła stąd jak najszybciej, by oto oni mogli zasiąść w naszym studiu przed mikrofonami i z wami się spotkać, więc jeszcze raz pięknie wam dziękuję za te dwie wspólnie spędzone godziny. No i wiecie co? Tak sobie pomyślałam, że może jeszcze jedną zabawę wam zaproponuję. A zabawa ta będzie skierowana do miłośników teatru. Jeżeli chcielibyście wybrać się do Teatru Gulliver na spektakl Strachy, Achy i Kalorie, to mamy dla was zaproszenie na najbliższą niedzielę, na 31 maja na godzinę 11. Wystarczy, że wyślecie do nas wiadomość na adres e-mail dzieci@polskieradio.pl, a w tej wiadomości napiszecie jednym słowem albo wasi opiekunowie, którzy do nas taką wiadomość wyślą, czego waszym zdaniem najczęściej boją się ludzie. dzieci@polskieradio.pl to adres mailowy, na który należy wysłać wiadomość. Jeżeli chcecie i macie ochotę wybrać się w najbliższą niedzielę o godzinie 11 do Teatru Gulliver na spektakl Strachy, Achy i Kalorie. Czego waszym zdaniem najczęściej boją się ludzie? No teraz to już chyba wszystko powiedziałam i spokojnie mogę się z wami żegnać, ale nie na długo, bo słyszymy się już jutro punktualnie o 16. No już wychodzę, Misiu, no już idę, smoku. Pa, pa, pa! Marta Powałowska, Kasia Pietrzak.

słońce zaświeciło znów. Hej, przychodź cieniu wietrze, ej, ty chłopcze, na nim jest, ty możesz poczuć się jak nie swój. Coś ci zacznie świtać w głowie, tu mniej trzeba końskie zdrowie, a nawet dużo bardziej niż końskie zdrowie. Do czego?

0: Autopromocja.
1: A, B, C, D, E, F,
2: G, H, I,
3: J, K.
4: K jak kolorowy dzień dziecka.
5: Na ten dzień czekamy cały rok. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie zabierze Was w podróż, gdzie trąbki błyszczą złotem, skrzypce wirują w błękicie, a każda nuta ma swój własny kolor. Zapraszamy do słuchania transmisji koncertu Alfabet Orkiestry K jak kolorowy dzień dziecka w sobotę 30 maja.
1: Godzina 12 w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Włącz wyobraźnię i daj się porwać muzyce. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
0: Autopromocja.
6: Wieczorne miśmoki radiowe.
7: To zadanie najważniejsze.
8: Bo dotyczy Was, słuchaczy.
7: Będą bajki, gry i wiersze.
8: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
7: I nie wiemy, czy się uda.
8: Rzadko komu się udaje.
7: O, bo niełatwe to zadanie.
8: A jak mają inne kraje?
7: Różnie. Często dziecko wstanie...
8: Wstanie, zanim się położy?
7: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
8: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
7: Dziś na pewno nam się uda.
8: Po to jest audycja właśnie.
7: Mamy dla was takie cuda.
8: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
7: Zaczynamy, drogie dzieci.
8: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: Fiu. No proszę, proszę, jakaś nowa tradycja zagościła w naszych miśmokach. I to nie pierwszy raz. No co, słuchasz. Tradycja, że prowadzący miś Michaś znowu czeka na prowadzącego smoka Adasia.
1: Akurat, nie tylko czekam, ale też się zastanawiam i myślę.
0: To super, że się zastanawiasz i myślisz. Pewnie o naszej audycji, bo pamiętasz, ani wczoraj, ani przedwczoraj nie daliśmy rady nic wymyślić, nic za nic. Dlatego właśnie bardzo się cieszę.
1: Nie wiem, z czego ty się cieszysz,
0: nie? No jak to nie wiesz, no? Z tego, że masz pomysł na dzisiejszy program.
1: Może nie na program, ale na... Jejku, tylko nie wiem, jak to nazwać.
0: Oj, Michasiu, ale czego nie potrafisz nazwać, no?
1: No, z tego, co mam wymyślić.
0: Nie rozumiem. A czego nie możesz nazwać? Jak coś wymyśliłeś, to trzeba to od razu nazwać. To proste.
1: Czegoś, co muszę zrobić, bo poprosił mnie o to mój dziadek.
0: Aha, zaraz, to o co takiego poprosił cię twój dziadek? Dziadek Ignacy?
1: Ojej, no o jakby zaprojektowanie. No wiesz, o wymyślenie tego, jak ma wyglądać.
0: No wykrztuś wreszcie, co masz na myśli, o czym ty mówisz?
1: Jak ma wyglądać to miejsce, w którym zamieszka królik?
0: To proste, jak królik to proste. Mogę ci od razu w tym pomóc, Michasiu.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To bardzo dziękuję, poproszę.
0: No otóż królowie zazwyczaj mieszkają w pałacach albo w zamkach.
1: Jacy królowie? Czy ty mnie słuchasz w ogóle?
0: No sam mówiłeś o władcach, a oni tam właśnie mieszkają.
1: Smoku, tu nie chodzi o króla, ale o królika.
0: A nie o króla, nie o królewicza? Naprawdę? Chodzi o królika?
1: No tak, miałem na myśli królika.
0: Czyli chodzi ci o takie zwierzątko z takim mięciutkim futerkiem i takimi długimi uszami?
1: Nareszcie załapałeś. Dokładnie takie zwierzątko miałem na myśli.
0: No ale co ma wspólnego twój dziadek z królikiem z tym miękkim futerkiem i uszami?
1: No bo ten królik to od jutra ma zamieszkać u dziadka Ignacego.
0: O, wspaniale! Czyli twój dziadek Ignacy

0: kupił sobie królika?
1: Nie, tylko dostał na przechowanie od swojego znajomego.
0: A ja rozumiem. No ale zaraz, jak dostał, to pewnie od razu z jakimś domkiem dla królika, co nie?
1: No właśnie nie. Ten jego znajomy nie uznaje żadnych domków.
0: Ale dlaczego?
1: No, bo jego królik jest wyjątkowy.
0: Wyjątkowy? Bardzo śmieszne. Jak to królik wyjątkowy?
1: No, bo ten królik tam w mieszkaniu tego znajomego, to on tam może sobie chodzić gdzie tylko chce.
0: No to proste. To niech tak samo postąpi twój dziadek.
1: No właśnie, dziadek nie chce się na to zgodzić, bo mówi,
0: dlaczego?
1: Że to za dużo sprzątania po takim króliku.
0: Za dużo sprzątania?
1: No pewnie.
0: A co twój dziadek miał na myśli?
1: No tego to akurat mogę się tylko domyślać.
0: Ja chyba już też zrozumiałem.
1: Już? Tak. Złapałeś?
0: Tak, no chyba już teraz to zrozumiałem, na czym polega ta wyjątkowość tego królika. Posprzątać.
1: A powiem ci, że to zdziwiło mnie najbardziej.
0: No to mów, co cię zdziwiło, bo teraz ja przestałem rozumieć.
1: Ja powiem, ale po specjalnej piosence. Uwaga,
0: o tym, co cię zdziwiło,
1: piosenka,
0: tak?
1: No to będzie... O! To będzie specjalna piosenka.

0: Michasiu, no... Michasiu, odłóż to. Teraz mamy audycję.
1: Królik Bury.
0: Michasiu!
1: A, tak, tak, tak. Tak, słucham.
0: I słyszysz, że piosenka się skończyła.
1: No, przecież słyszę.
0: No, to pamiętasz, że miałeś opowiadać?
1: Ja?
0: Chyba, że zapomniałeś.
1: A, ja? O czym miałam opowiadać?
0: No jak tu o czym? O tym króliku, który ma zamieszkać u twojego dziadka.
1: No tak, tak, rzeczywiście. Bo ta piosenka mnie rozproszyła.
0: No bo była o piesku, a nie o króliku.
1: No ale królik, królik to jest taki cztery nogi, ma ogonek.
0: No bo właśnie widzę, że cię rozproszyła.
1: No bo było o czym posłuchać, tak?
0: Słucham? Nie rozumiem, czegoś mam słuchać?
1: No ojejku, no chcę opowiedzieć o nowym lokatorze.

0: Może chatki dziadka Ignacego.
1: Aha, czyli wracamy do tematu i mówisz oczywiście o króliku.
0: A czyżbyś o coś innego mnie pytał?
1: Nie, cały czas się dopytuję o tego królika. Pewnie, że o królicu chcę rozmawiać.
0: Tak, no. Tak. O, przypomniałem sobie. Dobra, to wyobraź sobie, że to jest królik wyjątkowy.
1: To już wiem. To mi już mówiłeś, ale chyba znowu zapomniałeś powiedzieć o szczegółach.
0: No jakich znowu szczegółach?
1: No jak to jakich?
0: To nie szczegół.
1: Nie szczegółach, tylko szczegółach. Na czym polega ta wyjątkowość tego królika?
0: No. A, tak. Otóż ta wyjątkowość polega na tym, tak, że to jest królik wystawowy.
1: Tak. Zaraz. To są takie wystawy?
0: O, to oczywiście, że tak.
1: Dla królików?
0: No.
1: Co, on jest pokazywany na tych wystawach, jak takie te pieski na wystawach?
0: A wyobraź sobie, że także króliki też mają swoje wystawy piękności.
1: A, czyli że co? Że ten królik jest taki piękny?
0: No ja to się nie znam. Dlatego powiem ci, że ja nie wiem, czy on jest piękny, wiesz?
1: No tak, skąd miałbyś się znać na królikach?
0: Ale jego nazwa...
1: Tego królika?
0: No, tego królika. Daje do myślenia.
1: A, jaka to nazwa?
0: On jest nazywany, uważaj, belgijskim olbrzymem.
1: Belgijskim olbrzymem?
0: No, tak się...
1: Poważnie tak się nazywa?
0: Tak się na niego mówi.
1: I Hasiu, to może tu chodzi nie o konkurs piękności, tylko o siły.
0: Tak myślisz?
1: No tak.
0: Że nie piękność.
1: Że może ten królik to jest ten taki siłacz wśród królików.
0: To się jutro okaże, jak już przyjedzie do chatki dziadka Ignacego.
1: Masz rację, jutro się przekonamy, co to za królik.
0: Ale ja dzisiaj muszę wymyślić, jak ma wyglądać to, w czym ten królik ma zamieszkać.
1: Ale jednej rzeczy nie rozumiem. Dlaczego to ty masz wymyślać?
0: No bo to ja namówiłem mojego dziadka, żeby go do siebie przyjął.
1: Ty?
0: Tak.
1: Ja nie wiedziałem, że ty aż tak lubisz króliki.
0: No bo dziadek, kiedy został poproszony przez tego znajomego, nie? To na początku nie chciał się zgodzić.
1: Dziadek Ignacy nie chciał?
0: No nie chciał. I dopiero ja go namówiłem, żeby się zgodził.
1: Mhm. To trzeba było nie prosić, to teraz nie miałbyś kłopotu, co nie?
0: A smoku, a nie pomógłbyś mi? Co?
1: Ja?
0: No ty.
1: No ale, Michasiu, ja nigdy nie miałem królika i dlatego to ja nie mam pojęcia, jak ma wyglądać taki jego domek.
0: Domek? To ma być dom!
1: Dom?
0: To przecież królik belgijski, olbrzym!
1: A no tak.
0: Domek,
1: skoro...
0: Domek to dla myszek,
1: masz
0: tam,
1: rację, tak.
0: Nie wiem, tam ciułałów takich.
1: Skoro królik jest olbrzymi, no tak, to prawda, to dom też musi być bardzo olbrzymi. Co?
0: No myślę, że większy, że ohoho, powiedziałam, że większy. Aha. Niż dla zwyczajnego królika, że królik to taki domek, a ten to ohohoho.
1: No skoro domek ma być ohohoho,
0: no.
1: To ty nie zrobisz go ze zwykłych klocków.
0: Z klocków to nie. Ale...
1: Co?
0: Ale chyba mam pomysł, z czego?
1: Mam pomysł. Tak, masz pomysł? No, to świetnie, Michasiu, cieszę cię.
0: Dopiero teraz na to wpadłem.
1: Przed chwilą?
0: No, słuchaj, ten domek, ten olbrzymi domek.
1: Taki?
0: Możemy zrobić z desek albo z cegieł.
1: I co? Coś takiego chcesz wstawić do chatki twojego dziadka, do salonu?
0: Rzeczywiście to... O, to ja nie pomyślałem.
1: No, nie pomyślałeś.
0: Czyli to chyba niezbyt dobry pomysł, co?
1: Czyli na to też nie mamy pomysłu.
0: Słabo.
1: Ty, słuchaj, Michasiu, o króliku to może później.
0: No. Teraz
1: musimy się zastanowić nad tematem naszej audycji. Wiesz, teraz sobie znowu o niej przypomniałem.
0: Przecież cały czas trwa, a my rozmawiamy o domku dla...
1: Dla królika. Tak.
0: Wiesz co?
1: No?
0: Może lepiej puśćmy jakąś piosenkę i skupmy się, Adasiu, co?
1: Otóż to, dokładnie tak, ty jesteś od piosenek, więc coś tam znajdź.
0: Dobra.
1: I skupmy się teraz na naszych miśmokach, w czasie piosenki.
0: Ale, a w czasie skupiania o audycji, to żebyśmy się nie zapomnieli o skupianiu nad budowaniem domku dla królika olbrzyma.
1: Przestań o tych domkach dla królików, ważne są miśmoki.

0: komak.
1: Przestań śpiewać, miałeś coś pomyśleć, no.
0: Bo ja właśnie wymyśliłem, mam, Adasiu, mam.
1: Wymyśliłeś?
0: Wymyśliłem.
1: Mimo, że śpiewałeś? No to świetnie.
0: Właśnie dlatego.
1: I masz pomysł? Masz pomysł na naszą
0: naturę? I wymyśliłem.
1: Aha, rozumiem. Od tej natury wymyśliłeś. Czyli masz pomysł na naszą audycję, tak?
0: Nie.
1: Nie?
0: Mam pomysł na ten dom dla belgijskiego olbrzyma.
1: Michasiu, miałeś wymyślić coś innego.
0: Ale skoro stwierdziliśmy, że klocki będą za małe...
1: Deski i cegły też stanowczo odradzam.
0: No tak, z cegłami to masz rację. O nie, cegły to nie są za ciężkie i ten... I nie pasują do salonu dziadka.
1: Przynajmniej tam to zrozumiałeś.
0: Dużo drewna jest tam.
1: No.
0: Ale,
1: co?
0: Uwaga, zbuduję... zagrodę!
1: No ale pamiętaj, że miałeś zbudować dom dla olbrzymiego królika belgijskiego.
0: No wiem, ale zagroda będzie lepsza.
1: O czym ty mówisz, Michasiu? Jaka znowu... W ogóle, to co, czym takim jest ta zagroda, no? Tłumacz!
0: To jest takie ogrodzenie,
1: aha,
0: które ustawia się na środku salonu.
1: Na środku salonu dziadka, na pewno tak, będzie zadowolony.
0: Tak, ale czekaj. Żeby nie było za ciężkie, to ja do tego użyję plastikowych wiader.
1: Słucham? Zbudujesz dom dla królika z plastikowych wiader, ale wymyślił.
0: A co?
1: Co?
0: Myślisz, że to zły pomysł?
1: No.
0: Ustawię wiadro przy wiadrze, żeby ten belgijski olbrzym nie miał wyjścia.
1: Aha, ale zaraz. Jeśli tak zrobisz w salonie, to ani ty, ani dziadek nie będziecie mieli wejścia. No, oczywiście i wyjścia też.
0: Ale jak ty nie będę miał? Przecież wystarczy, że odstawię jedno z wiader i tym odstawionym miejscem sobie spokojnie wejdę, czy tam wyjdę, nie?

0: No jasne, a wtedy ten twój królik belgijski olbrzym też wyjdzie. O, i jeszcze co gorsza ucieknie.
1: Tak myślisz?
0: Oj, nie chciał.
1: Takie,
0: tak.
1: Takie szybkie?
0: Tak, myślę, że... No, króliki pewnie, bo mają takie skoczne łapki.
1: Takie, bo był taki w kreskówce nawet, taki królik, że on biegał szybko.
0: Bugs.
1: No, Bugs.
0: Nie, to on miał kulegę pędziwiatra Strusia.
1: To musi się przytrafić. Ale pędziwiatr?
0: Nie gadajmy o tym, tylko ja nie chciałbym właśnie, być w skórze twojego dziadka, ani w twojej skórze, kiedy właściciel olbrzyma belgijskiego wróci i będzie chciał go od was zabrać z powrotem do domu. Oj, nie chciałbym być w skórze.
1: Ojej, masz rację, rzeczywiście tak. Czyli jednak te wiadra to nie najlepszy pomysł, okazuje się.
0: Tak, nie, a poza tym, kiedyś słyszałem bardzo dawno temu, ale zapamiętałem, tak? Że króliki podobno są bardzo sprytne.
1: To dlaczego ja nie mogę niczego wymyślić? Myślisz, że królik by lepiej wymyślił dla siebie?
0: Nie o to chodzi. Ty nie możesz wymyśleć domu, czy tam nawet tej zagrody wymyślić z wiadrami.
1: No
0: ty nie możesz tego wymyślić, bo ty nie jesteś, Michasiu, budowniczy.
1: Ale ty też nie jesteś.
0: No zgadza się. Ani ty, ani ja.
1: No właśnie.
0: Bo gdybym był, to na pewno bym ci pomógł, gdybym był jakimś budowniczym.
1: A tak co?
0: A tak to co? No, no co,
1: no,
0: co?
1: A tak to co? Dlatego ponownie pytam, Adasiu, tak to co? Co teraz?
0: Teraz to wiesz co, jeżeli chodzi o budowanie, to cóż, no teraz mogę zadać słuchaczom tylko zagadkę o prawdziwym budowniczym.
1: No. Dobry pomysł, to może ja dzieciom przypomnę numer telefonu do studia, żeby wiedziały, gdzie mogą telefonirować. Uwaga, uwaga, słuchacze, dzwońcie do nas z pomysłami, jak, z czego w ogóle ten dom zbudować, a nie, na zagadkę.
0: Zagadkę, no ja,
1: zagadkę,
0: bo ja będę zadawał zagadkę o bardzo słynnym budowniczym.
1: Dobra, uwaga, słuchacie, będzie zagadka, a żeby na tę zagadkę odpowiedzieć, wystarczy do nas zadzwonić na numer 22 645 20 55. A teraz Smok Adaś opowie zagadkę.
0: Tak, tak, zrobię to dokładnie. Uwaga, oto zagadka. Żółty kask i w kratę koszula. Widok betoniarki go zawsze rozczula. Spychacz i koparka z nim się zawsze liczy. Jak ma na imię ten filmowy budowniczy? Kto wie, niech dzwoni.

0: Tak?
1: Powiem ci, że też się wzruszyłem, tak jak ten twój z zagadki, betoniarku.
0: Ej, słuchaj, ale chyba dzwoni telefon, ty się teraz nie wzruszaj, tylko nie, przygotuj się do rozmowy ze słuchaczem.
1: Myślisz, że ktoś już zna odpowiedź?
0: Tak, włączę guziczek i go uruchomię, pstryk.
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: I ja mam na imię Michaś.
0: A ja Adaś.
1: A ty?
2: Ignacy.
1: Dzień dobry.
0: Cześć, Ignacy.
1: Czy słuchałeś tej trudnej zagadki smoka Adasia?
2: Tak.
1: Że tam kask, że tam koszula w kratki. Weź przypomnij jeszcze, Adaś, jeszcze raz powiedz.
0: Proszę bardzo. Żółty kask i w kratę koszula. Widok betoniarki go zawsze rozczula. Spychacz i koparka z nim się zawsze liczy. Jak ma na imię ten filmowy budowniczy?
1: Pamiętasz?
2: Wiesz? Budowniczy.
1: No pewnie.
0: No, wspaniale sobie poradziłeś.
1: Lubisz tę bajkę oglądać?
2: No w sumie, tak znam tą bajkę, ale jej nigdy nie oglądałam.
0: Nigdy nie oglądałeś? A to powiedz, Ignacy, jakie ty bajki oglądasz, skoro nie oglądałeś o Bobie Budowniczym, to może...
2: Oglądałem Strażaka Sam.
0: Jeszcze mógłbyś raz powtórzyć tytuł?
2: Strażak Sam.
1: Strażak Sam.
0: Strażak Sam. Zaraz, czy to jest o strażniku Parku Narodowego? O czym
1: nie,
0: to jest?
1: Nie, strażak taki, co gasi pożar.
0: A, ojej, to ktoś bardzo poważny i ważny.
1: Budowniczy Bob, strażak Sam, może być jeszcze na przykład, kto tam może być na przykład? Sprzedawczyni Stefania, tak?
0: Ale
1: kierowca Kazimierz, bo to fajnie, chodzi o to, że jaki zawód i potem na tę literę jest imię.
0: Aha.
1: Dlatego Bob Budowniczy i strażak Sam.
0: No
1: tak,
0: Ignaś, tak.
1: To o to chodzi?
0: To dlaczego lokomotywa Tomek jest Tomek?
1: Właśnie, ja tego nie rozumiem. Powinna być lokomotywa Leszek.
2: Bo ma takie imię.
0: A.
1: Bo takie imię po prostu ma, no normalnie, a ty nie wnikaj tu, o co chodzi, bo normalnie imię takie
2: A ja
1: ma.
2: Lubię tą bajkę
0: Ja też lubię. A powiedz, pamiętasz jakąś taką szczególną historię Tomka, którą do tej pory pamiętasz i lubisz o niej myśleć i ją wspominać? Jakąś taką przygodę?
2: Pamiętam dwa przygody, jedna jest taka nie za bardzo dość świadczona ode mnie. Tak myślę, że ona jest, ale bardzo bym chciała, żeby ona była. To jest... wymyślam, to jest coś związanego z wyścigiem, a prawdziwa to jest wyprawa za Wysoką.
1: Rzeczywiście był wyścig kiedyś tych lokomotyw, co, nie?
0: No.
1: Był.
0: Ciekawe, jak to jest być taką lokomotywą. Ignacy, chciałbyś być lokomotywą?
1: Bo tam są różne.
2: Nigdy o tym nie myślałem.
1: No. Bo tam są różne, takie małe są i takie potężne są.
0: Ale to chyba ciężka praca tak ciągle ciągnąć, nie?
1: Pewnie, no. Wagonów do niej podoczepiali, wielkich i ciężkich, z żelaza stali.
0: Ale czy takie bycie lokomotywą, ciągnięcie wagoników i takich różnych innych rzeczy po torach, czy bycie budowniczym i budowanie, czy bycie strażakiem samym?
1: Właśnie, mówił o strażaku. Czyli ty byś chciał gasić pożary, tak, Ignaś, najbardziej?
2: Nie.
0: A kim byś...
2: Tylko powiedziałem, że ją oglądałem, ale najbardziej w tej kolejce.
1: A najbardziej to tak, czy byś chciał być lokomotywiarzem, strażakowaczem, czy na przykład budowniczym najbardziej? Czy coś innego jeszcze?
2: Kolejarzem, a kolejarz to jest taki ogólny zawód, ale jeszcze być maszynistą.
1: A, czyli niekoniecznie musi, tylko kolejarz to co jeszcze może robić? A, bilety może sprawdzać.
0: No ale kolejarzem chce... Ignacy chce być maszynistą.
2: To jest taki ogólny zawód na wszystkie kolejarskie nazwy.
1: W ogóle każdy, kto pracuje na kolei, to jest kolejarz, tak?
2: Tak, ale masz też swój główny zawód, ale rozumiem. To jest taki kolejarz.
1: Kolejarz, oczywiście, jasne, kolejarz, bo na kolei pracuje, to jest proste. Kolejarz, bo na kolei. Kolejarz, bo stoi w kolejce, prawda? Też może być na przykład. Co, nie?
0: To kolejkowicz.
1: Tak. Czekaj, a

0: krótko. A te koleje to są tylko takie, co po szynach jeżdżą i z lokomotywą? Czy mogą być jakieś inne koleje?
1: Jakieś inne? No, no nie.
2: A nie, a ja się z tobą nie zgodzę, bo ja słyszałem o takiej kolei, która wcale nie jeździ po szynach, tylko wjeżdża, a raczej jest wciągana na górę i to jest kolej właśnie...
0: Sznurkowa.
2: Nie.
0: Na sznurku. Nie, na lianach.
1: Kolej linowa.
2: Właśnie, linowa, poprosimy właśnie. Klaskaczy, bo tutaj padła bardzo dobra odpowiedź.
0: A trudno było.
2: No, bo na początku chyba Ignacy nie za bardzo wiedział, o co pytamy, ale szybko się zorientował, tak?
1: A ja znam też połączenie kolei z budowlanymi samochodami.
2: A jakie to?
1: Koleje budowlane.
0: A co to jest koleje budowlane?
1: Zwykle to są te koleje, które mają takie żółte koleje z lawetami.
2: Czy to są takie koleje, które powodują to, że na przykład można zbudować szyny do przodu, do przodu, do przodu?
0: A taka maszyna.
1: No nie wiem, czy no one są na budowie, bo widziałem to niedaleko Wołomina.
2: Aha!
0: Ja już wiem chyba, o co chodzi.
1: I stoją niedaleko stacji kolejowej mojej.
0: Ja chyba wiem, o co
1: grochu. Ale żeby zbudować szyny, to chyba potrzeba takiej specjalnej lokomotywy.
0: A takie duże takie, co takie duże są, to nad wodą są. Ja to widziałem w Gdańsku. Takie są tory i takie są bardzo takie dźwigi na kołach jakby. Takie dźwigi, one tak jeżdżą, tutaj coś wezmą takim hakiem.
2: Ale to po torach jeżdżą?
0: No po torach, tam ojej. Są tory takie.
1: No po torach, to są takie dźwigi.
0: No, dźwigi.
1: To był wyprawie poza wyspę Sodor.
0: No, o, właśnie. I to są te dźwigi torowe, co nie?
1: Tak.
0: Czy pociągi dźwigowe tam, czy coś tam.
2: No ale przynajmniej poruszają się po torach.
0: Po torach, tak.
2: Bardzo ci dziękujemy za wspaniałą rozmowę, Ignacy. Powiedz, czy chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, całą rodzinę, wszystkich moich kolegów z przyszłej szkoły.
0: Z przyszłej?
2: A to ty jeszcze nie chodzisz do szkoły?
0: Jak to z przyszłej?
1: Nie, nie chodzę.
0: To jak to z przyszłej szkoły?
1: Po wakacjach będę chodził.
2: Zaraz, czegoś nie rozumiem. Tyle wiesz o różnych lokomotywach, no, o różnych zawodach?
0: I o tych jeszcze kolejach budowlanych takich nawet.
2: To nawet my nie wiedzieliśmy z Michasiem.
0: A ty skąd? Jeszcze nie jesteś w szkole?
2: W zerówce jesteś?
1: Nie.
2: No to wielkie brawa.
1: Nie.
0: To rzeczywiście. Ale już znasz tych kolegów, z którymi będziesz po wakacjach razem w szkole?
1: Tak, znam, ale jeszcze się nie słyszę pozdrowienia. I cały świat, oprócz złodziei, łobudów i wszystkich.
0: Dobra, to ich nie...
2: Podzielamy twój pogląd.
0: Ich nie pozdrawiamy, a wszystkich innych pozdrawiamy.
2: Cały świat bez nich.
0: I pa, pa!
2: Pa, pa!
0: Sprytny, co? No,
2: miłego dnia, Ignacy.
0: Sprytny jest ten Ignacy, trzeba przyznać.
2: No i dowiedzieliśmy się czegoś.
0: A nie chodzi do szkoły jeszcze. A to w szkole co dopiero
2: jak on pójdzie
0: będzie?
2: Do szkoły, to będzie normalnie tym...
0: Nie, on będzie chyba nauczycieli
2: lepszy od Kopernika.
0: Uczyć. On będzie uczyć nauczycieli normalnie.
2: No może być.
0: Przyjdzie do klasy, powie, proszę panie nauczycielu, to ja mam tutaj do wyjaśnienia.
2: Lekcje dla was.
0: Lekcje dla was. I zatrzymujcie o tych pociągach budowlanych na przykład. Ja pierwszy raz słyszałem.
2: Ja też.
0: Czy w Wołominie, czy w Grochowie? Ale numer.
2: A słyszałeś o jakiejś piosence?
0: Tak, mam nawet piosenkę, która będzie ci się kojarzyć.
2: Tak?
0: Z piosenką. Bo to jest piosenka.
2: A, no dobrze.
0: To dlatego, proszę, 3, 4, pstryk.

0: Naprawdę,
1: nic tak? Nie mów, bo ja jeszcze myślę. Jeszcze nie skończyłem myśleć.
0: Nad czymś
1: bardzo ważnym i związanym z naszymi miśmukami.
0: O budowniczym?
1: Nie. Tu nie chodzi o żadne tory, żadne pociągi, żadnego boba. Nie.
0: Ale o budowaniu Michasiu, będziemy rozmawiać?
1: Ale trochę o budowach tak, bo wiesz co, podczas piosenki to sobie pomyślałem, że w dzisiejszych naszych miśmokach, to wiesz o czym możemy porozmawiać?
0: No,
1: właśnie. O budowaniu.
0: Dlatego ten bob budowniczy był. Mm-hmm. Dobrze, że nam Ignacy tak dużo pomógł.
1: No.
0: I opowiadał o różnych takich dziwnych rzeczach.
1: Mm-hmm.
0: To dobry pomysł, powiem ci, pewnie, że tak.
1: Mm-hmm.
0: Bo niedawno mówiłeś, że żaden z nas się nie zna na budowaniu. To jak ty chcesz zrobić program o budowaniu, jak ani ty, ani ja się nie znamy na budowaniu?
1: No to tak powiedziałem, bo tak jest, to prawda. Tyle, że widzisz, Michasiu, ja nie miałem w naszych miśmokach na myśli rozmów o tym, jak budować.
0: Nie? A o czym?
1: Tylko miałem na myśli rozmowy o tym, co już zostało zbudowane.
0: I gdzie zostało zbudowane, tak?
1: Gdzie? No oczywiście, gdzie? Że gdzie. Choćby nawet tu, gdzie zostało zbudowane.
0: No jak to tu. Gdzie? Co, o tu?
1: Tu.
0: Masz na myśli nasze radio?
1: Ależ nie, no co ty, nasze radio. Mam na myśli nasze miasto. No, pomyśl, by tak teraz się skup i pomyśl sobie o naszym mieście i pomyśl sobie, z jakimi budowlami kojarzy ci się Warszawa.
0: Czekaj, myślę.
1: No.
0: Myślę sobie.
1: No, żebyś nie wybuchł.
0: Myślę sobie, że...
1: No.
0: Myślę
1: i co?
0: Sobie... Że nic mi nie przychodzi do głowy.
1: No co, ty poważnie?
0: No nic.
1: No ale ile razy? No, nieskończoną ilość razy próbowaliśmy

0: próbowaliśmy, podróżowaliśmy po Warszawie i musiałeś chyba widzieć budynki, bez których Warszawa nie byłaby Warszawą.
1: A, to o to chodzi.
0: No, o to chodzi.
1: A tak, to
0: no, o to chodzi.
1: To jak najbardziej, że z Warszawą.
0: Tak.
1: Że najbardziej, tak?
0: Szybciej.
1: Że najbardziej z Warszawą, to ja myślę, że mi się kojarzy cukiernia naprzeciwko naszego radia.
0: No właśnie, no nie, Michasiu, ty znowu o jedzeniu.
1: No ale ta cukiernia mi się tak kojarzy, naprawdę. Przecież tam mają najlepsze pączki w okolicy. A może i w całym mieście nawet, nie
0: no, ale nie chodzi mi o cukiernię przy naszym radiu. Mnie chodzi o takie budynki, o których wiedzą wszyscy Polacy. Nawet ci, co nie mieszkają w Warszawie, a wiedzą o tych budynkach.
1: Nie.
0: No, Misiu, no pomyśl, takie najbardziej znane budynki warszawskie, no.
1: Najbardziej znane z Warszawy. A będzie jakaś malutka podpowiedź?
0: Ojej. Dobrze, to może ta zagadka cię naprowadzi. Posłuchaj kolejnej zagadki.
1: Czekaj, to zanim powiesz, to ja przypomnę tylko numer telefonu do studia, dobra?
0: Tak, a jak sobie z nim nie poradzisz, to poprosimy słuchaczy o pomoc.
1: Tak,
0: dlatego ten telefon podaj.
1: No to pomóżcie mi. Zadzwońcie do nas na 226452055, bo jak wy mi nie pomożecie, to ja będę musiał zgadywać, bo Smok ma jakąś zagadkę, o której ja nie mam pojęcia. Posłuchajcie
0: jak
1: uważnie.
0: Jak ty tego nie zgadniesz, no ale... Co ja tutaj będę mówił, ja zadam zagadkę. Uwaga! Stoi w centrum miasta, sięga pod chmury prawie, a z 30 piętra przyjrzysz się całej Warszawie. O jaki budynek pytam?
1: Myślałem, że przyjrzysz się trawie.
0: A znasz odpowiedź?
1: Trawie, że o trawę.
0: Nie, nic już
1: że
0: nie mów.
1: Przyjrzysz się trawie.
0: Nic już nie mów.
1: A tu całej Warszawie?
0: Słuchacze, dzwońcie, przecież
1: ale
0: to jest proste.
1: Przyjrzysz się trawie w Warszawie, tak?
0: Nie trawie! Nie? Stoi w centrum miasta i sięga pod chmury prawie, a z 30 piętra nie trawie, to znaczy trawie, ja trawie. Przyjrzysz się całej Warszawie.
1: I trawie rosnącej w Warszawie też chyba. Piosenka.

0: mi plecie. Powiedzcie szybko, jak się wam zdaje?
1: Nie koziołek, nie biedronka,
0: lecz to ja, zając poziomka.
1: Ogon, uszy, zęby, dwa. Hej, poziomka!
0: Hej, to ja!

to ja! Wiele odniosłem dotąd sukcesów, mogę wymienić wam listę całą. Kto przegnał wilka?

0: No normalnie, gdyby nie nasza audycja, to bym się nie przestawał śmiać z ciebie.
1: Ale no, że co, pytałeś, gdzie można zobaczyć z 30 piętra, jak ktoś leży na trawie?
0: Nie!
1: To chyba tak źle mówiłeś.
0: Pójdź umyj uszy i to jak będzie piosenka. I to dokładnie. Wyszoruj, przetrzyj.
1: Nic nie słyszę, nic nie słyszę.
0: Poczekaj, czekaj, jest telefon, jest telefon. Włączę tylko guziczek. Stryk!
1: Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Ja mam na imię Michaś.
0: Ja mam

0: na imię, Adaś?
1: A ty jak masz na imię?
2: Adaś.
1: Też?
0: Zaraz, to ja jestem Adaś.
1: Nie, to on jest Adaś.
0: A jak to jestem?
1: Smok.
2: Ten Adaś.
0: A, rozumiem.
1: A, też Adaś.
0: Też Adaś.
1: I ty, Adaś, słyszałeś tę trudną zagadkę smoka Adasia?
0: To ona jest prościutka, ale ten...
1: Nie bardzo jest trudna, że powiedział coś, gdzie widać na trawie.
0: Jeszcze raz ją przypomnę. Dobra. I na pewno pięknie sobie poradzi z nią Adaś.
1: Na pewno.
0: Uwaga, zagadkę powtarzam. Stoi w centrum miasta i sięga pod chmury prawie, a z 30 piętra przyjrzysz się całej Warszawie.
1: Trawie.
0: Nie... Teraz nie przeszkadzaj.
1: Jak, co to za budynek?
2: Pałac Kultury i Nauki.
1: Rzeczywiście. Tam nie ma trawy.
0: Tam jest trawa, ale tylko z jednej strony.
1: A, z jednej strony. To z góry widać wszystko, całą Warszawie się przyjrzeć.
0: Dlatego w ogóle to mi chodzi o trawę, tylko o to, że się można przyjrzeć Warszawie. Nie trawie.
1: W lusterku, tak?
0: Że z tą trawą.
1: Przejrzeć się można.
0: Poczekaj, wróćmy do... Wróćmy do Adasia. Adasiu, a ty jesteś skąd? Z Warszawy, czy z jakiegoś innego miejsca? Do nas dzwonisz?
2: Ze Skawiny.
0: Ze Skawiny?
2: Z Krakowa.
1: Skawina to jest blisko Krakowa.
0: Tak, tak, tak, no właśnie to powiedział Adaś. A skąd ty w ogóle wiesz o Pałacu Kultury i Nauki? Widziałeś to w telewizorze, czy byłeś w Warszawie, oglądałeś to miejsce, ten budynek? Skąd wiedziałeś, że coś takiego jak Pałac Kultury i Nauki jest w Warszawie?
1: Może z Krakowa widać, ze Skawiny.
2: Byłem i oglądałem.
0: O, byłeś w Warszawie.
1: Czekaj, a byłeś na tym piętrze, co widać trawę w Warszawie? Z trawie? Prawie? Czekaj, on coś powiedział pip?
0: Nie.
1: Może pipnął
2: tak.
1: Sobie. A tak.
0: Wjechałeś windą na górę i przyglądałeś się w Warszawie, tak?
2: Tak.
0: No to wspaniale. I co, podobało ci się?
2: No super.
0: Super.
1: Fajnie.
0: Było.
1: A powiedz, jeszcze... Dobra, bo ja ciekawy jestem, czy w Krakowie... skąd najlepiej oglądać Kraków na przykład? Może masz, czy nie masz? Wiesz tam, czy coś takiego? Z góry?
0: Ale teraz jesteśmy w Warszawie, więc
1: dobra,
0: porozmawiajmy o Warszawie. Bo jak...
1: To w Warszawie co jeszcze warto zobaczyć? Może tak. Jak się już patrzy z tego pałacu? Jest rzeka jakaś w Warszawie?
2: Muzeum Kopernika.
1: To fajne.
0: Bardzo ciekawa rzecz.
1: To jest fajne.
0: A widziałeś taki zamek, który stoi przy kolumnie, albo kolumna stoi przy zamku?
2: Byłeś... Zamek Królewski. No
0: brawo, ja poproszę jeszcze raz klaskaczy o podkreślenie wiedzy naszego Adasia.
1: Zamek. A wszystko to nad rzeką jest.
0: Tak.
1: I ten Kopernik też nad rzeką przecież jest.
0: A ta rzeka nazywa się Wisła.
1: Ale to ta sama, co jest w Krakowie.
0: Tak, ta sama. No. I co, to była długa wycieczka? Byłeś jeden dzień, parę dni w Warszawie?
2: Kilka dni.
0: Ojejku.
1: To wszystko mógł zobaczyć, wszystko.
0: To wspaniale. Powiedz mi, Adasiu, a czy ty w tym mieście, w którym mieszkasz, w tej Skawinie, masz jakiś taki budynek, który jest bardzo ciekawy, który ci się podoba, o którym chciałbyś opowiedzieć?
1: Albo że na przykład jak ktoś przyjeżdża do Skawiny, mówi, nie, muszę to zobaczyć.
0: Mhm.
1: Co to może być takiego w Skawinie?
2: Nie bardzo.
0: Nie bardzo?
1: Macie jakiś taki...
2: Rynek.
0: Rynek, o.
2: Rynek jest ładny.
0: No to super. Się bardzo cieszymy.
2: I park.
0: I park.
1: I park jest.
0: A w tym parku to może jest jakiś fajny plac zabaw, bo u nas koło radia jest park i też tam jest fajny plac zabaw.
1: Jest plac zabaw, to rzeczywiście.
2: Dużo jest.
0: Dużo jest.
1: A w Skawinie się...
2: Spinaczek i różnych rzeczy do zabawy.
0: A twoja ulubiona to zjeżdżalnia, czy jakaś
2: jeszcze
0: taka...
2: Jeszcze stawkę. Z paczkami i łabędziami.
1: Staw z kaczkami, oj, oj, oj. Z łabędziami jest.
0: Tu sporo
2: w tym parku, w parku.
1: Tu można sobie do parku pójść.
0: Tu sporo.
1: Można sobie pójść na rynek. Można sobie potem pochodzić, a nie, postawić się nie da pochodzić.
0: No, pogadać z łabędziami.
1: Kaczki mogą połazić, popływać znaczy.
0: Ale to jest park, który jest niedaleko twojego domu? Czy musisz dojeżdżać rowerem albo samochodem?
2: Samochodem. Samochodem.
0: A ty w ogóle, Adasiu, chodzisz do szkoły, czy jeszcze nie?
2: Jeszcze nie. Do przedszkola.
0: Do przedszkola? A do której grupy?
1: Do przedszkola, czyli do grupy Jagódek.
0: Nie,
1: na
0: to...
1: Na pewno.
0: Akurat wiesz, do jakiej grupy?
2: Starszaki.
0: Do starszaków. I te starszaki w
2: skali. I do trzeciej grupy.
1: Do trzeciej grupy.
0: Proszę.
1: Starszaków. No to...
0: No to się...

0: To niedługo do szkoły, ale to jeszcze nie. Nie, teraz do szkoły pójdziesz.
1: Nie.
2: Jeszcze zerówka.
0: A jeszcze nie, zerówka.
1: No, słuchaj, a powiedz mi ten, na przykład w Skawinie, to jest jakieś takie, żeby gdzieś można było wejść i zobaczyć, jak z Pałacu Kultury na przykład?
0: Jakaś wieża.
1: Góra, wieża, zamek.
2: Nie.
0: Nie ma, nie ma.
1: Chyba, że na rynku tam można gdzieś wejść na coś jakiś tam.
0: No to...
1: Może jest...
2: Albo w kościele, albo...
1: A, czyli na wieży?
0: No jakąś wieżę.
2: Jeszcze jest jedna wieża, bo zapomniałam, jak to się nazywa. Ratusz.
1: Tak. A ratusz? To... A co to jest wyższe?
2: To tylko wieże.
1: Ratusz wyższy czy kościół?
2: Ratusz jest jedna, a w kościele jest jedna duża.
1: A jak myślisz, kościół jest wyższy czy ratusz? Gdzie najlepiej byłoby wejść, żeby Skawiny obejrzeć?
0: Jakby ci pozwolili.
2: Nie, są takie same wieże.
1: Czyli albo tu, albo tu.
0: Budowali w tym samym czasie.
1: To widocznie tak.
0: Aleśmy się dowiedzieli o Skawinie. Bardzo ci, Adasiu, dziękujemy. Powiedz, czy kogoś chciałbyś pozdrowić?
2: Ciocię, papi z Warszawy, mamę, moją siostrę Alę i tatę, babcię Anię, babcie Renie i dziadka Janka i kuzynkę Gabi i kuzynę Dawidka i ciocię Kingę i wujka Mateusza.
1: To sporo was tam skarbie.
0: No to muszę ci pogratulować.
2: I babcie Gienie.
1: Gienia jest.
0: Ale to niesamowite.
1: Żeby nie zapomnieć o Gienie.
2: Prababcie też.
0: Powiem ci, Adasiu, że mało który słuchacz, witamy mamę, no. Mało który słuchacz
1: i
0: wymienia z imienia.
1: I z imienia wszystkich.
0: Nie tylko ciocie, babcie, ciocie, dziadka, babcie, tylko wszystkich wymieniłeś, Adasiu, z imienia. Wielkie brawa.
1: To tam ma gdzie...
0: To nawet nie od Kaska, czy tylko od Adasia
1: to
0: masz.
1: To tam ona ma gdzie, on ma gdzie chodzić po Skawinie.
2: I chcę złożyć życzenia mamie.
1: Dobra.
0: O, a z jakiej okazji?
2: Na jutrzejszy dzień mamy.
1: Kiedy
0: no,
1: jest?
0: Jutro jest. To
1: jutro?
0: No to składaj te życzenia.
2: Mamusiu, kocham cię.
0: Jest klaskacze dla mamusi.
1: Tak jest. Klaskanie
2: mamusiowe.
0: To były dla pani brawa. Od nas. I też wszystkiego najlepszego.
1: Wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia i miłości.
0: Ponieważ jest pani na pewno wyższa od Adasia, to były podwójne brawa. Także słuchajcie, bardzo wam dziękujemy i mamie, i Adasiowi za telefon, za rozmowę i tyle wiadomości o Skawinie, ile dzisiaj...
2: Bardzo dziękuję.
1: No. My również ci dziękujemy, że do nas zadzwoniłeś. Pa, pa!
0: Łapkami ci machamy i pięknie pozdrawiamy.
2: Pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Pamiętacie Toma i Jerry'ego?
2: Znów wpakują się w tarapaty.
1: Ci kultowi bohaterowie wracają w wielkim stylu i już od 29 maja pojawią się na ekranach kin w całej Polsce.
3: Mają rozmach ci na górze.
1: Tym razem jeden z najbardziej znanych animowanych duetów przeniesie się za sprawą astralnego kompasu do legendarnego Złotego Miasta.
4: Nie znam gościa, ale sfrunął z nieba z naszym kompasem.
1: Jeśli chcecie przeżyć tę przygodę razem z nimi, zdobyć zaproszenia do kin i filmowe niespodzianki, słuchajcie audycji w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Autopromocja.
5: Wieczorne miśmoki radiowe.
6: Dobrze, że nam tyle wyjaśnił o Skawinie.
7: O Skawinie,
6: ja
7: tak.
6: Ja nie byłem w Skawinie nigdy, a teraz wiem, że jak coś to albo na ratusz, albo na kościół i można całą Skawinę oglądać.
7: No i można te łabędzie pokarmić.
6: A, i kacki.
7: No i jest fajny park i z placem zabaw, a jak plac zabaw, to zawsze się można fajnie pobawić. Ty wiesz co, tak Michasiu sobie myślę i o tej Skawinie sobie pomyślałem też, że chyba każde miasto ma coś takiego wyjątkowego, nie?
6: Ale co takiego?
7: No taki jakiś taki charakterystyczny budynek taki, nie?
6: A, że każde miasto ma Pałac Kultury i Nauki?
7: Nie, co ty opowiadasz? No pewnie, że nie. No co ty, Michasiu? Pałac Kultury jest... Gdzie? W Warszawie.
6: No i tylko w Warszawie.
7: Tylko.
6: Czyli chodzi ci o to, że w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Łodzi, w Gdańsku, to raczej się go nie znajdzie, tak?
7: No, oczywiście, że się go nie znajdzie, no.
6: Bo chyba go tam nie zbudowali, co nie?
7: No sam wiesz, że nie. No sporo jeździmy po Polsce. A widziałeś gdzieś inny Pałac Kultury i Nauki? Chyba, że się nie rozglądałeś, ale nawet jakbyś się nie rozglądał, to i tak nie zobaczysz.
6: Taki duży, żeby było, to nie. A czekaj, bo Ignacy skąd był ze Skawiny? Spod Krakowa, tak?
7: Tak.
6: Dobra, a to co jest taką charakterystyczną?
7: Myślałem, że zacząłeś chrapać.
6: Charakterystyczną. Budowlą na przykład dla Krakowa, o.
7: O!
6: Co ho, ho, ho?
7: Robię tak ho, ho, ho, ho.
6: Jest taki budynek ho, ho, ho?
7: Nie, robię ho, ho, ho, bo
6: w tej... Dlaczego tak robisz?
7: Tak robię, bo w tej dziedzinie jestem ekspresem. Nie!
6: Ekspresem jesteś?
7: Ekspertem.
6: Ty jesteś ekspertem w jakiej dziedzinie?
7: Oczywiście, że jestem.
6: Ale w jakiej dziedzinie?
7: No, bo najprawdopodobniej... Chodzi o te Krakowy, no. Kraków. Bo najprawdopodobniej członek mojej rodziny, czyli mój pra dziadek pod tą budowlą...

0: Winną zamieszkiwał.
1: Czekaj, twój przodek? Czyli taki pra-pra-pra mieszkał pod jakimś sławnym budynkiem w Krakowie?
0: Mhm, tak, nawet go nazywano podobnie jak te budowle.
1: Zaraz, to był twój dziadek?
0: Mój pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-dziadek.
1: Czy tu chodzi o takiego smoka? Takiego nowy?
0: No.
1: Wawelskiego?
0: No.
1: Wąskiego? Wawelskiego?
0: Wawelskiego! Znakomicie, Michasiu. Prawie odkryłeś, jak nazywa się ta najbardziej krakowska budowla znana.
1: Ja odkryłem? Nie, ja nic takiego nie powiedziałem.
0: Powiedziałeś.
1: Ja tylko przypomniałem sobie o twoim dziadku, jak się twój przodek nazywał. To był smok wawelski.
0: Mhm, słucham. Jaki znowu smok?
1: No przecież smok wawelski.
0: Rozmawiamy o budynku. Żartujesz, no. Ten smok wawelski, który mieszkał pod...
1: On jaki pod? Nie był żadnym podem. Z tego co wiem, nie mieszkał pod spodem, tylko mieszkał w smoczej jamie.
0: No ale tak, mieszkał w smoczej jamie, która była pod, czy jest pod...
1: Pod skałami. Jakie znowuż pod? Smok to był, a nie... On nie był pod,
0: ja nie
1: spoczony
0: mogę, no,
1: pod.
0: Ja nie mogę.
1: Mówisz pod, że on...
0: Przestań tyle
1: smok
0: mówić, spójrz na mnie.
1: Patrzę.
0: Lepiej nie patrz, bo jak patrzysz, to mi się dziwnie robi.
1: Dlaczego?
0: Słuchaj, może ja ci zadam zagadkę i może ta zagadka...
1: Ty mi zadasz?
0: No tak, no.
1: Ty mi zadasz zagadkę,
0: mam, dobra, nadzieję, że jak ci zadam zagadkę...
1: Ale to będzie zagadka o twoim smoczym... Tym, co jego
0: już rozszyfrowaliśmy.
1: No, że to smok wawelski.
0: A teraz chodzi o budynek, przy którym mieszkał. Czy pod którym mieszkał.
1: Ale to najlepiej, żeby zadzwonili nasi słuchacze.
0: A ty nie chcesz odpowiadać na zagadkę? A to lepiej nie odpowiadaj, bo ty się zatniesz.
1: Nie, chodzi o to, że nasi słuchacze to na pewno wiedzą. To może podam numer. 226452055 i zadzwońcie do nas i odpowiedzcie, bo Adaś cały czas jakieś zagadki wymyśla i chce, żebym ja odgadywał. A ja bym chciał, żebyście wy odgadywali.
0: Skoro taka jest twoja wola, proszę bardzo.
1: Proszę.
0: A zagadka jest bardzo prosta i prawie ją odgadłeś, ale ty jesteś uparty jak nie wiem co.
1: Jak smok.
0: Tak. Jak... dobrze. Uwaga, zagadka, numer telefonu podany 22 645 2055, a zagadka jest prościuteńka.
1: Dobra, proszę.
0: Jak nazywamy zamek w Krakowie? Nazwisko pewnego smoka, nazwę tę wam podpowie. I to dalej nie wiesz.
1: No wawelski on był.
0: Dzwoń!

0: kurkę, kurkę, złotopiórkę, wesołą kokoszkę, zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka, babcia za nią truchtem drepce.
1: Wracaj!
0: Krzyczy,

0: A że była dobra skoczka, wskoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia
1: hopla!
0: Też na aeroplan. Jak nie zaczną mu się szamotać, szarpać, dziobać, rzucać, miotać, drapać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle, aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak fryga i samolot w górę dźwiga. Kurka w bek, babcia w płacz.
2: Co się dzieje? Kurko, patrz!
0: Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kosła fik. Kurka gdacze, babcia płacze, a on sobie buja skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga, prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kurka drapie, śrubki skrobie. Aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły, dziwy zobaczyły. Wielkie góry jak kubki piasku, wielkie drzewa jak krzaczki w lasku, rzeki srebrne wstążeczki, łąki zielone chusteczki, domy klocki drewniane, pola kratki malowane, jeziora

0: gąsienice. Ludzie jak mrówki, krowy jak Boże krówki, a kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury? Akurat! Chmury już w dole były i ziemię przesłoniły.
1: Ach, babciu!
0: Krzyczy kurka.
1: Na głowie stanął świat!
0: Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi, ze 100 razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął. Ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła.

0: wszędzie i z babci się śmieje.
1: Z takiego samolotu byłoby lepiej widać, na pewno.
2: Tak?
1: Jakby się leciało, co ta kurka tam była.
2: Ale co ty chciałbyś zobaczyć?
1: Ktoś do nas zadzwonił.
2: Oj, rzeczywiście, wcisnę guzicek. Pstryk!
1: Halo, halo, ja mam na imię Michaś.
2: A ja mam na imię Adaś.
1: A ty jak się nazywasz?
3: A ja się nazywam Piotrek.
2: Cześć, Piotrek. Michaś albo udawał, albo naprawdę nie znał nazwy tego budynku w Krakowie.
1: Znaczy, ja wiem o smoku i ty mówisz, że on był pot, a on był smok, a nie pot. I mieszkał w takiej jaskini w skale.
2: W jamie albo jakoś tak, w smoczej jamie.
1: Taka, no ta skała tam ale, była.
2: Nie
1: taka.
2: Przeszkadzajmy teraz Piotrusiowi. Powiedz, Piotrusiu, czy wysłuchałeś całej zagadki?
3: Tak, pamiętam wszystko.
2: Była trudna czy nie?
3: No, łatwa.
1: Przypomnijmy,
3: powiedział.
1: Przypomnijmy słuchaczom zagadkę? Wszystkim?
3: Tak, tak.
1: Dobra.
2: Jak nazywamy zamek w Krakowie? Nazwisko pewnego smoka, nazwę tę wam podpowie.
1: To jak nazywamy ten zamek w Krakowie?
3: Wawel.
2: No.
1: A to dlatego smok Wawelski.
2: A to dlatego smok Wawelski. Ja ciebie pytałem nie o smoka mojego prapradziadka.
1: Bo mnie się pomyliło.
2: Tylko o budynki.
1: Mnie się pomyliło, że on jest podwawelski. A to kiełbasa jest podwawelska.
2: No to teraz pomyliło mu się. Jak zwykle o jedzeniu tylko. Przepraszam cię, Piotrusiu.
1: Wawelski,
2: bo teraz nie będziemy rozmawiali o jedzeniu, chyba że masz jakieś swoje ulubione danie.
1: Z Krakowa.
3: Tak, mam.
2: O, to opowiadaj o nim. Albo Misiowi najpierw, a mnie potem.
1: Najpierw mnie, ja mu potem powiem. Jakie jest twoje ulubione danie?
3: Włoska carbonara.
1: To ja taką uwielbiam.
2: Ja też.
1: Musimy usmażyć odpowiednie takie włoskie, a potem robimy jajeczka.
2: No to
1: i kręcimy ser.
2: Chyba się Misiowi włączyło.
1: I robimy potem tak.
2: Dobra, nic nie robimy, tylko audycję prowadzimy.
1: Audycja jest, tak. Przepraszam się, rozkojarzyłem, bo taka carbonara włoska to.
2: Czyli ty lubisz włoską kuchnię, Piotrusiu?
3: Tak, bardzo lubię.
2: Ale co wolisz, spaghetti czy pizzę bardziej?
3: No tak? Chyba pizzę.
1: A może jeszcze bruschetti lubisz?
3: Tak, bardzo.
1: A, bruschetti też są pyszne.
2: A gdzie się nauczyłeś jeść włoskiego jedzenia? W jakiejś restauracji, czy byłeś po prostu kiedyś we Włoszech i tak ci się spodobało i zasmakowało, że do tej pory pamiętasz?
1: A w Polsce są dobre restauracje włoskie. Bo...
3: Byłem we Włoszech, ale... też kiedyś w restauracji obok Zamku Królewskiego jadłem.
1: Jeszcze włoskie są przepyszne desery. Mają takie rureczki i mają takie ciasto pyszne, prawda? Mają takie coś, co jest takie kremik, taki tiramisu, taki...
2: Są nawet tacy ludzie, ale jedni i mówią, że tak wcale nie było, że to właśnie tam we Włoszech wymyślono lody, ale inni mówią, że chyba nie we Włoszech, tylko w Chinach, bo w Chinach wszystko wymyślili.
1: Ale ja myślę, że oni wymyślili tam, gdzie było zimniej lody.
2: W Chinach jest różnie, bo to wielki kraj.
1: No tak, w Chinach może
2: raz jest zimniej, raz jest cieplej.
1: Na pewno łatwiej robić lody tam, gdzie jest zimniej, bo jest więcej, bo nie mieli kiedyś lodówek przecież.
2: No tak.
1: A wiesz, jak robili we Włoszech lody i jak u nas dawno się robiło lody, dawno temu?
3: No, chyba nie.
1: To były takie specjalne garnuszki. Jeden garnuszek był w drugim garnuszku, ale w tym pomiędzy garnuszkami był lód. A lód to brali tak, że w zimę wyrąbywali lód, przysypywali go trocinami i trzymali go w piwnicy. W piwnicy zawsze było zimno i nawet latem sobie trochę lodu do tego urąbali, włożyli między dwa garnuszki i w tym garnuszku kręcili, aż się zrobiły lody.
2: No.

0: O, dziadek też mi to opowiadał, dziadek Michasia, dziadek no, Ignacy.
1: Teraz to trudno by było zrobić, bo skąd taki lód latem wziąć?
0: Nie, i ten lód to trzymali w takich lodowniach, w takich wykopanych w ziemi.
1: W ziemi takich, żeby one się nie roztopiły, te lody.
0: A powiedz, Piotrusiu, skoro ty byłeś we Włoszech, to jeszcze byłeś w jakichś innych krajach? Zwiedzałeś jakieś inne miejsca?
2: Byłem w Anglii, w Hiszpanii.
1: Czekaj.
0: Skończyłeś, czy jeszcze i dalej będziesz opowiadał?
2: Jeszcze jestem, będę.
1: To dawaj jeszcze inne kraje, jakie były.
2: Byłem w Hiszpanii, w Anglii, we Włoszech i wszystkie.
1: Słuchaj, powiedz mi, te w Hiszpanii, to jedzenie lepsze od włoskiego? Pamiętasz coś pysznego z Hiszpanii, co jadłeś?
2: Nie, lepsze
1: włoskie. Włoskie lepsze. A w Anglii to chyba tam w ogóle mają jakieś dobre jedzenie, czy nie? Pamiętasz?
2: Mają pyszne.
1: Co mieli w Anglii pysznego?
2: Bekon. Bekon jest najpyszniejszy, bekon.
1: Angielski najlepszy?
2: Włoski
1: no
2: ale tak. Angielski najlepszy. To i to dobrze.
1: Słuchaj, a powiedz, oni mają w Anglii takie coś, co nam mówią na to chipsy. A to chodzi o frytki, co nie?
2: Tak.
1: I oni jeszcze do tych chipsów dają coś smażonego.
0: Schabowego.
1: Nie kotlet właśnie, tylko takie. Oni to nawet po angielsku mówią na to fish chyba. Jadłeś to?
2: A to ryba. No. Fish to przetłumaczeniu ryba.
1: A w przetłumaczeniu
0: zaraz. Czegoś nie rozumiem.
1: To przetłumaczona ryba jest.
0: To ty jeszcze się też znasz na językach obcych?
1: Ja myślę, że...
2: Tak.
1: Myślę, że on chyba chodzi do wyższej szkoły jakiejś.
0: Języków?
1: Do 8 klasy albo coś.
0: To do jakiej szkoły chodzisz? Bo zaraz cię wyślę na studia, Michaś.
2: Do szkoły podstawowej.
0: No.
1: Ale podstawowy zna angielski, hiszpański, włoski przecież.
0: Znasz wszystkie te języki?
2: Nie, tylko angielski.
1: Angielski. To już coś. Bo... Wiesz, że fish to jest po tłumaczeniu ryba jest, a chips to frytki są w tłumaczeniu.
0: No, a ja wiem, znam jedno słowo z angielskiego, które mi się bardzo podoba.
1: Good morning.
0: Nie. Umbrella.
1: Umbrella? Co to jest umbrella?
0: Tak mi się wydaje.
1: To słońce chyba.
0: Nie, to jest parasolka.
1: Tak, umbrella?
0: Albo coś pomyliłem.
1: To się śmiesznie nazywa umbrella, tak. Rzeczywiście. A wiem, że buty to boots. To proste akurat jest.
0: My się dopiero uczymy. Ja to się chyba nie nauczę, bo ja nie mam głowy do języków. Ale mam nadzieję, Piotrusiu, że ty się nauczysz wszystkich języków, których będziesz chciał.
1: I jak będziemy chcieli, to będziemy do ciebie dzwonić. Mówili, Piotruś, czy możesz nam powiedzieć, co znaczy słowo tam umbrella albo fish?
0: Albo przetłumacz na przykład zdanie od jakiegoś słuchacza, który nie mówi po polsku.
1: Który nie mówi polsku, a zna angielski.
0: Tak.
1: Okej?
0: Okej,
1: to też po angielsku, co nie? Okej.
0: Okay. Okej. Okay.
1: To może okej, chcesz kogoś pozdrowić, na przykład kogoś.
2: Tak, tak.
1: To proszę, pozdrawiam.
2: Mojego kolegi, który pewnie teraz słucha.
1: Pewnie,
2: ma siostrę Marysię, całą rodzinę, wszystkich. To żyją obok Wawelu na Instagramie. Całą Polskę.
1: Słuchaj, a mógłbyś na koniec, jak już tak się żegnamy, powiedzieć po angielsku jakoś tam do widzenia, czy coś takiego? Albo, że pozdrawiasz nas, czy coś jakoś... Coś po angielsku, że było, że wiesz, że...
2: Goodbye.
1: Dobra. To my tobie też goodbye. Papa!
0: Papa!
1: Machamy ci goodbye! Mhm. Fajnie, co?
0: Łapał.
1: Czekaj, może mu jakąś piosenkę taką z goodbye'em znajdziemy.
0: No to ty jesteś od piosenek, a jestem od guziczka od telefonu.
1: Od goodbye'a, albo coś, żeby było, że
0: hello,
1: goodbye, albo coś takiego, żeby było, że wiesz, że my też trochę rozumiemy, nie? No, że albo, nie tak, że nie.
0: Albo wyglądamy na takich, co rozumiemy.
1: Ja to wiedziałem, że teraz fish, nie? No. Fish i chips, to wiem. Oni tak jedzą.
0: Bo ty jesteś specjalistą żarłokiem.
1: I dlatego znam, że fish i prosciutto jest też po włosku. Mm-hmm. Prosciutto. A po angielsku jest ham i to jest to samo.
0: Co?
1: Ham.
0: Do kogo ty to powiedziałeś?
1: Ham to takie szynka po angielsku, a po włosku prosciutto.
0: Bo się wystraszyłem.
1: Nie.
0: Że straciłem przyjaciela.
1: Czasami jest ham and eggs, że jajka na szynce.
0: Ty coś podejrzanie za dużo wiesz.

0: of life.
1: Yeah, with just the bare necessities of life.
0: Yeah, man.
2: Wiesz, nie, ty już nie śpiewaj, bo my cały czas prowadzimy miś młoki, nie?
3: Tak.
2: Jeżeli chodzi o to, o te budowle, a cały czas o nich rozmawiamy, to wiesz, tak pomyśleć, Michasiu, to na całym świecie są budynki takie, które kojarzą się z jakimś takim konkretnym, a nie innym miejscem.
3: To nie tylko w Polsce, na świecie też?
2: No pewnie.
3: Czekaj, a wieża Afla to też budynek?
2: Tak mi się wydaje. Nie, chyba nie.
3: To budynek czy budowla?
2: To chyba budowla, bo to przecież wieża.
3: No to wiem, bo ta wieża zawsze mi się kojarzy z ryżem.

0: Słucham? Jakim znowu ryżem?
1: No z ryżem, ze stolicą takiego państwa, które się nazywa Francja. Czy jakoś tak?
0: A, chodzi ci o Paryż.
1: No
0: Michasiu, Paryż.
1: Ryż, a co ja powiedziałem?
0: No powiedziałeś ryż, a sam ryż to nie wystarczy.
1: A że parze, do widzenia.
0: Jakbyś
1: ryż
0: tak powiedział, że chcesz do ryżu,
1: nie,
0: to...
1: Paryż, że był ryż, papa.
0: Nie, to nie? Musi się nie? nauczyć całej nazwy. Zawsze trzeba wypowiedzieć pełną nazwę.
1: Ryż, tak?
0: Tak, miejsca, bo inaczej tam się nie trafi normalnie.
1: Ale ja nie chcę tam trafiać. Teraz nie chcę, bo teraz audycję mamy. Tylko chodzi o to, że nie mogę przestać o tym myśleć. O!
0: U. Cały czas myślisz?
1: No, myślę.
0: No to skoro z ciebie taki
1: myśliciel...
0: To dlaczego nie odgadłeś dwóch prostych zagadek, jak ty myślisz i myślisz?
1: Tych o Pałacu Kultury Nauki i o Wawelu? Tak?
0: No tak.
1: Bo one były bardzo proste.
0: Akurat były proste, ty nie odgadłeś to.
1: Były
0: sam
1: proste,
0: słyszałem i widziałem.
1: Ale nie odgadłem ich, bo w tym czasie byłem zamyślony.
0: Byłeś zamyślony?
1: A żebyś wiedział, Adasiu, byłem bardzo zamyślony.
0: I co,
1: wiesz?
0: Może teraz też jesteś zamyślony, co?
1: No, żebyś wiedział, że jestem.
0: Tak? To skoro jesteś taki myśliciel, to gdybym zadał ci jeszcze jedną zagadkę.
1: A bardzo proszę, zagadkę proszę.
0: I to taką zagadkę naprawdę bardzo, ale to bardzo prościutką.
1: Świetnie, nie ma problemu, smoku, prościutko.
0: No to tak sobie myślę,
1: też,
0: że skoro tak twierdzisz, że tak myślisz i myślisz, to ja myślę, że w końcu byś, skoro tak myślisz i myślisz, to sobie jakąś zagadkę w końcu rozwiązał.
1: Pewnie, byś ją odgadł. Tak. No. Jak chcesz, możemy nawet spróbować.
0: Doskonale, Michasiu.
1: A o czym będzie zagadka?
0: No nie mogę ci powiedzieć, o czym będzie zagadka, bo...
1: Ale o budowli?
0: No tak, chodzi o budowlę.
1: Budowlę, mhm. Dobra. Do tego nawet nie musisz mi mówić, bo w końcu w kółko cały czas o tych budowlach opowiadasz.
0: No tu po co pytasz?
1: No bo...
0: No, nie musisz
1: nawet mówić, bo wiem.
0: No, dzisiejszy program jest właśnie o budowlach,
1: właśnie,
0: o znanych budowla. I słynnych budowlach.
1: I wiesz,
0: co, powiem ci tak
1: dobra,
0: szczerze...
1: Dobra, już nie wymądzaj się, tylko
0: nie wymądzaj.
1: Powiedz w końcu tę zagadkę.
0: No, ale te budowle uratowały nasze miśboki.
1: Musisz przyznać. No, przyznaję. Ale
0: no dobrze.
1: Się maruda straszna smoku, no.
0: Nic, no co. No, dobra, obiecałem ci powiedzieć zagadkę, to zrobię to.
1: No to zrób to, jak musisz.
0: Chodzi w tej zagadce o pałac z bajki...
1: Prościzna.
0: Nie wiem, czy taka prościzna, bo dokładnie nie chodzi o cały pałac, tylko dokładnie chodzi o schody tego pałacu.
1: Pałacowe schody z bajki?
0: Mhm.
1: A, wiedziałem. Ja wiedziałem, że kiedyś zaczną się schody.
0: Nie przesadzaj. Dobrze, posłuchajcie kolejnej zagadki basałyki.
1: To dziadek Ignacy na dzieci mówi basałyki.
0: Co myśli, że nie wiedzą? No dobrze, zatem drodzy słuchacze, oto kolejna zagadka. Podaj numer telefonu.
1: Ale ten sam numer telefonu cały czas?
0: A który? Drugi? Mamy jeden.
1: Nie, tam dwa stoją, trzy nawet.
0: Ale mają ten sam numer.
1: Tak?
0: No chyba tak.
1: Ale numer. 22 numer, 645, 2055. Ale numer.
0: To teraz zadaję zagadkę, ty mi nie przeszkadzaj.
1: Dobra.
0: Do godziny 12 szczęścia chwile trwały, potem zegar przerwał wątłą czaru nić, po pałacowych schodach nogi jej zbiegały, dziewczyna jak dawniej znów musiałaby żyć. Na szczęście na tych schodach pantofelek zgubiła i ta szczęśliwa chwila życie jej odmieniła.
1: Coś mi się wydaje, że to dziewczyńska zagadka.
0: No, może ci się tak wydawać, można tak powiedzieć.
1: Dlatego myślę, że najlepiej na tę zagadkę to odpowie nam jakaś nasza słuchaczka.
0: Nie przesadzaj, Michasiu, dlaczego słuchaczka? Słuchacz, jeśli chce, też może odpowiedzieć. No. Znacie numer, dzwońcie.
1: Może odpowiedzieć.

0: się wzruszyłem przy tej piosenki.
1: Ty się nie wzruszaj, tylko ja jestem ciekawy, czy dodzwoniła się do nas dziewczyna, czy chłopak.
0: Halo, halo, dzień dobry.
2: Poczekaj, dzień dobry.
0: Ja mam na imię Michaś, a ty?
2: Hela.
0: A Adaś przeczytał nam bardzo, bardzo, bardzo, bardzo długą zagadkę. I ta zagadka, ja powiedziałam, że jest dziewczyńska. I proszę, się do nas dziewczyna dodzwoniła, widzisz?
1: Ale mógł również słuchacz się do nas dodzwonić. Cześć, Helu. Nie pozwolił mi ten misiak się przedstawić tobie, bo ja jestem Adaś, ale ty chyba dobrze
0: ja
1: wiesz.
0: Ja wiem, przecież. Tak. Ona cię zna przecież. Zna siebie jak taki cię mówi smok.
1: Z tego, co wszyscy tu w Radiu Polskim mówią, Polskim Radiu Dzieciom, że dzwonisz do nas i słuchasz nas już bardzo długo. Bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Bardzo cię ściskamy mocno, bo jesteś w ogóle słuchaczką taką wyjątkową.
1: Wierną słuchaczką.
0: O, właśnie.
2: Dziękuję.
1: Proszę. Tak, to teraz przechodzimy do części oficjalnej. Zagadka zadana, ale odpowiedź nie dana.
0: Jeszcze nie, ale Hela zaraz to roztrzaska błyskawicznie.
1: Aha.
0: Proszę, czy chcesz jeszcze raz usłyszeć zagadkę?
2: Tak.
0: Proszę bardzo.
1: Do godziny 12 szczęścia chwile trwały, potem zegar przerwał wątłą czaru nić, po pałacowych schodach nogi jej zbiegały, dziewczyna jak dawniej znów musiałaby żyć. Na szczęście na tych schodach pantofelek zgubiła i ta szczęśliwa chwila życie jej odmieniła. O kogo pytamy?
2: Kopciuszka.
1: No... Dla takiej wiernej słuchaczki to chyba nie była trudna zagadka, co nie?
0: Mhm. Ale życie to trudne miało, Kopciusek.
1: No trudne, przyznać. Trudne. No. I te buty pogubić to też niełatwa sprawa.
0: Tym swoim siostrom, tym tam usługiwać.
1: No, ale potem dobrze się skończyło.
0: Potem dobrze. I ten ale ja nie... z popiołu.
1: Tak, tak, ale ja nie wiem, czy Hela w ogóle interesuje się jeszcze bajkami. Słysząc jej głos, ja myślę, że ona ma inne zainteresowania.
0: Hela jest w wyższej szkole chyba.
1: No niech sama powie o tym Hela. Helu, ty się interesujesz jeszcze bajkami, czy już masz inne zainteresowania?
2: Takimi bajkami, ale takimi na przykład legendami.
0: No to taki już

0: czyli o księżniczkach, to już
1: ale,
0: nie.
1: Ale czekaj, to ciekawa sprawa, bo legendy są bardzo, bardzo niesamowite nieraz.
0: Legendy są straszne.
1: Ja na przykład taką straszną legendę o królu Popielu słyszałem.
0: To stąd ten popiół mu z grochu i kopciuszek wybiera.
1: Ja wiem, czy stąd, ale ja nie chcę o tym długo słuchać, bo ja się bardzo boję tej legendy. A twoja ulubiona legenda dotyczy czego?
0: Mogła być nam jakoś...
2: Jedna jest o warsie i stawie, a druga o smoku wawelskim.
0: To o smoku wawelskim dzisiaj rozmawialiśmy, a warsie i stawa to jak oni byli, to już był Pałac Kultury, czy nie?
2: Nie.
1: A powiedz, Helu, bo którą ty znasz wersję o warsie i stawie, bo jest chyba kilka.
2: Ja znam, że wars tam łowił ryby i zobaczył piękną syrenę i potem się z nią spotykał i ten i na cześć ich miłości, czy jakoś tak nazwali tą wioskę, w której oni żyli, Warszawą.
0: No to tak, ta sawa jest na pomniku? Przy Wiśle?
1: Nie.
0: Ta sarenka?
1: To syrenka.
2: Sarenka. Tak, są nawet dwa.
1: Tak.
0: Są nawet sarenki?
1: Syrenki.
0: Tak. Czym się różni sarenka od syrenki?
1: Idź do lasu, to zobaczysz.
0: Bo jest samochód jeszcze. Kiedyś dziadek mówił, że miał syrenkę.
1: Dziadek ma Frodzia.
0: Teraz ma. Kiedyś miał syrenkę. Ona się różni od sarenki?
1: Nie wiem. A powiedz, a w Krakowie legenda o smoku wawelskim to jest miła dla smoków, czy taka trochę niemiła?
2: Dla smoków.
0: Słabo się
2: nie
0: kończy,
2: wiem, czy
0: chyba
2: jest miła.
1: To może nie wracajmy
0: chyba
1: do tego.
0: Dla smoków się słabo kończy ta legenda, bo on tam...
1: Bo właśnie. Helu, to jest właśnie tak z legendami, że ja słyszałem pełno legend, ale tak jak powiedziałem, że niektórych nie mogę słuchać, bo są straszne, jak o tym królu Popiele.
0: Zwłaszcza dla smoków.
1: Nie, to
0: smoki
1: akurat...
0: bardzo często były w legendach. Żerały tych.
1: O wrażliwość.
0: A, wrażliwość.
1: Bo jest na przykład taka legenda też warszawska o bazyliszku.
0: To też był smok. Co się na
1: niego patrzeć
0: nie można było.
1: Słyszałaś legendę o bazyliszku?
2: Tak.
1: No.
0: Tam się
1: straszna legenda. Bo...
0: Ale nie można też było patrzeć na taką panią, co miała na głowie ośmiornicę jakby taką coś. I nie można w ogóle na nią patrzeć, bo kto się na nią popatrzył, to się w kamień zamieniał.
2: Z mitów właśnie.
0: No, to było.
1: A z bazyliszkiem jak było? Dokładnie to
0: tak
1: samo.
0: Tak samo, że i ten co ją tego bazyliszka, ten tego, kilim, to go tam ten, tym jak on, lustrem, o.
1: A myślałem, że kilimem.
0: Przykrył kilimem go.
1: Aha. Później. I słuchaj, Helu, no to może już nie opowiadajmy o legendach, bo zacząłem drżeć na smoczym ciele. A powiedz, chciałabyś kogoś pozdrowić?
2: Tak.
0: Smoka wawelskiego bazyliszka.
2: Smoka wawelskiego bazyliszka w Warszawę. Misia Michasia i smoka Adasia.
1: Dziękujemy.
2: Mnie, cały świat.
0: Sarenka.
2: Babcie dziadka, żółwie babci dziadka, który umarł, który miał na imię Tuptuś.
0: No tak, tak.
2: Mamę, tatę, siostrę, całe Polskę radzę dzieciom. I krasnoludki.
0: Krasnoludki, słyszeliście, co Hela do was mówiła?
1: Ej, bardzo ci dziękujemy, Helu, za wspaniałą rozmowę o legendach. Trochę się wystraszyłem, ale już doszedłem
0: nie, to
1: do siebie.
0: Czyli nieprawda to jest.
1: Wcale nie. W każdej legendzie jest ziarenko prawdy.
0: Tak?
1: Tak. Tylko nie wiem, jak duże to ziarenko
0: jest. Ale to trzeba te ziarenka zbierać, bo idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, a za Grzesiem piasek ciurkiem sypie się za Grzesiem.
1: Mhm. Znam ten wierszyk, piasku mniej nosić lżej.
0: To jak mówisz, że w każdym jest piasku ziarnka, to on może nosił w tym worku.
1: Może. Ale na pewno nie nosiła Hela, której bardzo dziękujemy za rozmowę. Pięknie pozdrawiamy.
0: Pa, pa!
1: Łapami machamy. Pa, pa!
2: Pa, pa!
0: O Hela, masz w smoku przyjaciela.

0: No to co jest, Michasiu? No rozmawiamy o budowlach i to różnych budowlach, no, a ty stękasz, sapiesz i w ogóle.
1: I nawet
0: no.
1: Było, że ten wieża Afla tam w Rydzu Aifla. Była. No właśnie. I wieża tu Hela tak fajnie mówiła, a ja się cały czas martwię.
0: Ale czym się martwisz?
1: No tym domkiem dla królika. A, tylko... Miałem przecież pomóc dziadkowi. Miałem coś wymyślić. A to cały czas mówimy o budowlach, ale nikt nie powie o budowli dla królika belgijskiego olbrzyma.
0: No to... Ty słuchaj.
1: Ja nie mam już pojęcia.
0: A to, słuchaj, słuchaczy, zobacz. Tyle mądrych słuchaczy do nas zadzwoniło, a to może któryś z mądrych słuchaczy też by zadzwonił i powiedział, jak powinno taki domek dla królika wyglądać. Czekaj. Co tam powinno być?

0: Ja podam numer telefonu, a ty się...
1: To jest bardzo dobry pomysł. Podaj numer telefonu.
0: Drodzy słuchacze, chodzi o to, żeby pomóc Michasiowi wymyślić domek dla królika. Jak taki domek, jak takie miejsce, w którym mieszka królik, ma wyglądać. Numer telefonu 22 645 2055. Ratujcie Michasia, bo on mi się tu zamartwia. Zaraz będzie płakał.

0: No nie, nie, skredek to ty nie zrobisz.
1: Hurra, jestem uratowany!
0: Skąd wiesz?
1: Ktoś się do nas dotelefonirował.
0: No, bo ja
1: i na
0: kredka.
1: Pewno mi pomoże.
0: Poczekaj, to ja Stryk. Włączę go. Pstryk!
1: Dzień dobry, cześć, ja mam na imię Michaś, a ty?
0: A ja Adaś.
1: Ja wiem, ale jak się nazywa ktoś, kto do nas dzwoni, halo? Jak masz na imię?
2: Ja mam na imię Lena.
1: Cześć, Lena. Lena, słuchaj, jest sprawa. Jest bardzo poważna sprawa. U dziadka ma być jutro królik. Królik olbrzym belgijski. To podobno duży królik, który jeździ na wystawy, więc nie jest takim zwykłym sobie królikiem. I teraz chodzi o to, że ja nie mam... No nie mam pomysłu, jak powinna wyglądać taka chatka dla królika. Może ty masz pojęcie, pomożesz nam? Mnie? Królikowi?
2: Tak.
1: To powiedz.
0: No to ja też chętnie posłucham, droga Leno.
1: Powiedz, jak to powinno wyglądać?
0: Co królikowi jest potrzebne?
1: No właśnie. Łazienka? Kuchnia?
2: Tak.
1: Piwnica?
2: Też, no jakieś...
1: To spora chata się robi.
2: No jakieś łóżko powinno być.
1: Co powinno być? Czy co? Słucham?
2: Powinno też być sypialnia.
1: Sypialnia. No sypialnia tak, musi gdzieś spać. Dobra. Czyli jeden pokój, sypialnia. Coś jeszcze innego ma być tam w tym...
0: Może w tym małym...
2: Kuchnia z...
1: Kuchnia.
2: Z perchewkami.
1: Czekaj. A czy króliki robią sobie jedzenie w kuchni?
0: Może ktoś im będzie robił.
1: No ale, ktoś będzie wchodzić do domku królika?
0: No dlaczego?
1: Jak dziadek tam wejdzie?
0: No ale jeżeli królik zaprosi dziadka, to proszę dziadku, wejdź, zróbmy obiad.
1: Czekaj, Lena, bo jest jeszcze sprawa ważna, że ja wiem, że ja rozumiem, że sypialnia, że kuchnia, że piwnica i tak dalej, ale ten domek ma stać w dziadka salonie. To nie może być jakiś wielki, no.
0: To co, chcesz go wsadzić do akwarium?
1: Nie, w akwarium rybki są.
0: Ja? Wodę wypuścisz? O nie. Właśnie.
1: A rybki co? Wtedy?
0: Drugi akwarium.
1: No a to po co? Drugi akwarium, tak.
0: No dobrze, Lena.
1: Lena, jakiś musimy pomysł znaleźć, bo ja już nie wiem. No nie wiem, co robić po prostu, no. Trzeba będzie zrobić łazienkę chyba też królikowi. Czy króliki chodzą do łazienki, Lena, jak myślisz?
2: Jeszcze raz, można powtórzyć?
1: Czy króliki chodzą do łazienki? Bo nie wiem.
2: Tak.
1: Tak?
0: A jak taka królicza łazienka wygląda?
1: Sedesik może
0: Jak sobie wyobrażasz?
1: Jak wyglądać może...
2: Ja sobie wyobrażam, ma prysznic.
1: Prysznic, dobra.
2: Ale może być na przykład ten prysznic z marchewek.
1: Marchewek, prysznic. Se podchodzi, odkręca marchewkę i co leci z prysznica?
0: Kapusta.
2: Marchewki.
1: A, marchewki.
0: Marchewkowy prysznic.

0: To taki prysznic, to dobry.
1: A takie łóżko dla królika to jak powinien, jakie powinno być?
0: Właśnie, jakieś...
1: Z baldakiem?
2: Mięciutkie.
1: Mięciutkie.
0: Poduszki tak... jakieś?
1: No pewnie.
0: A takie rozkładane jak kanapa? Czy taki tapcian jakiś taki, bo nie wiem, no.
2: Rozkładane jak kanapa. Kanapa.
1: Czyli tak, jest potrzebna kuchnia, no, żeby dziadek mógł gotować, sypialnia z łóżkiem mięciutkim.
0: Mięciutkim jak kanapa rozkładanym.
1: I łazienka z prysznicem, no
0: z
1: i...
0: Z marchewek.
1: A to, wiesz, to inne takie coś, gdzie się nie kąpiemy w tym, tylko...
0: Tylko tam, wiesz, taki wiesz, rozumiesz, nie? To jest trudna sprawa, trudno o tym mówić, ale króliki też podobno tam wynoszą takie te bobki, takie czy coś. Tak słyszałem, no. I nie wiem, jak to, co z tym się poradzić.
1: To taki normalny, nie? Nie tam, bez żadnych dziwów takich, nie?
0: No co, na sedes wejdzie?
1: No powinien.
0: Królik? Jak ci wejdzie? Uszami się przytrzyma?
1: One świetnie skaczą. Chodzi o to, żeby skoczył dokładnie.
0: A jak skoczy do sedesu, to nie wyskoczy potem.
1: Dlatego jest dziadek, który się nim będzie opiekował, przytrzymał.
0: Weź pomóż, bo już Adaś zaczyna wymyślać, że sedes dla królika. On nie da rady.
1: Mnie się podoba ten pomysł. To trzeba jeszcze raz ustalić z dziadkiem Ignacym.
0: Dobra.
1: Leno, bardzo ci dziękujemy.
0: Bardzo ci, Lena, dziękujemy w takim razie.
1: Kogo byś chciała pozdrowić?
0: No właśnie.
2: Ja bym chciała pozdrowić całą rodzinę moją, moje rybki w akwarium.
1: A, to ty masz? Akwarium.
0: Czyli wie, jak się opiekować tymi rybkami.
1: Dlatego nie proponowała dla królika akwarium.
0: No, bo rybki muszą tam zostać. Wiadomo. Nie zabierze...
2: Chcesz pozdrowić w ogóle cały świat, wszystkich ludzi.
0: No i dobrze.
1: Wspaniale.
2: Całą moją klasę też.
1: To, też pozdrawiamy.
0: A ten chciałbyś też pozdrowić tego królika belgijskiego olbrzyma?
2: Co tak.
1: To pozdrowimy specjalnie, jak ją jutro zobaczymy, specjalnie od Leny.
0: Dobra.
1: Pozdrowimy olbrzyma belgijskiego.
0: To pa, trzymaj się, pa, pa!
1: Pa, pa!
0: Dobra, to teraz musimy sobie ten, zrobić, dziadkowi to wszystko opowiemy,
1: wiesz,
0: tak?
1: Wiesz, powiemy dziadkowi i to powiemy z samego rana, ale żeby mu powiedzieć, to musimy być mocno wyspani. A żeby być mocno wyspani, to musimy niedługo pójść spać.
0: Dlaczego?
1: Bo jak patrzę na zegar, to nam się audycja już kończy.
0: To już tak późno?
1: No, co, nie znasz się na zegarku?
0: Dwudziesta będzie?
1: Będzie.
0: Ludzie, rano będzie królik bengalski, belgijski olbrzym. O ludzie!
1: No, to co, wypadałoby się pożegnać ze słuchaczami, nie?
0: Rano przecież musimy ten prysznic z marchewek zrobić, jeszcze kuchnię.
1: Jak to zrobić taki prysznic z marchewek?
0: Sedes króliczy, jakieś do wskakiwania. Nie wiem, musimy się zabrać, to w takim razie...
1: Dziadek nam pomoże, dziadek zawsze nam pomagał.
0: Dobra.
1: Ja to ja go poproszę, bo ty go tam nakłoniłeś, żeby wziął tego królika. To ja będę dla niego bardzo miły i powiem, dziadku, pomóż.
0: I kuchnia taka, żeby mu ręka chociaż weszła.
1: No dobrze. Dziadkowi?
0: Dziadkowi.
1: Tak.
0: No a kto będzie?
1: To co, żegnamy się ze słuchaczami?
0: Się.
1: Bo jutro ciężki dzień nas czeka.
0: Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami. Dziękujemy, chociaż trudno było z tym królikiem, bo ten królik w ogóle był taki dziwny. Dziękujemy wam za te wszystkie budowle i za tydzień jest świąteczne, specjalne wydanie naszego wieczornego programu.
1: Będą zagadki hulały!
0: Będą zagadki śmigały, takie prezentowo, specjalistyczno i świąteczne.
1: Na różne tematy. A
0: pa,
1: teraz...
0: Pa,
1: pa!

0: Ciao!
1: I znów nam się nie udało.
2: Przecież jeszcze się spotkamy.
1: Już za tydzień wieczorowo.
2: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
1: Będzie super odlotowo.
2: A jak nie, to nic nie szkodzi.
1: Coś potworek narysuje.
2: Dziadek o czymś nam opowie.
1: Ale dzieci najważniejsze.
2: Wnet się każdy słuchacz dowie.
1: To za tydzień, a co dzisiaj?
2: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
1: Aż nie wierzę. Zmogło mi się.
2: Ja tam ciebie się nie czepiam.
1: Wiesz, że to jest super sprawa?
2: Co takiego, drogi smoku?
1: Też zmęczyła mnie zabawa.
2: Przestań gadać, daj już spokój.

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonie, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
2: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
1: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
5: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidoni, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
6: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
4: Ale bądź jest ze mną.
6: Też tak myślę.
4: To ja się położę, a ty opowiesz bajkę?
6: I tobie i naszym najmłodszym słuchaczom.
4: To inne dzieci też chcą spać?
6: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Usypiajki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
4: Może o sprytnym chłopczyku, który się okazał sprytniejszy od króla? Albo o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce? Albo o pięknym chłopcu i dzielnej dziewczynce?
6: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze.
4: I jakby był jeszcze jakiś...
6: Zamykaj oczy i wy również basełeki. Posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści przedszkolaczki niech usłyszą. Szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków we śnie będziesz bohaterem. Szczecin, Łódź czy Stary Kraków? Rozpocznijmy snuć słowami.
4: Dobra, zamykam oczy, już jestem grzeczniutki, możesz zaczynać.
6: Dawno, dawno temu, nie tak daleko, w pewnej znanej wam magicznej bibliotece.
4: No weź, no już.
6: Na wielkiej sali, udekorowanej wstążkami i balonikami, przystrojonej papierowymi kwiatami, z jednej strony stały stoły ze smakołykami.
4: Jak na bal albo urodziny?
6: A z drugiej strony było podwyższenie, zasłonięte grubą kotarą, zasłoną z mieszkania, zalewajki, na którym...
4: Już wiem, chyba do tańczenia trzeba podejść, ukłonić się i zapytać, czy zechcesz ze mną zatańczyć.
6: Tak. Tak, to będzie doskonałe miejsce, przygotowane również do wywijania figur tanecznych.
4: Jak to również? To niby co tam się jeszcze szykuje?
6: Wielka niespodzianka, przygotowana przez małe skrzaciki, z którymi Kandela wraz z Emalią, córką dietetyczki Pysiulki i dentysty pana Wiertełko, przez kilka tygodni ćwiczyłeś słowa i gesty.
4: Słowa? Nie wiem, o czym ty mówisz?
6: Szykowało się, co?

0: coś? A zresztą posłuchajcie podpowiedzi. Już widzowie się rozsiedli, zasłonięta wciąż kurtyna, słodyczami się objedli, wkrótce spektakl się zaczyna. Będzie głośno grać muzyka, już aktorzy są przebrani, może będzie bestia dzika? Co, nic nie widać zza tej pani? Będą śmieszyć, straszyć, mówić i piosenki zaśpiewają, a aktor musi się natrudzić. Bo oto zaczynają. Jak nazywa się to miejsce, gdzie kurtyna jest i scena? Gdzie aktorzy mówią wierszem? Gdzie przebywa Melpomena?
1: To jakaś twoja koleżanka?
0: Kto, Michasiu?
1: Ta Melpomena.
0: To muza odpowiedzialna za teatr. Bo taką niespodziankę dla wszystkich skrzatów na balu przygotowały Kandela i Emalia.
1: A, czy to będzie przedstawienie? Ale super.
0: A ty miałeś się już położyć, zamknąć oczy i nic nie mówić.
1: No tak, ale...
0: Od początku świata wśród ludzi byli aktorzy. Wśród skrzatów no, również. Potrafili naśladować innych. Udawali dzikie zwierzęta, a opowiadając potrafili wywołać u innych przerażenie albo śmiech. Umieli naśladować dźwięk deszczu, ryk lwa, płacz dziecka. No, choć płacz dziecka to akurat wielu z was, basałyki, potrafiłoby jeszcze udawać. Nie będziemy tego sprawdzać. Aktorzy musieli też umieć naśladować sposób chodzenia starców, tropicieli, myśliwych, a nawet misiów, Michasiu. Tak, tak. Oczywiście doskonale śpiewali, tańczyli, robili sztuczki, a że miał to być bal przebierańców, to też się przebierali. Na poprzednich balach było ciekawie, oprócz tego razu, kiedy niektóre skrzaty się pogubiły, bo założyły maski i wmieszały się w tłum pozostałych przebierańców. Pulpecik nie mógł rozpoznać swojej siostry Pymki, a Kandela swojego brata Żyrandola. O, ten to się dopiero przebrał. Nie zgadniecie. Może mi się by zgadł za niedźwiedzia, tak, ale to nic. Bo grupa innych skrzatów przebrała się za krowę, może zebrę, a może konia? Właściwie dokładnie, do końca nie wiadomo, bo ich przebranie miało część przednią i tylną i jedno z nich można było rozpoznać po ogonie. Natomiast głowa pasowałaby do wszystkich tych zwierząt. No to chyba było ich trzech albo i czterech? No, może to była żyrafa? Nie, jednak za niska. To może kucyk, tylko długi? Na żyrafę to znowuż trochę za niskie, to może to żółw? Kiedyś kolega Michasia przebrał się za żółwia i zamiast tańczyć, to powoli przechodził przez salę. Michaś opowiadał, że w ciągu całego balu przeszedł z jednego rogu do drugiego ponad 2 godziny. No, wczuł się w prawdziwe żółwie tempo. I bardzo dobrze, bo na balach zawsze powinno być zabawnie i śmiesznie. A, myślałem, że ty już zasnąłeś, a ty cały czas tylko masz oczy otwarte. Zamknij buzię, arbuzie i oczy i posłuchaj o jeszcze jednej niespodziance, którą na koniec balu mieli odpalić kandelabr z Żyrandolem. No, wśród ludzi takie niespodzianki pojawiają się tylko przy największych uroczystościach. Nie wiecie co? To podpowiem wam zagadką. Przed wiekami w państwie środka, a dokładnie pod Pekinem, pewien Chińczyk spadł z wielbłądka, mając przy tym smutną minę. Zaraz obok spadł na ziemię bambus prochem napełniony. Gdy przyświecić chciał za siebie, ten wystrzelił jak szalony. Tak powstały wyjątkowe, strzelające wynalazki, cudne gwiazdki, kolorowe, niebezpieczne to zabawki. Lepiej obchodź je z daleka, bo gorące są okrutnie. Gdy zobaczysz, to uciekaj, nim z hałasu ktoś ogłuchnie. Zaraz po wielkiej niespodziance zaczęły się tańce. Wkrótce wjechał tort, no, tak wielki, że nieść go musiało aż 4 skrzatów. I zabawa trwała aż do białego rana. No, z dłuższą przerwą na drzemkę, basałyki. Bo każda zabawa jest świetna, ale czasami należy też umieć odpocząć. Zwłaszcza, kiedy zamykają się oczy i głowa sama układa się na poduszce. Nie musicie się męczyć. Zamknijcie już oczy, pomyślcie o balu skrzatów i zacznijcie śnić. Zapraszamy was na bal. Jeszcze wiele atrakcji czeka na śpiących i drzemiących basałyków. To co, dacie się namówić na zabawę we śnie? Zaś kiedy się już wyśpicie, przybywajcie, bo bal wciąż będzie trwał. Poczekamy na was. Możecie przychodzić w piżamach, to wtedy zrobimy wielki bal piżamowy. To dopiero będą milusińscy przebierańcy. Pa, pa. Zasnęły dziadki miłe. Muszą wyśnić śliczne sny.

wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni. Kolorowych snów.

tak.

0: To co, Adasiu, gotowy jesteś do wysłuchania bajeczki?
1: Ma się rozumieć. Głowa na podusi, reszta smoka Adasia pod kocykiem. Lepiej przygotowanym do wysłuchania bajeczki, potem rozpoczęcia smacznej drzemeczki chyba lepiej być nie można.
0: No to skoro tak świetnie układa nam się współpraca, to może zaproponuj bajkę, jaką mam ci opowiedzieć. No, co jest, smoku?
1: Nie mogę.
0: I przestań, dlaczego nie możesz?
1: No, bo chciałbym, żebyś opowiedział bajkę, którą niedawno opowiadałeś.
0: Tak? A o jakiej bajce mówisz?
1: Nieważne.
0: Jak to nieważne?
1: Nie mówmy już o tym.
0: No ale sam zacząłeś.
1: Nie zacząłem, ale coś mi się przypomniało.
0: Mógłbyś jaśniej?
1: Co jaśniej?
0: Może nie jaśniej, ale dokładniej mi to wytłumaczyć. O co ci chodzi?
1: No bo
0: co?
1: Bo to jest dziewczyńska bajka, a ja jestem smokiem chłopcem.
0: Nie rozumiem. Co to ma do rzeczy?
1: No Patryk uważa, że Kopciuszek to nie jest bajka dla chłopców, tylko dla dziewczynek.
0: A, Kopciuszek. To bajka dla wszystkich. A to, że bohaterką jest dziewczyna, a nie rycerz, pirat czy kowboj, to nie znaczy, że nie można jej opowiadać chłopakom. Wręcz przeciwnie, można i powinno się opowiadać, bo Kopciuszek to bajka dla wszystkich. Bajka o tym, jak podłość zostaje pokonana przez niewinność. Bajka o tym, że zawsze trzeba mieć nadzieję i nawet w trudnych sytuacjach, jakie stawia przed nami życie, zły los może się od nas odwrócić, a szczęście zwyciężyć.
1: Dlatego lubię tę bajkę.
0: Ale masz rację, już ci ją opowiadałem, więc trochę nie wypada się powtarzać, tym bardziej, że słuchają moich bajek także nasi słuchacze. Ale wiesz co?
1: Co?
0: O podobnych przygodach do tych, które miała dziewczyna gubiąca pantofelek ze złota na pałacowych schodach, gdy uciekała przed upływającym czasem wymierzanym przez mechanizm zegara na zamkowej wieży, opowiada bajka, inna bajka o pewnym szczupaku.
1: O pewnym szczupaku?
0: No tak, jak wiadomo, szczupak to ryba, to cię może dziwi. Ale ten był wyjątkowy, bo był szczupakiem zaczarowanym, znającym takie pojęcia jak litość, współczucie i sprawiedliwość. Chcesz posłuchać o nim bajki? A w zasadzie nie tylko o nim, ale również o dziewczynce, której bardzo pomógł.
1: No pewnie, że chcę.
0: No to zacznijmy od początku. A było to tak. Pewna macocha miała córkę, której nieba chciała uchylić. Rozpieszczała ją, dogadzała. Złego słowa nie dawała na nią powiedzieć. Miała także pasierbicę, Magdalenę, której z całego serca nienawidziła. Często pozwalała swej córuni bardzo Magdalenie dokuczać, aż żal było patrzeć. Pewnego dnia macocha powiedziała do sieroty: Magdaleno, weź zaraz kalosze, idź do rzeki i nałap ryb, a wróć nie później niż przed zachodem słońca, bo jak nie, to mnie popamiętasz. Poszła dziewczyna nad rzekę i płacze, bo nie wie, jak tych ryb nałapać. Aż tu z wody wystawia głowę szczupak i ludzkim głosem pyta: czemu płaczesz? Magdalena wszystko mu o macosze i o tym, co jej kazała zrobić, opowiedziała i płacze dalej. A szczupak na to: przestań płakać, dziewczyno. Połóż się pod wierzbą i zaśnij smacznie. Ja pomogę ci w kłopotach.

Ocie, bo wiem, że z ciebie dobra istota i pomóc ci się godzi. Nie wolno ci tylko mówić nikomu o spotkaniu ze mną. Magdalena uczyniła to, o co prosił ją szczupak. Położyła się pod wierzbą i usnęła. A gdy się obudziła, zobaczyła kosze pełne ryb. Stoją tuż obok niej. Mało tego, wszystkie kosze, a było ich aż trzy, były napełnione po same brzegi. Gdy tylko Magdalena podniosła się z ziemi, kosze same ruszyły w kierunku domu, w którym dziewczyna mieszkała. Łatwo się domyślić, że macosze to się nie spodobało. Nie sądziła, że Magdalena ryb nałapie. A gdy nie nałapie, gdyby nie nałapała, to będzie bała wracać się do domu. Ale Magda nałapała i znów na znienawidzoną dziewczynę zła macocha musi patrzeć. Ale nie patrzyła długo. Wymyśliła inny plan. Wysłała ją natychmiast, by bieliznę brudną w rzece wyprała. I znów pomógł jej szczupak. Gdy Magdalena wróciła z czystą bielizną, macocha aż zakipiała ze złości. I tak powiada do Magdaleny. Masz tu dziurawą łyżkę. Idź do rzeki, nie wracaj do domu, póki łyżką tą konewki nie napełnisz. Co było robić? Magdalena wzięła dziurawą łyżkę i konewkę. Wróciła nad rzekę i płacze. I płacze. Nie zauważyła, że tym razem macocha ją śledzi, bo chce zobaczyć, kto taki pasierbicy pomaga. Jak Magdalena zaczęła dziurawą łyżką nabierać wody do konewki, nisko się schyliła. Wtedy macocha podeszła do niej od tyłu, bo chciała ją strącić do rzeki. W tej samej chwili szczupak wyskoczył z wody i pchnął babę, że ta sama wpadła w głębinę rzeki. Szczupak strząsnął z siebie rybią łuskę i przemienił się w ślicznego królewicza. Potem ożenił się z Magdaleną, wyprawili wspaniałe wesele i żyli długo i szczęśliwie. Kolorowych snów, Adasiu. Kolorowych snów, drodzy słuchacze.

0: coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.
1: Słuchacie polskiego

0: Dlatego to wystarczający powód, żeby nie zasnąć. Skoro nocą gwiazdy się na niebie złocą, to ja chcę to zobaczyć. I już!
1: W górze ty.

Rodzice chcą was uśpić, a sami będą patrzeć w gwiazdy? A poza tym, czy kiedykolwiek jak ładnie zasnęliście, to obok łóżka leżała rano gwiazdka? Czas dotrzymywać słowa, kochani rodzice.

stonogi. Co tu kryć? Niebłogi. Zasnąć nigdy nie może, choć już ciemno na dworze. Bo gdy śpią pierwsze nogi, przed dalszymi szmat drogi. Bo gdy pierwsze sen kończą, setne jeszcze się plączą.

0: Autopromocja.
1: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
0: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje. Zaprasza Karina Terconi.
4: Dzień dobry, witam Was w podcaście Mama do kwadratu, a to jest specjalna odsłona sezon Emocje. O emocjach dzisiaj też porozmawiamy. No jak to jest w tym podwójnym rodzicielstwie? Ile jest emocji w nas, mamach, w ogóle w rodzicach, ale też jakie są emocje związane z dziećmi? No i jaka jest ta magiczna, też taka marzycielska, też trochę filmowa relacja między naszymi dziećmi? A dzisiaj to wszystko w kontekście snu i marzeń sennych. A już teraz ze mną w studiu gościni Monika Huntjens, certyfikowana konsultantka do spraw snu dziecka, ale też mama bliźniąt. Dzień dobry, cześć.
5: Cześć, witam się.
4: Chciałam na początek zapytać, czy to naprawdę jest tak, że takiego ciągłego, dobrego snu my musimy się nauczyć? Czy to jest tak, że rodzimy się z tą umiejętnością, potem ją gubimy i czasami właśnie musimy się jej od nowa uczyć?
5: Raczej ta pierwsza wersja u większości dzieci jest to taka umiejętność, którą mogą posiąść dzięki właściwym działaniom rodziców, dzięki przestrzeganiu zasad higieny snu, ale faktycznie chodzi o to, żeby potrafić spać w miarę samodzielnie i nasze dzieci, które w początkowych miesiącach życia będą bardzo potrzebować naszej pomocy przy zasypianiu, przy kontynuacji snu, w pewnym momencie dojrzewają do tego, żeby zacząć spać coraz bardziej samodzielnie. I mając na uwadze pewne zmiany, które zachodzą w samym śnie, mając na uwadze proces dojrzewania snu, musimy o tym wiedzieć, musimy to uwzględniać, ponieważ w pewnym momencie w okolicy 4 miesiąca życia sen wyraźnie zmieni się. Wtedy większość rodziców odczuwa wyraźne pogorszenie się snu u maluszków, a to dlatego, że zmienia się struktura snu i z takiego płynnego snu o bardzo prostej strukturze, który występuje w pierwszych 3 miesiącach życia, dziecko przechodzi w bardziej skomplikowaną, trudniejszą strukturę snu, która przypomina sen osoby dorosłej, czyli sen staje się czynnością cykliczną, co oznacza, że na koniec każdego cyklu snu następuje takie naturalne mikrowybudzenie i dziecko chcąc nie chcąc, czy jeszcze odczuwa zmęczenie czy nie, obudzi się. I jeżeli nie potrafi w miarę sprawnie, w miarę samodzielnie powrócić do snu, to będzie potrzebować przy tym naszej pomocy. I tutaj oczywiście są różne spojrzenia na tą sprawę, ale ja jako ekspertka od snu dziecka, ale również jako terapeutka poznawczo-behawioralna bezsenności u osób dorosłych, jestem jednak z tej szkoły, która mówi, że ta samodzielność właśnie jest kluczem do dobrego snu maluszka.
4: No dobrze, to zaraz wrócimy do tego, jak się nauczyć łączenia tych etapów snu, tak żeby dziecko się nie wybudzało, ale ja chciałam wrócić jeszcze do początku, czyli do twojej historii, do też twojej drogi zawodowej, no bo ona jest bardzo piękna i bardzo się łączy z macierzyństwem, a zaczęło się wszystko od twoich bliźniąt, które tak dobrze nie spały od samego początku.
5: Dokładnie tak. Teraz widzę, że tak jak się mówi, że nic w życiu nie dzieje się przypadkiem, to ja również patrząc na to, co wydarzyło się w mojej sferze zawodowej, widzę, że tak po prostu musiało być. I faktycznie, jako mama malutkich bliźniąt, ja

0: byłam przygotowana na to, że będę odczuwać ogromne zmęczenie. U mnie w rodzinie jest taka historia, że ja sama mam siostrę bliźniaczkę i moja mama w taki delikatny sposób, ale jak jeszcze byłam w ciąży, próbowała mi przekazać, żebym była przygotowana na ogrom wyzwań, z jakimi łączy się podwójne rodzicielstwo. Ale myślę, że sen jest taką sferą naszego życia, której my mocno nie doceniamy do momentu, kiedy nam tego snu nie zaczyna brakować. I zaczęłam odczuwać te deficyty snu, taki dług snu, który się kumuluje w czasie, jeżeli nie śpimy dobrze przez dłuższy czas. Właściwie już w pierwszych miesiącach życia moich maluszków byli karmieni piersią, także faktycznie my tych pobudek i to moje stałe dyżurowanie w nocy było bardzo intensywne, ale miałam wątpliwości co do tego, że właściwie my ciągle trwaliśmy w takiej, miałam wrażenie, niedobrej sytuacji, jeżeli chodzi o sen. Zaczęło mnie to zastanawiać, a że jestem osobą taką bardzo konkretną i też się śmieję, że taką jakby o podejściu szkiełko i oko. Ja muszę mieć taką konkretną, tak, merytoryczną wiedzę od strony właśnie też różnych badań naukowych. Nie rozumiałam, dlaczego skoro rozszerzamy fajnie dietę, dzieci rosną, dlaczego ten sen ciągle sprawia nam tak dużo trudności? Dlaczego ciągle właściwie jako bliźniacza mama karmiąca piersią spałam może po 3 godziny ciągiem na dobę w nocy? I zaczęłam interesować się tym tematem. A że kiedyś pomieszkiwałam, no mieszkałam w Stanach Zjednoczonych, a tam jest dostępna literatura na ten temat, większość takich i badań naukowych, i jakieś poradniki, ale pisane przez lekarzy. Zaczęłam się obczytywać w te materiały, chciałam dotrzeć do przyczyny tych problemów i ta wiedza, którą udało mi się zdobyć, bardzo fajnie wyjaśniła właśnie te zależności pomiędzy dobrym spaniem a stopniem samodzielności dziecka przy zasypianiu. Mhm. I w pewnym momencie
1: te błędy, które u was się pojawiły, to właśnie było to, że twoje dzieci nie potrafiły połączyć tych etapów snu, a ty jeszcze nie wiedziałaś, jak im pomóc, czy coś innego u was powodowało?
0: Dokładnie tak. W sferze snu dziecka istnieje również wiele, wiele mitów i ja oczywiście słyszałam wiele dobrych rad, tak zwanych, od znajomych, od rodziny. I żadna z tych dobrych rad nam nie pomogła, dlatego myślę, że też się zdecydowałam sięgnąć po taką literaturę fachową, specjalistyczną. No i właśnie z racji tego, że wszystko wydawało się takie logiczne i w taki racjonalny sposób tłumaczyło, skąd się biorą te trudności we śnie u dzieci, to mnie przekonało. I odeszłam właśnie od tego, co się wcześniej działo, czyli od usypiania podczas karmienia, od usypiania z taką jakby dużą ingerencją rodzica w sam proces zasypiania. I jak moje maluszki miały 7 miesięcy, jakby stworzyłam dla nas taki plan działania, który mi odpowiadał i tempo pracy, i zmiany, jakie wprowadzałam wokół snu moich dzieci. I właściwie dosyć szybko, bardzo szybko właściwie, zaczęłam odczuwać poprawę w ich śnie. A tutaj głównie chodzi o moją córeczkę. Ona była takim bardzo wymagającym dzieckiem. Często mówimy o hajnitkach, często mówimy o dzieciach wysoko reaktywnych. I faktycznie ona była w takim typie, zresztą do tej pory jest, bo temperament to jest coś, co mamy w genach i z tego jakby nie wyrastamy. Natomiast te rozwiązania, na których pracowałam sobie spokojnie, zaczęły nam przynosić bardzo ładny sen w nocy. Taki też oczywiście zgodny z potrzebami biologicznymi niemowlęcia, bo tutaj też częścią mojej pracy, myślę, że to warto zaznaczyć, jest to, że ja edukuję rodziców o tym, czego możemy się spodziewać na danym etapie życia maluszka, jeżeli chodzi o sen, żebyśmy też nie myśleli, że 5-miesięczne dziecko prześpi bez karmień całą noc, bo to jest raczej niemożliwe.
1: Powiedz, jakie kroki wprowadziłaś u was właśnie na początku? Co się sprawdziło? Jak wypracowaliście ten dobry sen, dobry, dostosowany do wieku dzieci, czyli wtedy 7 miesięcy?

0: Zawsze bazujemy na początku na higienie snu i to jest coś, co ja faktycznie w pierwszej kolejności zaadresowałam. Czyli patrzymy na odpowiedni do wieku dziecka plan dnia, który określa nam, zależnie od wieku dziecka, właśnie nie za długie czasy aktywności, czyli te okienka na aktywność, ilość snu na dobę w ujęciu dobowym, ale też ilość snu w podziale na dzień i noc, chociażby określa nam, na ilu drzemkach dziecko powinno być mniej więcej, tak, bo jednak każde dziecko jest inne i my jako mamy bliźniaków też widzimy, jak różne są nasze dzieci. Poza tym warto mieć rytuały przedsenne, czyli zestaw takich powtarzalnych, wyciszających czynności, które wykonujemy w miejscu, gdzie maluszek śpi, w sypialni, zawsze przed snem. Niezależnie od tego, czy szykujemy dziecko, czy dzieci na sen nocny, czy na drzemkę organizowaną w domu, zawsze ten sen powinien być poprzedzony taką zapowiedzią, takim czasem na przejście właśnie ze stanu aktywności w stan snu, a to przejście jest dla dzieci bardzo trudne. Chodzi też o ogólnie pojęty komfort snu, czyli chociażby to, żeby dziecku i było wygodniej, i cieplutko. Pamiętajmy, że wszyscy śpimy lepiej w chłodniejszych pomieszczeniach, w chłodniejszej sypialni. Także musimy zadbać o to, żeby dziecku było ciepło i tutaj oczywiście są najlepszym rozwiązaniem jest po prostu śpiworek, czyli tą warstwę grzejącą maluszka nakładamy na niego ze względów bezpieczeństwa, ale też wygody. Ja się też często śmieję, że śpiworek to jest taki troszkę dla nas również uspokajacz, dlatego że my w nocy nad ranem nie musimy się martwić, że nasze dziecko się gdzieś tam rozkryło i że może właśnie obudzi się z powodu tego, że zmarznie. A tak się może stać, bo dopóki nosi pieluszkę, to nad ranem, że tak powiem, ta mokra pieluszka może wybudzić. Bardzo ważne są czynniki środowiskowe u małych dzieci. Jeżeli chodzi o sen, to jest to bardzo wrażliwa sfera życia, trudna dla dziecka, dlatego to, co je otacza, kiedy maluszek śpi, powinno wspierać jego sen. I tutaj mówimy o sypialni, która powinna skutecznie odcinać od wszelkich bodźców. I nie bójmy się ciemności przy śnie, również na drzemki w ciągu dnia. Ciemność bardzo pomaga dziecku się ukoić, wyciszyć i właśnie oderwać od tego wszystkiego, co tam kusi na zewnątrz, od świata. Jeżeli rodzice są do tego przekonani, to ja również namawiam, żeby przynajmniej w pierwszym roku życia w sypialni dziecka szumiało, żebyśmy korzystali, najlepszy jest w moim odczuciu różowy szum do snu. No i stałe miejsce snu, prawda? Bo też ta powtarzalność, w ogóle przy śnie należy mieć taką dobrą rutynę i to stałe miejsce snu, nie taka sytuacja, że dziecko nam zasypia gdziekolwiek, raz na kanapie, raz w swoim łóżeczku, raz w naszym dużym łóżku. Ta rutyna będzie również dobrze oddziaływać na sen. Ona wzmacnia poczucie bezpieczeństwa, bo jeżeli wszystko w życiu dziecka dzieje się w określony sposób, w podobny sposób, no to te schematy właśnie bardzo w życiu malucha pomagają. No, stałe miejsce snu też oznacza bezpieczniejszy sen, czyli my również jesteśmy spokojniejsi, bo wiemy, że dajemy właśnie dziecku taki bezpieczny czas, kiedy ono będzie rosnąć, wypoczywać, regenerować się. No i najbezpieczniejszym miejscem w moim odczuciu jednak jest łóżeczko.
1: Powiedziałaś o tym, że twoja córeczka jest taką osobą z dużym temperamentem i też to ona właśnie miała większe problemy z zasypianiem, z wybudzaniem się. Synek spał trochę lepiej. Jak dobrałaś ten program wprowadzania higieny snu do ich indywidualnych potrzeb? Czy mimo wszystko zachowałaś ich synchronizację?
0: Absolutnie. Uważam, że przy bliźniakach synchronizacja to jest coś, co nas ratuje. Też bazujemy na tym, że u dzieci w tym samym wieku potrzeba snu będzie bardzo zbliżona. Oczywiście zawsze mówimy o takich różnicach indywidualnych i na przykład mój synek był dzieckiem, który bardzo lubił spać w ciągu dnia, czyli był amatorem drzemek i bardzo późno przeszedł na przykład z dwóch drzemek na jedną drzemkę i pomógł mu w tym żłobek, gdzie zazwyczaj w żłobkach mamy taki plan dnia z jedną drzemką. I on miał troszkę mniej snu w ciągu dnia, miał krótsze noce i właśnie tak dosypiał się na tych drzemkach. Natomiast moja córka potrzebowała więcej snu nocnego, a drzemki to był jej wróg. Drzemki ogólnie są trudniejsze niż sen nocny. Jeżeli chodzi o higienę snu, to tutaj patrzymy na taką indywidualną wrażliwość dziecka na

0: właśnie na to, jak oddziałują na niego bodźce, jakie otrzymuje, kiedy jest aktywne, czy właśnie kiedy wycisza się, a potem śpi. Moja córka była bardziej wrażliwa na wszystko i u niej właśnie te czynniki środowiskowe, czyli dobrze zaciemniona sypialnia, szum na czas snu były kluczowe. Te dzieci takie właśnie w typie hajnitków, takie wymagające, wysokoreaktywne, zwłaszcza one potrzebują rutyny. To muszę powiedzieć, właśnie zbudowanie przez rodziców takich silnych schematów wokół snu bardzo, bardzo pomaga, bo to są dzieci, które tak jakby mocniej odbierają świat. One potrzebują wiedzieć, co się będzie z nimi działo, żeby tak się lepiej nastroić do snu. I,
1: ale też poczuć się bezpiecznie, tak, bo rutyna u dzieci to poczucie bezpieczeństwa.
0: Dokładnie tak, a te dzieci są powiedzmy takie bardziej wyczulone na to wszystko, co się wokół nich dzieje, więc jeżeli dzieją się takie właśnie dobrze znane im schematy, no to lepiej zasypiają, a jak lepiej zasną, to też lepiej pośpią.
1: No dobrze, to wróćmy teraz do tego momentu, kiedy dziecko jest jeszcze na tym etapie rozwoju, kiedy kończąc jedną fazę snu i zaczynając kolejną, następuje to wybudzenie. Mhm. Co możemy zrobić, żeby wesprzeć nasze dzieci w tym, żeby nauczyły się łączenia tych faz snu?
0: Tutaj tak, może powiem tak. Właściwie zawsze sen jest czynnością cykliczną, tylko właśnie w pierwszych 3 miesiącach życia te cykle nie są tak wyraźnie wyodrębnione. I w pierwszych 3 miesiącach życia każdy sen to sen, czyli nawet jeżeli mamy taką króciutką drzemkę, która nie trwa nawet pełnego cyklu snu, który z kolei trwa około 40 minut od narodzin dziecka i dziecko śpi 15-20 minut, to niech młode mamy się tym nie martwią, bo to też jest drzemka, też jest sen, ale ta płynna struktura snu w pierwszych 3 miesiącach życia powoduje, że mamy piękne drzemki, nawet i takie dwugodzinne, jeżeli stworzymy dziecku takie właściwe warunki na sen. Dobrze wyciszymy i właśnie śpi w takim sprzyjającym snu miejscu. Natomiast po 4 miesiącu życia mamy już inną sytuację i widzimy wyraźnie, że właśnie te drzemeczki skracają się do 40 minut, tak już niezależnie od tego, czy dziecko śpi w tych sprzyjających warunkach, czy nie. I warto wiedzieć, że aż do 6, nawet 7 miesiąca życia w związku z procesem dojrzewania snu, przy drzemkach trzeba dziecku pomagać. To znaczy, chcemy, żeby przynajmniej jedna drzemka, a najlepiej któraś z tych drzemek w pierwszej części dnia, czyli pierwsza albo druga, były takie solidne. I z racji tego, że nawet do 7 miesiąca życia bardzo trudno jest dziecku połączyć te cykle snu w ciągu dnia, to powinniśmy pomagać właśnie, jakby przeprowadzać w ten kolejny cykl snu, załóżmy przy pierwszej czy drugiej drzemce, żeby ta drzemeczka trwała powyżej godziny. Czyli możemy w momencie, kiedy dziecko budzi się po 30-40 minutach i właściwie jest niewyspany, przy pierwszej drzemce to widać, bo dzieci budzą się po prostu z płaczem, szybko pójść do dziecka, ukołysać na sobie i nawet dać dospać tą drzemkę na sobie, czyli zrobić drzemkę kontaktową, bo tutaj od strony biologii pewnych procesów nie ma jeszcze pełnej gotowości na to, żeby właśnie maluszek sam sobie zasnął na ten drugi cykl. No oczywiście są takie dzieci jednorożce, zawsze się zdarzają, ale warto pomagać, przynajmniej przy jednej drzemce dziennie z tych pierwszych drzemek wydłużyć ją bardzo, bardzo wspomagając sen.
1: Czyli to nie jest takie zero-jedynkowe, że dobra, teraz skorzystam z pomocy ekspertki i moje dziecko już tylko i wyłącznie śpi w swoim łóżeczku i basta. Tylko jeżeli jest taka potrzeba, to możemy łączyć różne formy wspierania snu dziecka.
0: Absolutnie. I to uwielbiam w mojej pracy, że bardzo te rozwiązania, które proponuję rodzicom, możemy dobrać do potrzeb dziecka, ale też do oczekiwań rodziców, do możliwości rodziców. Ale oczywiście tak jak powiedziałaś, z mojej perspektywy sen w łóżeczku to podstawa. Ta umiejętność świadomego zasypiania dziecka w łóżeczku z mniejszą albo większą pomocą rodzica to jest podstawa, ponieważ chcemy dać mu poprzez takie rozwiązanie duży komfort snu, co oznacza, że dziecko zaczyna rozumieć, że to jest jego miejsce snu, czuje się tam bezpiecznie, też jest bezpieczne, bo łóżeczko powinno być przygotowane w bezpieczny sposób, czyli powiem najprościej, puste. Natomiast właśnie to, że
1: nie powinnam tego mówić, ale moje dzieci kochają kokony i tak się wtulają w nie. Wiem,

0: że są bezpieczne w kokonach w tym wieku.
1: Wiele osób mówi, że to jest taki zbędny gadżet, ale u nas jest uwielbiany.
0: W pierwszych miesiącach życia, kiedy dziecko jest takie niemobilne jeszcze, właściwie śpi odłożone w takiej pozycji, w jakiej je tam właśnie odłożymy, to powiedzmy, nie jest to jeszcze jakieś szalenie niebezpieczne rozwiązanie, ale czwarty, piąty, szósty miesiąc życia, kiedy wzrasta motoryka dziecka, a to widzimy również, kiedy śpi w tych płytkich fazach snu, których ma więcej niż osoba dorosła, może zdarzyć się tak, że w tym kokonie dziecko się przekręci na boczek, a może nawet na brzuszek i niestety przywrze noskiem za bardzo, za mocno do tej miękkiej ścianki, no i może się poddusić, tak, bo zabraknie mu dopływu świeżego powietrza. Dlatego ja jednak odradzam używanie kokonów, no ale wszystko zależy od sytuacji, od wieku chociażby dziecka.
1: I to jest też rada, którą najczęściej słyszymy podczas kursów pierwszej pomocy dla małych dzieci, niemowląt i noworodków, więc jak najbardziej zalecamy tę radę, żeby łóżeczko było puste. Chociaż wiadomo, czasami są jakieś wyjątki. A jak wygląda twoja praca z osobami, które wspierasz?
0: Ja pracuję tak bezpośrednio z rodzicami, bardzo to lubię i naprawdę jestem wdzięczna, że mogę pracować tak bezpośrednio po prostu z ludźmi. Uwielbiam tę część mojej pracy i to jest taka współpraca indywidualna, kiedy pracujemy sobie dosłownie dzień w dzień, noc w noc, jesteśmy w kontakcie i w ramach tej współpracy ja podaję rodzicom rozwiązania, z jakich powinni korzystać na danym etapie terapii snu, dlatego że to, co ja preferuję, to też jest taka łagodna i stopniowa praca nad zmianą niekorzystnych nawyków okołosennych i w ich miejsce wprowadzanie tych korzystnych rozwiązań. I to jest jakby wieloetapowe, czyli na to potrzeba czasu, ale oczywiście
1: ale
0: też
1: to jest tak, jak na przykład przed pierwszą wizytą u dietetyka, że prowadzimy dzienniczek, zapisujemy sobie wszystko, co jemy.
0: Absolutnie.
1: To u ciebie zapisujemy właśnie te drzemki, kiedy dziecko poszło spać wieczorem, kiedy się obudziło i tak dalej, i tak dalej?
0: Tak, absolutnie. Dzienniczek snu to jest taka podstawa w terapii poznawczo-behawioralnej, a to ona jest najskuteczniejsza, jeżeli chodzi o trudności we śnie, o problemy związane z bezsennością. U dzieci bardziej mówimy o oddziaływaniach behawioralnych, ponieważ tu ta część poznawcza to raczej leży po stronie rodzica, czyli my bardziej bazujemy na takich zachowaniach okołosennych i rodzice, to jest to, co rodzice zaczynają zmieniać, tak, wokół snu ich maluszka. I faktycznie, zanim podejmiemy w ogóle taką współpracę, a nawet jeżeli mamy konsultację tylko umówioną, taką jednorazową, to zaczynamy od kwestionariusza o śnie dziecka. Ja potrzebuję zebrać takie naprawdę kluczowe dla mnie informacje. Dopytuję tam między innymi o różne medyczne przyczyny, które mogłyby stanowić przyczynę tych trudności we śnie. Dopytuję o całą logistykę, czyli również o to, w jakich warunkach dziecko śpi, jak układa się dzień, jakie są odczucia rodziców, kiedy ten sen stał się trudniejszy, od kiedy występują wyraźne problemy we śnie. I mając ten zestaw informacji, kiedy już się spotykam z rodziną, to właściwie ja też jestem przygotowana i od razu mam w głowie czy przed sobą różne rozwiązania, które chcę im zaproponować i wśród tych rozwiązań znajdujemy te, które faktycznie będą dla nich najlepsze. A potem zależnie właśnie od usługi, którą wybrali, albo je wdrażają samodzielnie, albo właśnie jesteśmy non-stop w kontakcie w ramach takiej pełnej współpracy indywidualnej. Tak, i oczywiście też w ramach współpracy zbieram codziennie niemalże informacje o tym, jak ułożył się dzień, jaka była noc. I cudowne jest to, że z nocy na noc jednak widzimy ten progres, widzimy poprawę. I to jest też niesamowicie motywujące, to widzę w rodzicach, tak, że widzą, że wreszcie mają takie światełko w tunelu, bo to jest coś, co ja przeżywałam, będąc mamą tych malutkich moich bliźniaków, że czegokolwiek bym nie wdrażała z tych dobrych rad, to nic nie działało. I mi się wydawało, że tkwię w takiej beznadziejnej sytuacji. Mi brakowało tej nadziei na poprawę. Ja rano wstawałam tak zmęczona, że dosłownie miałam czasami łzy w oczach, bo wiedziałam, że czeka mnie cały dzień bardzo intensywny z opieką nad maluszkami. ja w nocy nie miałam kiedy odpocząć. Jakby nie miałam tych przynajmniej u osoby dorosłej takich sześciu, czy najlepiej.

0: lepiej 7,5, 8 godzin snu. Tylko non-stop wiedziałam, że 24 godziny na dobę muszę sprostać. I nie miałam dobrych rozwiązań. Więc tutaj to, co widzę w tych moich rodzinach, w moich rodzicach, to jest to, że strasznie ich motywują te zmiany na lepsze, które widać naprawdę dosyć szybko, bo często jest tak, że naprawdę jak zaczynamy pracować na higienie snu, zaczynamy stopniowo usamodzielniać przy zasypianiu, czyli odchodzimy od tej zależności, że dziecko może tylko spać w określonej sytuacji, którą my mu stwarzamy, to no po prostu widzę, jak bardzo oni są zmotywowani i jak zaczyna się dobrze dziać w ich rodzinie, tak? Bo nie ukrywajmy, że deficyt snu, w ogóle takie chroniczne przemęczenie, bardzo wpływa na każdą sferę naszego życia i my trochę nie jesteśmy sobą, tak. Jak jesteśmy niewyspani.
1: Na relacje, na pracę, tak. Na wygląd, na samopoczucie fizyczne, psychiczne, apetyt. Wszystko.
0: Wszystko, wszystko absolutnie. Apetyt w tą niedobrą stronę, że chcemy jeść za dużo. Dokładnie taki jest wpływ przemęczenia.
1: Mm-hmm. No właśnie, ja bardzo dobrze rozumiem tę motywację, bo od jakiegoś czasu moje córki zasypiają same w łóżeczkach i to jest tak, że ja siadam sobie na łóżku, bo one śpią z nami w sypialni. Siadam na dużym łóżku, mówię im, że mama z wami jest, daję im ten komfort, że gdyby coś, to ja jestem. No i czekam, aż zasną, potem wychodzę. No i tak przez parę nocy było całkiem okej, ale zdarzył się jeden dzień, kiedy a to jedna, a to druga popłakiwała, no i już mnie tak korciło, wiesz, żeby wziąć się do dużego łóżka i żeby sobie zasnęły jak zawsze. No ale miałam tą motywację, że skoro wypracowaliśmy już tę rutynę, już tyle dni, to szkoda to zepsuć.
0: Dokładnie.
1: I to jest super.
0: I bardzo chciałam ci tutaj bić mocno brawo, dzięki. Bo naprawdę, jeżeli wprowadzimy już określony schemat, mamy tą dobrą rutynę, to nie psujmy w dziecku rozumienia tego, tak? Jeżeli będziemy wprowadzać kolejne zmiany, nawet mając te dobre intencje, a poprzytulamy się w dużym łóżku, to jakby naruszymy tą delikatną sferę, tak? To, co budowaliśmy, ten wysiłek, który w to włożyliśmy, troszkę zaprzepaścimy, więc ja uważam, że nie warto. Też w ramach tej edukacji zawsze mówię rodzicom, sen to nie jest taka prosto liniowa kwestia, to nie jest taki wykres, że nam ciągle idzie do góry, że się coraz lepiej robi. Znaczy z wiekiem ogólnie tak jest, oczywiście, że tak. Natomiast zwłaszcza w pierwszych 3 latach życia, kiedy bardzo intensywnie dojrzewa układ nerwowy dziecka, będzie tak, że będą lepsze i gorsze noce, chociażbyśmy mieli pełną higienę snu wdrożoną i dziecko zasypiało całkowicie samodzielnie, to od czasu do czasu chociażby te kwestie rozwojowe będą nam przeszkadzać we śnie i my też jako rodzice, to nie jest tak, że jak zrobimy tą naukę dobrego snu, naukę samodzielnego zasypiania, to właściwie to nas wyklucza czy zwalnia z nocnego rodzicielstwa. Absolutnie nie. Ja mam dzieci w wieku szkolnym, pamiętam, że jak poszli do zerówki, to bardzo to przeżywali i mieliśmy takie noce, że nawet 6-latki w drugiej części nocy potrafili się obudzić i potrzebować mojej obecności, potrzymania za rękę właśnie, żeby powrócić sobie do snu, bo wychodziły z nich emocje. Także myślę, że jako rodzice to nawet do 18 przy tych nocach będziemy czuwać.
1: No myślę, że w okolicach 18 to szczególnie. A czy to jest tak, że jeżeli raz skorzystam z twojej pomocy, wprowadzimy te wszystkie mechanizmy, higienę snu, to już zawsze z tego czerpiemy, czy jeszcze może się zdarzyć, że będą jakieś kłopoty?
0: Tak, tak, absolutnie. Mam taką sporą grupę powracających moich klientów, rodziców, bo właśnie chociażby w związku ze zmianami rozwojowymi potrzebują troszeczkę uaktualnić swoją wiedzę chociażby na temat potrzeby snu, w zakresie snu u swojego dziecka, które rośnie, a ta potrzeba snu maleje przez całe życie, albo też pewnych rozwiązań, z których dziecko już wyrosło i potrzebuje nowych rozwiązań od swoich rodziców, czyli oni z kolei potrzebują tej wiedzy i często wracają na takie krótsze konsultacje, podczas których rozmawiamy po prostu w takim wybranym, aktualnym dla nich zagadnieniu. Także tak, no, potrzeba snu maleje, rozwiązania na zasypianie, na sen również się zmieniają. W pewnym momencie ty też swoje dziewczynki będziesz musiała przynieść do otwartych łóżeczek w pewnym momencie. Także tak, musimy jakby podążać na bieżąco z wszystkimi potrzebami, które dotyczą snu, a one będą

0: się zmieniać.
1: No dobrze, to na zakończenie jeszcze naszej rozmowy trzy najczęstsze błędy, które popełniamy, które mogą zaburzyć tę higienę snu i jakość snu naszych dzieci.
0: Myślę właśnie, że przede wszystkim to podejście, że dziecko nie może spać samodzielnie. My jesteśmy troszkę zasypywani takimi emocjonalnymi dosyć postami, wypowiedziami w mediach społecznościowych o tym, że dzieci w nocy budzą się dlatego, że potrzebują więcej jeszcze bliskości niż w ciągu dnia. To nie do końca jest prawda. Po prostu raczej bazujemy na wiedzy o śnie i wiemy skąd, co stanowi jakby przyczynę tych wybudzeń. No, na tym polega nasz sen, że my zasypiamy, budzimy się, zasypiamy, budzimy się i cyklicznie sobie po prostu tak przechodzimy przez cykle snu, tak śpimy. Także to nie jest tak, że dziecko w nocy budzi się, bo właśnie w nocy odczuwa jakąś niesamowitą potrzebę bliskości. Budzi się, bo na tym polega nasz sen, niestety. Kiedyś nam to oczywiście ratowało życie. Także musimy zwrócić uwagę na to, że w pewnym momencie ta droga w stronę coraz bardziej samodzielnego snu to jest jedyna droga, żeby dać dziecku zdrowy, płynny, taki regenerujący sen. Sobie również, a to jest uważam bezcenne, jeżeli rodzice dobrze funkcjonują i nie są takimi rodzicami zombie. Ja byłam przez jakiś czas takim rodzicem i bardzo żałuję, bo jednak uważam, że jakieś to straty po prostu na tym moim rodzicielstwie spowodowało. Kolejna kwestia to też takie przekonanie, że te oddziaływania behawioralne, czyli te zmiany wokół nawyków okołosennych mogą przynieść jakieś szkody, czy na psychice dziecka, czy na relacji, więzi z rodzicami. Absolutnie wszystkie badania, którymi dysponujemy na dzień dzisiejszy, a tych badań jest całe mnóstwo i one są wykonywane zgodnie ze złotymi standardami badań klinicznych chociażby, one wszystkie potwierdzają, że tu jakby te oddziaływania, wprowadzenie właściwej higieny snu i takie stopniowe usamodzielnianie dziecka przy zasypianiu przynosi to tylko korzyści i dziecku, i rodzinie, i krótko, i długoterminowo. Także nie można się bać tej wiedzy i tych rozwiązań. A trzecia kwestia to takie przekonanie, że oj, pewnie to jest taki temat trudny, ale dotyczący nocnych karmień, że też tam dziecko potrzebuje po prostu tych nocnych karmień powyżej pewnego wieku zawsze i w ogóle. Oczywiście, jeżeli rozwiązaniem na zasypianie jest mleczko, to mając na uwadze cykliczność snu, to mleczko też trzeba będzie podawać w nocy, tak? Bo dziecko nie ma innego rozwiązania, w nocy się budzi, po czwartym miesiącu życia cały jego organizm już wie, że w nocy trzeba spać, bo tam zaszedł już proces dojrzewania rytmu okołodobowego, czyli zegar wewnętrzny mówi dziecku, że w nocy śpimy, ono chce spać, budzi się i jeżeli mleko jest rozwiązaniem na zasypianie, no to to mleko musimy podawać, tylko do kiedy, tak? Tutaj też są różne kwestie nie tylko związane ze snem, ale również z higieną jamy ustnej, z ząbkami. Także w pewnym momencie musimy dostrzec, że te noce absolutnie mogą być już przesypiane, zwłaszcza jeżeli mamy zdrowe dziecko, dobrze się nasze dziecko rozwija, pięknie nam idzie rozszerzanie diety, to w końcówce pierwszego roku życia możemy już wszyscy jako rodzina przespać noc.
1: No i zostawiam was z listą tych trzech najczęściej popełnianych błędów przez rodziców. Ja swoje grzeszki też mam na swoim koncie, więc chwalić się tutaj nimi nie będę. A Monika Huntjens dzisiaj była naszą gościnią. Jest ekspertką do spraw snu dziecka, ale też mamą bliźniąt, więc doskonale nam doradziła, co zrobić, żeby spać lepiej. Bardzo dziękuję.
0: Ja również.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

chciałem w półmroku tkwić. To aż nie do wiary, że w niej tyle blasku zawsze mogło być.

Macieja kota. Fascynujący z niego facet, całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha,

chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa.

Picture you upon my knee. Tea for two and two for tea. Me for you.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. It's very